0: Spędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio Giżycko. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nuda. Polega

0: iPad, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Gdy inni wypoczywali, oni stawali na każdy sygnał i ratowali sytuację. Strażacy podsumowują ostatnie 2 miesiące wakacji. Było intensywnie, ale żeby nie zamykać tematu wyłącznie w statystykach, w podsumowaniu będzie też o tym, kiedy tracimy czujność, kiedy ludzki błąd sprawia, że jest potrzebna pomoc, a także o tym, kiedy pogoda nie pozwala strażakom dokończyć książki na służbie. Ale żeby nie było, nie tylko czytają książki na służbie, bo robią mnóstwo innych ciekawych rzeczy, o czym będzie w kolejnych wydaniach magazynu reporterów. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Na sygnale!
1: Na antenie Meloradia gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dzień dobry!
2: Dzień dobry bardzo.
1: I z bardzo dobrymi wiadomościami na sam początek, bo ten, kto nie widział, ale na pewno już myślę, że dużo ludzi widziało, to już można powiedzieć, że koparki wjechały na plac budowy.
2: Tak, dokładnie. Także dla nas to duża radość. W końcu ten proces rozpoczął się, więc miejmy nadzieję, że skończymy go tak, jak powinno, czyli piękną nową strażnicą w nowym miejscu na miarę XXI wieku. W tym roku, no późno zaczęliśmy. Koniec sierpnia, początek września, dopiero właśnie tak jak pani powiedziała, koparki wjechały. Więc ten pierwszy zakres prac obejmuje tylko piwnicę, która przypomnę będzie w formie ukrycia, więc no pewne obostrzenia dotyczące takich obiektów trzeba spełnić. Są to dużo grubsze ściany, zbrojenie, więc to wymaga czasu, nakładu.
1: Czyli jedno jest pewne, koparki będą kopały głęboko, o tak.
2: Dokładnie tak, już także zaczną się prace już teraz typowo zbrojeniowe, lanie betonu, więc zaczniemy się piąć w górę.
1: Proszę przypomnieć słuchaczom, jaki jest zakres tych prac, co ostatecznie ma powstać, no bo wiemy, przypomnimy, nowa strażnica, co tam ma się pojawić?
2: Więc tak jak wspomnieliśmy, będzie ta piwnica w formie ukrycia, także będzie to no, rodzaj schronu dla strażaków, punkt zastępczy, jakby stanowiska kierowania komendanta. Na górze będzie normalnie jednostka ratowniczo-gaśnicza, czyli tam, gdzie strażacy przebywają na co dzień, gdzie się szkolą, jedzą posiłki, tak, czuwają. Natomiast na pierwszym piętrze będzie komenda powiatowa, czyli wszystkie wydziały związane z funkcjonowaniem właśnie pożarnictwa na powiecie. No i część garażowa. No i tutaj w przeciwieństwie właśnie do obecnej jednostki znacznie większa ilość tych garaży, przestronne, duże, wjazd i wyjazd możliwy z jednej i z drugiej strony, więc ta manewrowość będzie bardzo ułatwiona dla strażaków. No przede wszystkim dużo miejsca, tak samo dla grupy, w sumie dla dwóch, dla sonarowej, dla wodno-nurkowej, też specjalne pomieszczenia, gdzie będą mogli dbać o sprzęt, przechowywać go w odpowiednich warunkach, serwisować, no masę takich różnych rozwiązań, więc to, co jest potrzebne w ogóle do funkcjonowania, tak, komendy, czyli magazyny, magazynki wręcz, tam miejsce na suszenie węży, na konserwację, no naprawdę z prawdziwego zdarzenia i przede wszystkim to, co tutaj nam brakowało, bo nie byliśmy w stanie konstrukcyjnie tego rozwiązać. To, co mówiliśmy już wcześniej w audycjach się pojawiało, te czyste strefy brudne i przejściowe, tak? Czyli chodzi o to, że strażak po akcji jest jakby narażony na te wszystkie czynniki chemiczne, które są szkodliwe dla nas i musimy się ich pozbyć po powrocie jak najszybciej. I to robimy w strefie brudnej, przechodzimy do strefy przejściowej, tam zakładamy świeżą odzież, myjemy się i później przebywamy w strefie czystej. Także tu, w tej jednostce, to właśnie będzie odpowiednio zrobione i tak, jak powinno być.
1: I też miejsca chyba do edukacji, prawda? Bo wiem, że jakby jak już jest w okolicznych przynajmniej miejscowościach, tak jest, że wzrasta ten potencjał jakby też edukacyjny jednostki.
2: Tak, dokładnie. W naszej komendzie nie byliśmy w stanie stworzyć właśnie takich sal, one się nazywają ogniki. Są to sale właśnie szkoleniowe, przeznaczone nie tylko dla najmłodszych, tam możemy również dla dorosłych, że tak powiem, prowadzić szkolenia, ale one są bardzo fajnie przygotowane, bo robi się takie imitacje na przykład spalonych pomieszczeń i pokazuje się właśnie, jak to wygląda, czy właśnie kuchenki gazowe, elektryczne, pokazuje się te zagrożenia, ale tak wzrokowo, tak, człowiek może tego dotknąć wręcz, jak od czego to się zaczyna, tak, od czego zaczyna się niebezpieczeństwo powstania pożaru.
1: Zazwyczaj pewnie są to banalne sytuacje.
2: Dokładnie, no bo to zawsze tak jest, że to wszystko zaczyna się od bardzo prostych błędów naszych, czy, no tak, od naszych błędów tak naprawdę. Mhm. Owszem, zdarza się, że sprzęt jest wadliwy, no ale gdybyśmy go serwisowali na przykład odpowiednio, to ten jakiś procent...
1: No właśnie, mi kiedyś na przykład suszarka się zapaliła do włosów w rękach, także no... No właśnie.
2: Jest to możliwe. Jest to możliwe. Tak, tak.
1: Jest to możliwe i właśnie dlatego też Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Giżycku się rozbudowuje, ale poza tym, że będzie bardziej nowocześnie, no to trwa ta regularna praca i panowie jako strażacy i panie też są chyba w komendzie, macie za sobą pracowity sezon.
2: Chyba wszyscy widzieliśmy, że lato tego roku nie było zbyt takie przyjazne dla turystyki, aczkolwiek sądząc po ilości napotkanych turystów na mieście, było ich sporo. Ale nie przyłożyło się to na statystyki, może troszkę liczb, bo ja nie lubię liczb, ale akurat tu trzeba powiedzieć, żeby jakoś wyjść z tematem.
1: Podobno mówią często same za siebie, także...
2: Dokładnie, właśnie, więc w roku 2026, biorę tylko pod uwagę lipiec i sierpień, odnotowaliśmy 344 zdarzenia. To jest wzrost aż o 80% do ubiegłego roku. I to jest dziwne. Tamte lato było ładniejsze, a mieliśmy tylko 190 zdarzeń przez te dwa miesiące. Natomiast w tym roku 344. I tak, składało się na to w sumie tylko 17 pożarów. Mówię tylko, bo naprawdę były to banalne rzeczy. Śmietniki, tam gdzieś jakiś samochód i tak dalej, ale nie zanotowaliśmy pożarów w lasach. I to jest bardzo takie budujące. No ale tu sprzymierzeńcem była pogoda. Bo dość mocno padało, ale z kolei przełożyło się to, jak my to mówimy, na miejscowe zagrożenia, czyli to, co pani wspomniała, wichury i tak dalej.
1: Tak jak Beata Kozidrak śpiewała, prawda? Wichry i burze i już trzeba jechać, prawda, na sygnały.
2: Dokładnie.
1: Ale to tylko się zatrzymam, bo na pewno tak jest, że panowie siedzą tam u siebie w komendzie i już zaczyna wiać. Bo ja tak siedzę i na przykład zacznie wiać i tak słyszę 10-15 minut i już jedziecie.
2: Dokładnie.
1: I to się zaczyna, prawda?
2: Dokładnie, tak jest. Tak jest. Czasami sam pamiętam jeszcze, jak brałem udział w takich zdarzeniach, to tak jak pani powiedziała, dokładnie tak to się odbywa, że człowiek siedzi na przykład, no nie wiem, na sypialni, czyta jakąś książkę, no jest czas tęczowania, jak to mówimy, no i wiemy, że będzie burza, zrywa się wiatr, odkładam tą książkę, nie czekam, schodzę na dół i czasami już na schodach po prostu zapalało się światło. Także my dokładnie wiemy, że za chwilę trzeba będzie gdzieś jechać.
1: Tak, jak ja widzę już, jak te pelargonie tam na tarasie powiewa, to już wiem, że za dosłownie parę minut usłyszę syreny, tak, że będzie ciebie.
2: No i właśnie, to tak trzeba wspomnieć, że tak chyba teraz będzie, że te zjawiska może nie będą częste, ale one będą bardzo gwałtowne, bo akurat w tej liczbie 280 nie ma tego, o czym teraz powiem, bo we wrześniu to już było. Była taka wichura.
1: A było coś.
2: Tak, to 100 zdarzeń w ciągu po prostu jednej służby żeśmy odnotowali. Także to pokazuje... Tak, to
1: 100 zdarzeń,
2: tak.
1: Tak, to w ogóle to jakieś połamane drzewa, tak, coś takiego, tak?
2: W 99 przypadkach w tym dniu były to drzewa. Jedno drzewo spadło na samochód i jedno oparło się na dom. A tak naprawdę to drzewa po prostu na drogach, na liniach energetycznych. Także w jeden dzień 100, a ja mówię tutaj przez cały sezon, tak, letni, 280. Więc to pokazuje, jakie to zjawiska potrafią być po prostu nagłe i ta ilość jest wtedy bardzo duża. Tak? Całe wakacje może być spokój, wystarczy jeden, dwa dni takich wichur i mamy po prostu to, co mamy, tak, statystycznie. Po to jest ten system krajowy ratowniczo-gaśniczy właśnie, który spełnia się w 100% i zdał już dawno egzamin na plus i dlatego właśnie to wygląda. Ale jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy, bo to o tych statystykach mówimy, o fałszywych alarmach. Fałszywy alarm to brzmi tak bardzo źle i negatywnie, ale my go dzielimy u siebie w dobrej wierze, w złej wierze i z instalacji wykrywania, tak? I no, jeszcze może 5 lat temu większość była w złej wierze, czyli no po prostu ktoś nam robił psikusy, ale to się zmieniło. Naprawdę od 5 lat w dobrej wierze, czyli ktoś się po prostu pomylił. To może być, ktoś zobaczył ognisko, łunę, no nie sprawdził, się okazuje, że tam ktoś miał pozwolenie i coś wypalał, tak? Ale bardziej mi chodzi o te alarmy z instalacji wykrywania. To też wchodzą w to czujki.
1: Na antenie Meloradia gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku i rozmawiamy o tych zagrożeniach, które no niestety czają się na nas za rogiem.
2: I właśnie zauważyliśmy, że 47 alarmów było w ciągu wakacji i aż 25, czyli połowa, była z instalacji właśnie wykrywania, czyli to były czujki, przede wszystkim czujki tlenku węgla czy czujki dymowe. I to cieszy, bo widać, że ludzie wzięli sobie do serca, kupili to. Tu przypomnę, że rok 2030 jest tym
3: obowiązek,
2: już wchodzi to obligatoryjnie. I to nas cieszy, tak? I tu jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, bo cały czas mówimy o tlenku węgla, zresztą być może zaraz do tego tematu wrócimy przy okazji sezonu grzewczego, ale w tym roku akurat u nas tych upałów, dni bardzo upalnych, był jeden czy dwa, tak? Tylko. Ale to już wystarczyło, żeby zobaczyć zjawisko, z którym do tej pory się nie mierzyliśmy, że tlenek węgla możemy też się zatruć właśnie w te upalne dni.
1: Jakie to były okoliczności?
2: To było, chodzi o to, że jest bardzo gorąco, bardzo nagrzane powietrze, jest duża wilgotność i tworzy taką poduszkę po prostu nad kominem i nie działa prawidłowo nasza wentylacja. I podgrzewacz wody, no w lato też używamy, bo chcemy mieć ciepłą wodę. I gdy tutaj jest ta poduszka i nieprawidłowa wentylacja, to właśnie prowadzi, że dwutlenek węgla powstaje wtedy też w mieszkaniu. No i niestety jesteśmy zdziwieni, tak, że jest lato, jest upalnie, a są zatrucia tlenkiem węgla, tak? No właśnie, przez to brak tej prawidłowej wentylacji. I to się dzieje w te upały, te takie potężne. U nas było 38 bodajże, zanotowano tyle na naszym tutaj rejonie. Tak, no bo w Polsce było pobity rekord, tak? 41,3 bodajże.
3: Pewnie już nie pamiętam,
2: na południu albo na zachodzie. Już, no nieważne, ale dość bardzo wysoka temperatura, no których żeśmy nie notowali, tak? I to wystarczyły dwa dni. I coś takiego powstaje, tak? Także tutaj no apel, że nie sprawdzamy tej wentylacji na przykład tylko przed sezonem grzewczym. Dobrze jest to cały czas zobaczyć, a w te upały być troszeczkę wyczulonym. O co chodzi? My zamykamy okna teraz, tak? Jak są upały i bardzo dobrze, bo żeby trzymać jakby chłód, tak? To okna są zamknięte. No i właśnie, zamknięte okna, brak tej szczelności. Do tego ta poduszka, która nad tym kominem powiedzmy nam zawiśnie, te gorące powietrze wręcz afrykańskie, tak? No i to powoduje właśnie te przyczyny tego, tak? No i do tego, nie daj Boże, wadliwy piecyk, albo nawet nie wadliwy, no to brak wentylacji.
3: No właśnie, bo takie okoliczności nam się kojarzą bardziej właśnie z sezonem grzewczym. Tutaj można stracić czujność. To
2: właśnie
3: prawda,
2: o to chodzi. I na to bym chciał wrócić uwagę, że przy tych dniach upalnych, no to musimy być też wyczulani na tę wentylację, że ona jest troszeczkę zakłócona.
1: I jeszcze wracając do wakacji i działania tej bardzo charakterystycznej, bo druga taka chyba jest w Olsztynie, grupa sonarowa?
2: Tak. Grupa sonorowa tylko jest w Giżycku i w Olsztynie.
1: No to jak tam te działania ich mieli
2: powiem
1: też
2: tak,
1: pewnie?
2: Zdarzeń było, no w sumie nie jakaś rekordowa ilość, ale dla nas nawet te 20 to jest dużo, prawda? Bo nasza grupa bardzo często wyjeżdża poza nasz powiat, bo no po prostu, tak jak pani wspomniała, są tylko dwie województwa, więc siłą rzeczy obszar działania dla tej grupy jest dużo większy, prawie połowa województwa. Takich wyjazdów mieliśmy 12, na naszym terenie 9. 4 skończyły się dla nas jakby tragicznie, czyli to były osoby, które utonęły. Tutaj akurat te 4 to jest nasz powiat, nie mówię o tamtych.
3: Czyli te działania poszukiwawcze.
2: Dokładnie, tak. No to nieszczęśliwy, taki głośny wypadek z tym skuterem, tak, w miejscowości Kozin. Brzużówka, jezioro, tam też pan wypadł z kajaka. Troszeczkę było tych zdarzeń i grupa dość mocno jest angażowana, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia.
1: I ważna jeszcze sprawa to wasze prawe ręce po prostu na końcach powiatu nawet, to są strażacy ochotnicy, którzy wspierają wasze działania.
2: No dokładnie, bez nich to właśnie nie nazywałoby się system, tak? Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. To zostało wymyślone w 1995 roku. Zazdroszczą nam tego wszyscy europejscy strażacy. Właśnie mamy no, armię, można powiedzieć, armię właśnie strażaków, którzy są na każde wyzwanie i o każdej porze dnia i nocy.
1: Waszym i moim gościem był Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice. ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie, osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Fajnie jest zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, o nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane, więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy i niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
1: I z profesorem koniecznie.
4: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakt konserwatora, sołtysowi poprosić

0: Nie kojarzymy tak. Skarb.
1: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone. To pochodziła ta dłubanka nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
0: Nie wszystko jest na sprzedaż.
1: Nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy, zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to co jest najważniejsze, to jest kontekst. Tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne. To są właśnie szczątki roślinne, czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które no właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane przez jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to przynosi, a Mazury są naprawdę bardzo fajne, osadnicze, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
0: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
1: Tak, cały czas. W ogóle jest, taką mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przekopywać stanowisk. Ta metoda taka lat trochę 80., 70., jeszcze wcześniejsza, nie? Ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawowe analizy, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby, nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy, zostawmy. Zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy. Opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowisko, ale też i szerzej, wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkupujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor z różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie, no to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
0: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
1: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
0: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przyszłości tego regionu

0: w szczególności właśnie tych domów na rusztach w jakiś sposób, nie wiem czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś, czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma.
1: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje i mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, na stanowiska się chroni. Ale właśnie, na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy Szlak Jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać z wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bądź wręcz fantastyczna działalność. Ja zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem że też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że
0: popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
1: Tak, oczekują czegoś jeszcze. Już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowane przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób. Przez cały rok to pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym, tak naprawdę przez cały rok informować i w ogóle no, mega współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach gdzieś tam w urzędach konserwatorskich, czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy. Jak tylko byłby taka możliwość, włączamy się w to na 100%.
0: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę, ścieżka tego, żeby pokazać coś ludziom, prawda?
1: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze strefy alpejskiej. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków, to jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region, bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się ją wprowadzać w życie takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
0: No właśnie, i Giżycko, ale też teraz mi tak przyszło na myśl Węgorzewo, już tutaj dzisiaj padło Muzeum Kultury Ludowej i oczywiście pan Marek Łapo, tak, który też na swoim koncie ma mnóstwo.
1: No, Marek Łapo, będąc studentem, razem z profesorem Waldemarem Osowskim, kumplem, i oni byli w kole badań podwodnych Instytutu Archeologii w Toruniu i to oni w latach 80. mieli studencki projekt weryfikacji osiedli nawodnych według map stworzonych na początku XX wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, pierwsze. Tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte trzcinami. Dlatego też one są tak bezcenne, że dopóki, jeżeli coś mamy jeszcze pod wodą, możemy to zweryfikować, możemy to odkryć. Właśnie pobranie tych prób, pobranie odwiertów, rekonstrukcja środowiska, kolejne pozyskanie danych. No właśnie, co jedli, co pili, a może jakąś kuchnię stworzymy osiedli rusztowych, tak, prawda? Tak. Restauracja na Ruszcie, tak, na przykład.
0: No brzmi smakowicie.
1: Okres rzymski bardzo bogato reprezentowany na całych Mazurach. Okres wędrówek ludów, no i średniowiecze. Tu się naprawdę dużo działo. To jest też strefa kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa spokoju, prawda?
0: Ale proszę, też styku.
1: I dokładnie tak było zawsze. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, ze strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy, ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
0: I pod wodą, i w ziemi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Puk, puk, są tu jacyś fani ptasich piórek? Jeśli tak, to mam dla Was kilka naprawdę ciekawych newsów z Mazur i nie będą to tylko zwykłe takie ptasie plotki. Zaczniemy od bocianów, które jak zwykle pod koniec sierpnia ruszyły w swoją wielką podróż na południe. Ale nie wszystkie, bo zostało jeszcze kilku wyjątkowych buntowników, którzy najwyraźniej ani myślą o dalekich wojażach. Za to o dalekich podróżach całkiem poważnie myśli Wasz i mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Palcem po mapie.
0: W planach są dzioborożce, całe bogactwo Bali, a w nieco dalszej przyszłości pingwiny. Będzie też o publikacji z tych niezwykłych wypraw, książce, która najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku będzie miała szansę pojawić się i na Waszych półkach. Zamieniam się w słuch, bo na antenie Wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No już bocianów to my dawno nie widzimy na naszym nieboskłonie, ale może wyfrunęły wcześniej, a może później. Co mówią obserwatorzy w regionie?
3: Dopiero bociany znikają te ostatnie w okolicach 23-25 sierpnia. I to faktycznie
0: i
3: zawsze jest tak samo.
0: Tak,
3: że
0: było,
3: te,
0: tak?
3: Tak, bo te z późniejszych lęgów młode, wtedy ptaki odlatują jako ostatnie. I teraz było podobnie, choć rozmawiałem z kolegą, który pracuje w zakładzie unieszkodliwania odpadów komunalnych w Spytkowie. Tam przy...
0: Tam ten bumelant, Wojtek z tego...
3: Oczywiście co... Wojtek i ma dwóch kolegów tym razem jeszcze. O. Też młodzików, które ptaki, które wykluły się w tym roku. One są, ten kolega mówił, że ptaki są sprawne, ptaki są w dobrej kondycji, ale jakoś, nie wiem, z tym bumelantem zostały, czy on je namówił, czy po prostu... W każdym razie ma na razie towarzystwo. Jest więcej niż pewne, że Wojtek nie odleci, bo nigdy tego nie robił, ale czy te dwa pozostałe ptaki, które mu towarzyszą... Wezmą z niego przykład, czy jeszcze coś im... po prostu ich tchnie, żeby ruszyć w trasę, to tutaj jeszcze nie wiadomo. W każdym razie, ale być może, że kierują się przykładem tego takiego wygodnickiego bociana, który zawsze tam na tych wysypisku znajdzie sobie jakieś tam resztki, że może one też zobaczą, że nie warto lecieć i zostają. W ogóle bociany odlatują i to jest taki fenomen, że w przypadku na przykład gęsi czy żurawi, ptaki odlatują z dorosłymi. A to jest inaczej. Dorosłe ptaki lecą same, a potem młode lecą same. Czyli jak pierwszy raz one wiedzą, jak, w którym kierunku się kierować, no to tu jest to właśnie ten fenomen, ten instynkt, którego do końca jeszcze tak nie poznano i nie wiadomo, jak to się dzieje.
4: No właśnie, bo one bez rodziców, to jest też tak. Ja się też nad tym zastanawiałam, bo jakiś czas temu czytałam książkę synowi, właśnie było o bocianach i tam właśnie od jajka do tego odlotu i też byłam zdziwiona, że jak myślałam, że z rodzicami jakoś, nie wiem czemu, nie zarejestrowałam.
3: Tak, tak. Gęsi na przykład właśnie, gęsi, żurawie, łabędzie, one długo razem z tymi młodymi są i lecą na zimowiska też razem w towarzystwie młode i dorosłe, a w przypadku bocianów to jest właśnie inaczej. Tam w ogóle ptaki migrują osobno, tam samce osobno, samice osobno. Jak wiadomo, tam jest przywiązane bardziej u bocianów nie do pary, tylko do gniazda, czyli ptaki wracają później po tych wakacjach swoich w kolejnym sezonie do gniazda i tam się spotykają, dlatego tak się zawsze klekoczą tymi dziobami, tak się cieszą, że się w końcu tam poznają, że się spotykają po takiej dłuższej rozłące. Może to jest jakiś sposób, żeby te związki były trwałe, że nie siedzą sobie razem, tylko rozstają się na pewien czas, potem się spotykają i to jest fajne.
4: Jak te pingwiny, to też ostatnio czytałam, że one tak jakby na zmianę się zajmują jajkiem i idą gdzieś do brzegu, coś tam złowią, a ten drugi ma trzymać jajko na stopach, żeby jajko nie zmarzło. Chyba tak.
3: Tak, dokładnie. I to się rozstają, to wtedy te zmiany są długo, tam po miesiącu trwają, żeby jeden drugiego zastąpił. Potem jeszcze jest długi pochód do miejsca, gdzie, bo wiadomo, że potem jak one zniosą, zamarza coraz większa tam przestrzeń, że muszą tam naprawdę...
4: Ale i tysiące, jak one się znajdują, prawda?
3: Tak, tak. One się potrafią w takim stadzie tysięcy ptaków się znaleźć i spotkać i poznać, chociaż na moje oko wyglądają tak samo, podobnie, nawet tak samo, a jednak one dostrzegają jakoś tam różnicę między sobą.
4: Tak,
3: jednak ten oko ptasi jest trochę inne niż te ludzkie zdolności poznawcze też widać są na jakimś wyższym poziomie.
4: Chciałby pan takie właśnie bardziej zobaczyć, takie mocno już, bo pingwiny to jest już taka mocna egzotyka. To tylko Antarktyda, czy gdzieś bliżej będzie można by było je zaobserwować? Czy takie niektórzy wyjeżdżają na takie obserwacje?
3: No chyba najłatwiej by było, no bo tam to już są bardzo kosztowne, te Antarktyda i tak dalej, to oczywiście tam większość, tam żyje większość pingwinów. Z takich bardziej dostępnych to są południowa część Republiki Południowej Afryki. Mhm. To tam są te pingwiny przylądkowe. Tam, no tam jest taka najłatwiejsza możliwość, bo właśnie TRPA jest takim kierunkiem, który jest no jeszcze taki w miarę
4: bezpieczny
3: i też finansowo jeszcze nie
4: jest
3: tak
4: przystępny
3: w miarę takie rzeczy, bo tam to już są te ekspedycje, to już tam naprawdę bardzo drogie.
4: Tak, tam trzeba być w jakiejś w Polskiej Akademii Nauk na przykład, to też znam taką historię giżyszczanina, który gdzieś tam pojechał i no ale tam po prostu pracował, prawda?
3: No i też są oczywiście też komercyjne wycieczki, tylko no są bardzo kosztowne.
4: Drogi gips, jak to
3: tak,
4: się
3: tak,
4: mówi.
3: Tak, bardzo.
4: Ale warto zobaczyć.
3: No oczywiście, może, bo to wszystko się zmienia. Jeszcze, nie wiem, 20 lat temu w ogóle nie pomyślałem.
4: A widział pan kiedyś pingwiny tak w naturalnym środowisku? Zdarzyło
3: nie,
4: się?
3: Nie, jeszcze nie. Właśnie, ale plany są.
4: Ustala się kierunek.
3: Plany są, tak, że to jest, myślę, w takim planie gdzieś w ciągu najbliższych 2 lat, to tak jest, sobie to założyłem, że właśnie ten kierunek jeszcze jest do zrobienia i jest on w miarę taki łatwy nawet, żeby to osiągnąć. Bo najbliższy plan jest Indonezja. To już jest zaklepany na zimę.
4: Na zimę. Mhm. A co tam można zobaczyć? Taki na najbardziej top jeden, na co by pan tam chciał zobaczyć?
3: No tam jest endemit, czyli to te ptaki, które są takie najbardziej przez tych miłośników ptaków poszukujących różnych fajnych, ciekawych gatunków, to endemity w danym miejscu są najbardziej takimi, które wzbudzają największe emocje, najbardziej poszukiwanymi gatunkami, bo to endemit to znaczy, że ptak występujący jedynie w danym miejscu. Ja będę akurat na wyspie Bali, bo wiadomo, Indonezja ma mnóstwo wysp i tam jest właśnie szpak balijski. Jedynie występuje tylko i wyłącznie na wyspie Bali. Także to jest bardzo ciekawe. W odróżnieniu do naszych ciemnych, czarnych, można powiedzieć, szpaków, szpak balijski jest całkowicie biały, jeszcze ma taką fikuśną fryzurkę z piór na głowie.
4: Kolorowe pióra?
3: Nie, jest całkowicie biały. Także tutaj jest taki zupełnie kontrastowy do tej zieleni tamtego miejsca. Się bardzo pięknie wyróżnia, ale oczywiście jest mnóstwo kolorowych ptaków, są nektarniki, są pitty, takie małe, bardzo kolorowe ptaszki, które chodzą.
4: Jeśli pan o kitcie opowiada.
3: Kitta to z kolei była w Sri Lance. Także no... właśnie Indonezja słynie z wielu, wielu kolorowych ptaków. Są dzioborożce, czyli te wielkie ptaki z takimi dziobami.
4: A to już pan widział też gdzieś.
3: Widziałem toko, ale samych dzioborożców nie. Toko są też z rodziny dzioborożców, ale same dzioborożce są jeszcze większe i pokaźniejsze i są bardziej widowiskowe. Także liczę, że to się znajdzie. Oczywiście dużo różnych gatunków zimorodków. U nas jest tylko jeden w Indonezji, jest tam chyba ich 5 czy 6, bardzo kolorowych, także to też
4: liczę. To jest taki kolejny punkt na mapie, że warto tam po prostu pojechać.
3: Tak, na pewno. Polecić. Oczywiście wszystkie wyspy Indonezji są bardzo ciekawe, ale trzeba coś wybrać, bo chyba, że ktoś ma do dyspozycji większą ilość czasu, trzeba poświęcić, to wtedy pewnie, że jest możliwość, żeby zobaczyć, bo tak naprawdę tam każda...
4: To Jakarta chyba, tak?
3: Tak, a tam każda wyspa to tam są inne gatunki ptaków, także tam naprawdę...
4: Mocno rozproszone jest w ogóle to państwo.
3: Tak, także fajnie pewnie będzie, ale może po kolei, gdzieś tam jeszcze trochę czasu może jest, także gdzieś kolejnym razem.
4: Pan tak egzystencjalnie powiedział, dobra, to zmierzamy do końca naszej rozmowy.
3: Tak jest. Na koniec jeszcze tylko może tak powiem taką informację, taką ciekawostkę, że jestem w trakcie pisania książki.
4: O kurczę.
3: I to nawet dwóch książek, bo o tej jednej cały czas mówimy, że to ta monografia, czyli Ptaki lęgowe w Armii Mazur, które jestem współautorem. Na razie piszemy tam z kolegami i koleżankami z regionu, która to będzie pozycja taka mocno naukowa, ale już jestem w trakcie pisania takiej książki bardziej popularno-naukowej, czy takiej bardziej dla wszystkich. Oczywiście takie zawsze to jest taka naiwność autora, że myśli, że to będzie książka dla wszystkich, ale ja liczę, dlatego tak się przygotowuję, że tam będą zarówno informacje o gatunkach i informacje o miejscach, które można, gdzie można fajne, co fajnego zobaczyć u nas na Mazurach.
4: Będą anegdoty pana?
3: No oczywiście będą anegdoty, będą przygody, będą historie, będzie opowieść o różnych właśnie moich znajomych ornitologach, ornitolożkach, będą też oczywiście też informacje, gdzie, co, ile można spotkać z takich właśnie publikacji, które gdzieś są dostępne o ptakach z naszego regionu.
4: Tytuł już znany, czy...?
3: Na razie jeszcze jest w trakcie negocjacji, bo ja mam zawsze jakieś tam takie pomysły, żeby to było jak najdziwniejszy, a mój wydawca mówi, że jednak lepiej, żeby to było bardziej takie ptaki mazur, coś takiego, bo wiadomo, że mówił, że może będą chcieli z tego skorzystać, może turyści, czy osoby, które gdzieś...
4: Nie, właśnie z jajem!
3: Chyba będzie tak, że to będzie... Będą miały tytuł z podtytułem i że dojdziemy do takiego porozumienia, że będzie i tak. No i też właśnie chcemy, żeby to było takie zróżnicowane i żeby to było zarówno dla mieszkańców, dla ludzi, którzy się i bardziej interesują, bardziej są zaawansowani i mniej, i dla tych, którzy są tu na miejscu i dla tych, którzy na przykład chcą przyjechać, dowiedzieć się, gdzie warto
4: będą przyjechać. Zdjęcia, będą fotografie pana?
3: Tak, będzie ilustrowana i tak się przymierzamy z promocją, z premierą na czerwiec przyszłego roku, a tak celujemy w konferencję przyszłoroczną.
4: Tak,
3: to by było wtedy bardzo jakby pasujące.
4: To jest tempo,
3: bo ja tak naprawdę mam już dużo w przygotowaniu, 5 rozdziałów już jest napisanych, będzie ich 55 gatunków ptaków. Każda opowieść to inny gatunek. Starałem się dobrać te gatunki, które oczywiście nie wszystkie, bo nie jest to w stanie, ta książka musiała być tam bardzo, bardzo obszerna. Tutaj będzie 55 gatunków ptaków, takich kluczowych, albo takich, które są charakterystyczne dla naszych właśnie Mazur. To jest też ważne, bo tak naprawdę od 57 roku nie było książki o ptakach naszego regionu, o ptakach Mazur.
4: Będzie pan opowiadał tą historię, jak pan został w krzakach zaatakowany, gdzieś tam w okolicach Wydmin, przez jakiegoś ptaka, który nie wiem, albo chciał pana zaatakować, albo jakieś gody wyczuł, coś tam było, prawda?
3: Tak, było. Będą wszystkie moje, gdzie się przewróciłem, gdzie nie zrobiłem, gdzie kto mnie nabrał, gdzie tam interakcje z ludźmi podczas fotografowania, podczas moich gdzieś tam wycieczek, wypraw. Będą też historie, scenki z wycieczek, które prowadziłem i z dziećmi, i z dorosłymi. Także tam różne będą anegdoty, historie, ale oczywiście wszystkie autentyczne, takie, co się rzeczywiście mi przytrafiły. No i myślę, że uda się to zrealizować i tak na ten czerwiec myślę, że gdzieś zdążymy. Tak jak mówiłem, od 57 roku nie było książki o ptakach naszego regionu. Ostatnim był Puchalski, który napisał książkę o wyspie 57 rok, a jeszcze wcześniej był niemiecki ornitolog Tischler, który napisał właśnie książkę o ptakach Mazów, Prus Wschodnich i tak dalej. To jeszcze wiadomo, wtedy były inne czasy. No to myślę, troszkę czasu minęło.
4: Nie, to jest już, to jest pana misja po prostu.
3: Tak, żeby jednak tą lukę uzupełnić. Tak żartuję, ale no... Myślę, że dużo osób prosiło, żeby gdzieś to, żeby może właśnie coś takiego zebrać, ilość tych historii, informacji, żeby coś takiego gdzieś to się ukazało, a z drugiej strony dla mnie też to będzie możliwość, żeby to wszystko gdzieś gromadzę już w tym swoich
4: szufladach
3: i swoich komputerach, żeby to gdzieś w końcu wyszło i... Może komuś się przyda. Tak?
4: A jak dojdzie pan do takiego etapu, że uzna pan, że jest tego za dużo, to jakby może być kontynuacja, prawda?
3: Tak, może potem być drugi tom, drugi jak, tom. Jak także... będzie powodzenie, to drugi tom, a jak nie, to koniec.
4: Koniec biznesu, na pingwiny będziemy jechać.
3: Tak, wtedy będę już tylko wyjeżdżał, już nic nie będę pisał.
4: Nie, myślę, że to jest doskonały pomysł. Dużo ludzi o pana Krzysztofa pyta, przepraszam, że w trzeciej osobie, dużo ludzi o pana pyta i o tę audycję i myślę, że dobry czas, fajnie. Fajnie, to będziemy pewnie jeszcze śledzić, jak przebiegają prace, ale na pewno pracowite miesiące też przed panem.
3: Tak, ale to się dobrze składa, bo to właśnie taki okres jesienno-zimowy, jednak na ptaki skraca się taki...
4: Okno,
3: skraca się okno w ciągu dnia.
4: Tyle tematem publikacji, no mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o niej i już niedługo będzie więcej informacji. Na razie 3 października, wielkie zaproszenie, piknik ornitologiczny. Jak nie będzie pogody, to się nie martwcie, bo może pogoda będzie 4, ale to trzeba śledzić.
3: Tak, dokładnie.
4: To był pan Krzysztof Pawlukowicz, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Strażacy w powiecie giżyckim mają pełne ręce roboty, a my dziś mamy do nich sporo pytań. Zacznijmy jednak na spokojnie, bo od tego, co dzieje się w naszych domach, kiedy robi się coraz chłodniej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Na luzie, ale serio!
4: A skoro już o strażakach mowa, dziś zaglądamy do tych mniej spektakularnych interwencji, bo czasem naprawdę niewiele potrzeba, żeby zrobiło się gorąco. Kropla benzyny, domowy kominek i mamy połączenie, którego zdecydowanie nie polecamy powtarzać w domu. Ale spokojnie, są też przyjemniejsze połączenia, na przykład strażak, kuchnia i wspólny posiłek, bo podobno nic tak nie integruje podczas służby jak wspólne jedzenie. No dobrze, może jeszcze dyskusja o tym, kto po tym wszystkim pozmywa. Będzie też o rzeczach zupełnie poważnych, jak na przykład ta, że strażacy z powiatu giżyckiego jako jedni z pierwszych w Polsce wzięli udział w akcji gaszenia pożaru ogniem. Za chwilę więcej na ten temat wasz i mój gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
5: Dzień dobry.
4: No ale zaczniemy właśnie od tego sezonu grzewczego, bo to dobrze wiemy, jesień szybko nas zaskakuje, podobnie jak i zima drogowców, więc najprawdopodobniej dziś jeszcze nie ogrzewamy, a jutro już będziemy ogrzewać i to codziennie. Więc jak się zabezpieczyć przed tymi niechcianymi awariami instalacji grzewczych w naszych domach?
5: Jest to naprawdę niewielki koszt, bo nasze życie nie jest pomierzalne, więc koszt jakby naszego życia, więc naprawdę jest to inwestycja, która tam na dzień dobry się zwraca. Coś tu można powiedzieć, no tylko przypomnieć, że czyszczenie przewodów kominowych na paliwo stałe, to na razie jeszcze tak dość sporo na naszym terenie jest, czyli drewno i węgiel czy pelet, no niestety wymaga 4 razy w roku. Nie raz w zimę, tylko 4 razy w roku. Mówię tu o czyszczeniu. Natomiast sprawdzenie techniczne przez uprawnione organy, no tu jest raz w roku, czyli kominiarz musi sprawdzić, zrobić ekspertyzę raz w roku, ale czyścić trzeba 4 razy, bo to zawsze o tym mówimy, czyli raz na 3 miesiące, a wiem, że większość robi to tylko raz w roku. Czyścimy to zazwyczaj w listopadzie albo nawet w grudniu, no bo wtedy dopiero jest zimno i wtedy palimy.
4: Może być w grudniu po południu już za późno.
5: Za późno i są takie sytuacje, które na przykład, no nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że kawki, te ptaszki bardzo lubią budować właśnie gniazda w przewodach wentylacyjnych czy kominowych. No i to się dzieje teraz, tak? One teraz budują te gniazda, więc rozpalając coś już nawet we wrześniu przepalając, czy na początku października, no możemy mieć duży problem, tak? I możemy się po prostu przytruć, więc to czyszczenie naprawdę to nie jest jakiś wymysł, tylko to jest z praktyki dobrej, tak? Raz na 3 miesiące powinniśmy to sprawdzić. Tak?
0: Jeśli chodzi w ogóle o ten sezon grzewczy, to uspokoiło się w ostatnich latach? Macie panowie mniej tych interwencji związanych właśnie z wadliwą instalacją?
5: Tak, dokładnie. Większość jest wymieniana na jakieś alternatywne paliwa, czy pelet z komorą zamkniętą, czy gazowe, także tu jest lepiej, a jeżeli już ktoś dalej używa tych starych piecy właśnie na węgiel, czy na drewno, no to przynajmniej przewód kominowy, są wsady z kwasówki, tak, z tej stali zrobione bardzo szczelnie i to też tak fajnie. Także nie, tu jest duży postęp. Tu jest duży postęp, tym zdarzeń mamy naprawdę coraz mniej.
0: A zdarza się, bo tak mnie to zastanawia, bo w sumie na przykład takie kominki, takie tradycyjne, wiadomo, drewienko wrzucić, zdarzają się właśnie sytuacje jakieś takie groźne z udziałem właśnie tego typu urządzeń, tych kominków takich domowych?
5: Jeśli chodzi o kominek, to tutaj nie odnotowaliśmy przynajmniej do tej pory z tlenkiem węgla jakiejś właśnie akcji, że ktoś coś nieumiejętnie, czy coś było zapchane. Nie, tutaj bardziej sposób rozpalania. Ludzie po prostu potrafią paliwem polać drewno i po prostu podejść z zapałką i w tym momencie jest po prostu wybuch.
0: No i były brwi i nie ma.
5: Takie, dokładnie tak. I tutaj często nie mamy tyle co gasić, co bardziej pomoc medyczna jest dla tych ludzi.
0: Okej,
5: to
0: dobra.
5: Tego typu zdarzenia były.
0: Czyli natomiast ta finezja po prostu.
5: Tak,
0: ale to
5: tak,
0: można
5: tak
0: zrobić, bo sama mam jakby nie trzeba tam benzyny żadnego polacza. Tam to jest technika po prostu.
5: Dokładnie. No musi być przede wszystkim suche, wysezonowane drewno, pałka i to wszystko wystarczy. No i drożny przewód kominowy przede wszystkim, żeby tak zwany ciąg był, tak? No to wtedy nic tam nie trzeba, żadnej benzyny, żadnej... zdarza się i naprawdę są to takie zdarzenia niewdzięczne, bo nie dość, że mamy pożar, bo czasami faktycznie tej benzyny było tyle, że po prostu jeszcze się to gdzieś tam rozlewa, bo to jak fuknie, no to ten człowiek rzuca ten karnister i to jeszcze mamy gotowy pożar, tak? A jeszcze mamy osobę, która dość mocno jest poparzona i czasami no bardzo, bardzo, że tak powiem, pół załogi to opatruje tego człowieka, tak? Więc bardzo takie niewdzięczne akcje i no sam osobiście przy dwóch byłem, a było
0: a
5: tego
0: ktoś
5: więcej.
0: Tak próbował, tak?
5: Dokładnie, tak.
0: To nie róbcie tego w domu, no jak słyszycie.
5: I to jeszcze niekoniecznie to była zima. To były właśnie przyjazdy na domki letniskowe, no i troszeczkę chłodniejszy wieczór i towarzystwo, że tak powiem, postanowiło no przy blasku ognia troszkę posiedzieć, tak? A że się chciało szybko rozpalić, no to właśnie tak, takie głupie,
0: głupie pomysły
5: przychodzą.
0: No, prawda, to czasem człowiek się nie zastanowi i zrobi i to są właśnie te błędy, które też te wakacje to też był wysyp takich, że na przykład wybuch butli z gazem na łodzi, prawda? To też się działo.
5: Tak, ale to notujemy tak systematycznie w sezonie.
0: Z czego to wynika?
5: No niestety, tutaj raczej przede wszystkim to, co my żeśmy zanotowali, to jednak zły stan techniczny instalacji, czyli gdzieś przewód niedociśnięty troszeczkę, gdzieś wyrwany. Ja nie mówię, że to jest wina konkretnej instalacji, być może użytkowników, którzy to butle szarpią, gdzieś tam wyjmują, za mocno coś myją, przestawiają, wtedy nie patrzą, czy ten przewód jest dobrze podłączony, ale to przede wszystkim było przyczyną, dlatego że no, gaz się gdzieś zbierał w tych komorach, tak, przez te nieszczelności, przez ten wężyk troszeczkę poluzowany, no i wtedy ktoś chciał zrobić potrawę, zapałka odpalona i buch, strefa wybuchowa się zrobiła. No i mamy co mamy, tak?
0: Jeszcze mam pytania.
5: Zginął.
0: Na szczęście, właśnie, to jest kluczowe, jest nauczka, ale na szczęście no, życie jest największą wartością, przynajmniej w naszym systemie, w naszej części świata. A już tak odchodząc od tych tematów egzystencjalnych, to mam pytania od słuchaczy do pana, bo właśnie podawał pan ostatnio, bo tak rozmawialiśmy, że strażacy gotują w kuchni. Jakie to są specjalności i co strażacy polecają, co najczęściej jedzą, kiedy mają służbę?
5: Właśnie, troszeczkę można powiedzieć, że wypadłem z obiegu, bo zmieniłem system zmianowy na codzienny i już te obiadki nie są jakby dla
4: ale
5: mnie.
4: Ale pachnie za drzwiami.
5: Ojej, pachnie, no bardzo pachnie, no po prostu znęcają nad nami się, tak w cudzysłowie, tak, że zapachy idą takie, że po prostu no nie idzie pracować, no ale to już tak żartuję. Nie wiedziałem, że mamy takie talenty, naprawdę, no takie potrawy robią. Ciężko powiedzieć, przekrój jest niesamowity. Od ryb po mięsa, po sałatki, po makarony, po zapiekanki, desery. Mnie to cieszy, bo pamiętam trochę swoje początki, że tak troszeczkę byliśmy sami sobie. Każdy obiad przynosił, to były zazwyczaj pudełka, pojawiła się mikrofala, no to tak trochę było wygodnie. To tak troszkę nie scalało.
4: Ten kotlet jak kapeć smakuje,
5: no, to już pomijam walory smakowe, ale brakowało tak, każdy trochę sam sobie, no nie? Natomiast obiad przynosił, to były zazwyczaj pudełka, pojawiła się mikrofala, no to tak trochę było wygodnie. To tak troszkę nie scalało.
4: Ten kotlet jak kapeć smakuje,
5: To już pomijam walory smakowe, ale

0: brakowało tak, tak każdy trochę sam sobie, no nie? Natomiast już od dłuższego czasu zostało to wprowadzone i fajnie, że tak właśnie spróbowaliśmy przekuć to w czyny, czyli chodźcie, spróbujmy zrobić obiad. No i się okazało, że są właśnie talenty, które bardzo dobrze to robią i lubią to robić i jak mamy czas, no bo to nie zawsze tak jest, no a najgorszą rzeczą jest, jak przepięknie podany obiad już na stole, dymiący, pachnący i zapalają się te światełka i dzwonią dzwonki i to wszystko jest zostawione. Wtedy my przychodzimy z biura i
1: to jest nasz czas.
0: Tak,
1: i to jest
0: nasz
1: czas.
0: Nie, no. Żartuję.
1: Wiem tutaj, o co chodzi. Wiem o co chodzi, a w nowej komendzie, w nowej strażnicy będą jakby większe możliwości, czy jakby tutaj jeden do jednego będzie?
0: Nie, jeden do jednego. Na pewno będzie większy metraż, tak, bardziej doświetlona kuchnia, może troszeczkę więcej miejsca na przygotowanie posiłków, no bo tutaj mieścimy się w pomieszczeniu 4x4 może, gdzie jest i wszystko do robienia, do zmywania i do jedzenia, więc 8 osób to mało miejsca jest, to nie jest takie ergonomiczne. Także w nowej na pewno będą lepsze warunki, przede wszystkim właśnie kuchnia będzie podzielona jakby na dwie części. Część, gdzie przygotowujemy czy zmywamy, a druga część taka typowo tylko na spożywanie posiłków, więc tam będzie na pewno jakiś stół i tak dalej, wiadomo, ale już nie będzie tego, że ktoś zmywa, ktoś tam smaży na przykład w tym momencie, to nie będzie przeszkadzało. Także nie, no tutaj to...
1: I ważna jeszcze sprawa to wasze prawe ręce po prostu na końcach powiatu nawet, to są strażacy ochotnicy, prawda, którzy wspierają wasze działania.
0: Ochotnicy, też z nich jest stworzony tak zwany pluton ratowniczy. Te jednostki, które są w tym plutonie, o tym wiedzą, też po prostu mogą pojechać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo super sprawny system i funkcjonuje od tylu lat i naprawdę możemy się spierać, że za mało pieniędzy na sprzęt, tego typu rzeczy, ale same funkcjonowanie jest po prostu, pokazuje, że no bezbłędne. Zresztą to widzimy, czy ta powódź, czy nie powódź, to tam bardziej decydenci trochę gubią się, jak to zrobić.
1: Służby przykład, wiedzą, co
0: a służby robić. Po prostu no nawet za dużo czasami ich przyjeżdża, bo po prostu jesteśmy na pstryknięcie palca i cały pluton, czy kompania jedzie w każdy ten, także to jest bardzo, no zresztą teraz nawet taka nowość, tak, nie wiem, może Państwo zauważyli w przekazach bardziej social mediach, jest to sprzedawane w telewizji, jeszcze tak może nie nagłośnione, czy właśnie w radio, moduły GFFF, to są moduły międzynarodowe do gaszenia pożarów lasów, ale to z lądu, tak? To tak jak się w filmach oglądało, do tej pory w filmach, ale już nas też to powoli dotyczy, że są to grupy ludzi, czy zrzucane z powietrza, tak? Jeszcze nie na spadochronach, jeszcze nie, ale kto
1: ale
0: wie?
1: Ale jakoś muszą z tego powietrza się pojawić.
0: Tak, i to są ludzie, którzy mają z sobą tylko specjalny sprzęt, łopaty, młotyczki i tak dalej, są rzucone w rejon pożaru i po prostu tam następuje zrzut, powiedzmy, ze śmigłowca wody, czy z dromadera, a oni mają za zadanie to dogasić, tak? Czy tam zbudować jakąś linię, czy właśnie, to taka jest troszeczkę jakby nowość, może nie na świecie, że mają prawo wypalać, czyli działanie przeciw ogniem, tak?
1: A to właśnie ostatnio rozmawiałam z jednym strażakiem, chyba przyjechał z Warszawy, on...
0: Tak, no właśnie jak byliśmy wspólnie na tych ćwiczeniach na lotnisku, to tam właśnie był przedstawiciel.
1: Mnie zaintrygował, nie? Tak. Że to naprawdę takie, że to naprawdę trzeba 100% być przekonanym o tym, co się robi. Nie?
0: Dokładnie, ale dysponując jakby dzisiejszą technologią i techniką, jesteśmy w stanie to zrobić i mało tego, właśnie GFF z Olsztyna, bo jest stworzony na bazie wszystkich komend. Po dwóch, po trzech strażaków z każdej komendy, żeby nie obciążać jednej jednostki, bo gdyby taki pluton musiał wyjechać, powiedzmy, z Giżycka, no to nagle w Giżycku nie ma strażaków. Dlatego pomysł był, żeby dwóch, trzech z każdej komendy i to tworzy ten oddział, który jest dysponowany. I w tym roku właśnie ten oddział był zadysponowany do pożaru na Mazowszu. I tam skorzystano właśnie z działania przeciw ogniem, więc ten pan właśnie, o którym pani wspomniała, no to tak jakby się troszeczkę nie chwalił, ale mówił, że to jest jeden z pierwszych udokumentowanych pożarów, gdzie strażacy zadziałali przeciw ogniem.
1: Czyli to tak naprawdę w naszym kraju to jest dosyć nowatorska metoda.
0: Tak, dokładnie tak.
1: I nasi strażacy z naszego powiatu brali w tym udział.
0: Tak jest.
1: O. No tak, właśnie, tak, o i się nie chwalą. Lecz teraz, ale to dopiero teraz.
0: Dokładnie.
1: I jeszcze tak kończąc naszą rozmowę, bo nie zapytałam, jaki jest termin oddania do użytku nowej strażnicy?
0: No mówimy o roku 2029 i mamy nadzieję, że może się uda przyspieszyć, tak? To jest wszystko kwestia finansowania. Jesteśmy w ustawie modernizacyjnej, tak? Więc jakby tutaj pieniądze nie są zagrożone, ale no sami wiemy, że

0: planowanie coś te 4 lata do przodu, różnie to bywa, różnie to bywa, ale miejmy nadzieję, że to skończy się wszystko dobrze. Zresztą jesteśmy też obwarowani terminem zamiany działek, bo przypominam, że nasze działki zostały tutaj zamienione, miasto ze starostwem, tak? Więc starostwo jakby tą działkę dalej ma, a miasto już nam ją oddało, czyli na dzień dzisiejszy mamy 2 działki, no w końcu trzeba dług spłacić. No i to jest ten...
1: No ale straż pożarna, przepraszam bardzo, w Giżycku być musi, tak? Także musi się miasto z tym godzić, tak. Że jest
0: tak, to termin jest terminem, tak, wiadomo, nie daj Boże, niedotrzymania terminu, to podejrzewam, że się wszyscy na pewno dogadamy, bo cel jest jeden, ale miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie tutaj żadnych prolongat dopisywać, że jeszcze rok czy dwa. Skończmy to w 29 i wszyscy będziemy zadowoleni.
2: To był Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten Twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Czy bez chaosu jest w stanie powstać sztuka? A może właśnie bez odrobiny chaosu, improwizacji i odwagi? Trudno by było w ogóle mówić o prawdziwej twórczości. W Rynie udowadniają, że kultura nie musi być poukładana od linijki. Wręcz przeciwnie. Czasem wystarczy pozwolić ludziom spotkać się, spróbować czegoś nowego, pobawić się formą i zobaczyć, co z tego będzie. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
7: A teraz Ryn.
8: A dziś na tapecie kulturalny chaos, bo to projekt, który łączy ludzi i pokazuje, że twórczość może mieć bardzo różne oblicza. Od recyklingu artystycznego i malarstwa przez taniec aż po teatr. Umówmy się, Ryn nie jest wielkim miastem, mieszkańców przecież nie ma tu milion, a wystarczy przyjrzeć się uważniej, żeby zobaczyć coś bardzo ważnego. Talenty są wszędzie. A jeśli ktoś mówi, że ja nie mam żadnego, to wcale nie oznacza, że go nie ma. Może po prostu jeszcze go nie odkrył. A o tym, jak kultura może łączyć ludzi, uruchamiać wyobraźnię i wydobywać talenty, których sami w sobie nie zauważamy, porozmawiam już za chwilę. Krótko mówiąc, kulturalny chaos to projekt, w którym chaos wcale nie przeszkadza w tworzeniu, a wręcz przeciwnie, pomaga tworzyć. Waszym i moim gościem jest Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Nie przekręciłam?
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.
8: Na 4 próby myślę, że tak z 2 są udane.
9: Powiem tak, nasza nazwa jest rzeczywiście bardzo trudna, była odmieniana i wypowiadana w różnych konfiguracjach, więc tutaj absolutnie uważam, że nie jest to błędem, bo no jest trudna. Ja sama, jak przyszłam do Rynu, to długo uczyłam się wymówić skrót RPKiT.
8: Ryn, miejscowość nad jeziora, nad dwoma jeziorami, bo i Ołów, i Jezioro Ryńskie, Malownicza, z zamkiem, który chyba kojarzą wszyscy w Polsce. No i też tak mocno się przenika i turysta, i właśnie ten mieszkaniec, prawda?
9: Dokładnie. Tutaj rzeczywiście sami mieszkańcy też to zauważają, bo przychodzą, że mają obłożenie, jeżeli chodzi o obiekty swoje turystyczne. No zamek jest niewątpliwy tutaj perełką, bo rzeczywiście kto był raz w zamku, to często do niego wraca, więc dodatkowo bogata oferta, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, to wydaje mi się, jest to dobry miks, żeby rzeczywiście przyjechać do Rynu i go poznać. Ja sama pamiętam, jak zaczynałam pracę, to Ryn kojarzył mi się z tą wąską uliczką na Olsztyn, tak, żeby przejechać bezpiecznie i po prostu tutaj minąć się z dużym samochodem. W Rynie trzeba się zatrzymać. Trzeba zatrzymać się, zaparkować samochód, pieszo zwiedzić, bo tak jak powiedziałaś, leży on pomiędzy dwoma jeziorami, jezioro Ołów i jezioro Ryńskie. Różny sposób spędzania czasu wolnego, tak? Bo nad jeziorem Ryńskim Ekomarina, dużo knajpek, dużo stoisk, gdzie można sobie pójść, coś zjeść dobrego. Młyn, który też jest odrestaurowany i też serwuje swojskie jadło. Mamy tam amfiteatr, więc też tam dużo się dzieje muzycznie, koncertowo, więc to jest taka strefa, gdzie jest głośno i radośnie cumują statki. Jezioro Ołów, no to już tutaj możemy sobie pójść na taki cudowny spacer, żeby się wyciszyć, bo jest ścieżka spacerowa wokół jeziora Ołów i plaża publiczna, gdzie można się bezpiecznie kąpać, bo są też ratownicy. Więc z jednej strony strefa takiego chilloutu, ciszy, dużo zieleni, ptaków, a z drugiej strony właśnie jezioro Ryńskie, gdzie tętni życie.
8: No i jak już, powiedzmy, przychodzi jesień, to nie jest tak, że to wszystko się zwija i nie ma nic i dalej jest ta wąska uliczka w kierunku Olsztyna. Nic bardziej mylnego, bo RPKiT, tym razem powiem, ma i dla mieszkańców, i też dla gości sporą ofertę.
9: Dokładnie, ja tak sobie tak kończył się sierpień, mówię, no przychodzi jesień, będzie trochę spokojniej. Okazało się to bardzo mylne. To rzeczywiście za sprawą projektu, który realizujemy, Kulturalny Chaos. Jak na chaos przystało, dużo się dzieje, dużo różnych form działalności artystycznych, bo już od lipca trwają warsztaty z malarstwa olejnego, które prowadzi pani Ania Czarkowska, i są to warsztaty dla dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych. W ramach też tych warsztatów są prowadzone zajęcia, jak namalować mural, ponieważ u nas w Rynie powstanie pierwszy mural, który będzie stworzony właśnie wspólnie z uczestnikami tych warsztatów.
8: Cieszę się. Jaka tematyka?
9: Aha, właśnie nie zdradzę. Mam nadzieję, że tutaj, Olu, przyjedziesz do nas, żeby zobaczyć. Długo się zastanawialiśmy, bo rzeczywiście to jest trudny wybór. Co zrobić, żeby to było też fajne, żeby turysta czy mieszkaniec sobie przyszedł w to miejsce i zrobił sobie zdjęcie, i żeby ono było widoczne, że tak, to są Mazury, to jest Ryn. Więc zobaczymy, czy nam się to uda sfinalizować. Więc...
8: Czyli silnie usadowiona identyfikacja miejscowości.
9: Tak, myślę, że będzie to tak w tym kierunku. Na pewno będzie nawiązywała do tego, gdzie się znajdujemy. Więc tutaj, no oczywiście pogoda odgrywa dużą rolę, ale liczę na to, że wrzesień, październik, w październiku, że będziemy mogli już ten mural oficjalnie odsłonić. Ruszyły zajęcia Recykling Artystyczny. Tutaj już Ania Danielewicz działa i jest to strefa kreatywnego bałaganu, której efektem będzie parada żywych obrazów. O. Tak sobie wymyśliliśmy, tak mówię, coś takiego innego, czegoś takiego jeszcze w Rynie nie robiliśmy, a wiem, że w okolicznych miastach jest, a że projekt to jest właśnie jak sama nazwa, czyli Kulturalny Chaos. Chcemy połączyć różne sztuki, żeby one były i ekologia, i malarstwo, i właśnie chociażby ten mural, i teatr. Ponieważ też w ramach tego projektu ma powstać sztuka teatralna, więc tutaj te żywe obrazy, które będą jakby też formą takiej edukacji, co to jest za obraz, jak on powstał, to chcemy to właśnie przepleść w sztukę, ale też z tym wyjść do szkoły, i docelowo będą to takie swoiste dioramy w czasie Festiwalu Pięciu Zmysłów edycji 2027. Więc jakby efekty tego projektu będą długofalowe i do wykorzystania, bo uważam, że to jest taka fajna forma i edukacji, i zabawy, że można poznać malarstwo chociażby Van Gogha, tak, co on malował, jak to zrobić, i przenieść je na płótno, na karton, no właśnie na ekologię, w inny sposób. Były już, bo jakby sam projekt realizujemy już od maja, więc były też warsztaty taneczne, taneczny miks, taniec współczesny, czego też było efektem, że w Nocy Świętojańskiej dzieciaczki występowały. Były już warsztaty teatralne, tutaj Krzysztof Zemło przyjechał do nas z Supraśla. To było też połączone z taką prezentacją nietypową, bo to jest teatr w przyczepie. Ja lubię takich szukać dziwnych, fajnych ludzi, którzy po prostu gdzieś tam zarażają i pokazują, że można coś fajnego zrobić, no właśnie z przyczepy, tak, która przyjeżdża. I są tam formy jakby teatralne różne, bo gra aktor, ale gra też postać jakby lalki zrobione, i jest scenografia taka, która się rusza, i też jest projektor, który przewija slajdy, więc to też nas zainspirowało, uczestników warsztatu, do tego, żeby to gdzieś wpleść właśnie w naszą sztukę, więc tak tanecznie, twórczo, no ale też jeszcze właśnie tanecznie też będzie, bo będziemy mieli warsztaty breakdance'a z b-boyem Igor Wypiór, więc tutaj no bardzo sławna postać, jeżeli chodzi o breakdance, z wieloma osiągnięciami, więc tym bardziej się cieszę, że przyjedzie do nas do Rynu w październiku i będą to warsztaty dwudniowe skierowane do naszych dzieci, ale też zaprosimy okoliczne kluby, które działają, bo sekcja breakdance mięsa, tutaj z Robertem Grynisem, naszym instruktorem, bardzo prężnie działa, bo Emilka Kociołkowska, która tak naprawdę ma dużo osiągnięć i też widać, że to dobre, fajne, dobrą, fajną energię zasiało, bo też ci młodsi zaczynają próbować i chcą iść w tym kierunku, więc też się cieszę, że tutaj ten breakdance.
6: No właśnie, tylko młodsi, bo w pewnym wieku to już lepiej nie próbować przygody z breakdance'em chyba.
9: No tak, no to jest rzeczywiście
6: to
9: bardzo
6: naprawdę widowiskowy. Za młodu trzeba tą skorupkę.
9: Aczkolwiek obserwując naszych chryńskich seniorów, no to nie jedno, jakby tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście oni są bardzo sprawni i manualnie, i sportowo, więc kto wie, może by się odważny znalazł, który by spróbował. Na pewno, no tutaj to wymaga też jakby też samodyscypliny swojej, no i upartości do tego, żeby dążyć, żeby te swoje ciało rozwijać i trenować, więc a z samodyscypliną czasami bywa różnie.
6: No właśnie.
9: To już trzeba się kontrolować.
6: To już refleksja dla słuchaczy i dla nas też.
9: Więc do tego ten chaos, ale w tej jakby przestrzeni chaosu każdy niezależnie od wieku znajdzie tą przestrzeń dla siebie, dlatego że są one dopasowane i do wieku, i do możliwości, i instruktorzy też są elastyczni, więc jakby tutaj wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. No i bardzo się cieszę, bo tak naprawdę efektem finalnym tego całego naszego projektu będzie Festiwal Chaosu, czyli będzie wernisaż prac, które powstały, będzie taneczny dzień, no i właśnie prezentacje artystyczne, no i plus ta parada żywych obrazów, osłonięcie muralu, więc
6: kiedy ta impreza?
9: To będzie pod koniec listopada, pracujemy jeszcze nad sztuką, no tutaj to tak wiecie, to praca z aktorem i ze scenariuszem wymaga jednak, ale myślę, że to będzie ostatni weekend listopada.
6: Można powiedzieć w przededniu tego bożonarodzeniowego szaleństwa.
9: Tak, dokładnie, tutaj taki czas. Tak, jest jesień, ale tutaj nie ma czasu na nudę, więc działamy cały czas, żeby móc się przygotować. A listopad jest takim, uważam, też takim dobrym czasem, że mamy ten czas na refleksję, żeby wyjść z domu, bo brakuje nam tego słońca,
6: no
9: brakuje
6: właśnie,
9: nam energii.
6: Właśnie,
9: więc, tak,
6: ten listopad to jest, po to się mówi nawet, że to jest zbiór poniedziałków całego roku.
9: Tak, ale my moim zdaniem naszym kulturalnym chaosem sprawimy, że odczarujemy to, co właśnie powiedziałaś, te przysłowie, że jest to zbiór tych wszystkich poniedziałków. Ludzie przyjdą właśnie zobaczyć.
6: No właśnie samo jakby ten akt tworzenia tego kulturalnego chaosu to też jest taka wspaniała rzecz, bo w chwili, kiedy te dni są naprawdę krótkie i pogoda bywa, no co tu dużo mówić, przygnębiająca, to ludzie mają możliwość tego kontaktu ze sobą, prawda, i tworzenia czegoś, co później zobaczą inni.
9: Dokładnie, tutaj też jest warte uwagi to, że czasami przychodzą ludzie, którzy mówią, nie, ja tylko przyszłam, żeby tak porozmawiać z koleżanką, ale tak nie bardzo mam talent tutaj, a potem się okazuje, ojejku, Pani Marto, ale to ja namalowałam. Ja mówię, no przepięknie, gratuluję, więc te pasje też się odkrywają. Z drugiej strony uważam, że bezcennym jest to, kiedy zdejmujemy z siebie takie ramy, takie, że coś wypada, coś mniej, coś bardziej i pozwalamy sobie otworzyć się na to, spróbować nowych rzeczy. Bo chociażby teatr jest taki, że musisz wyjść na scenę, czy nawet jeżeli coś namalujesz, ty poddajesz się ocenie. Nie wszyscy mają tą odwagę. Mieliśmy takich uczestników warsztatów, którzy na przykład przez rok przychodzili do nas, obserwowali, jak grupa teatralna gra, próby i spektakle, już potem premiery, które się odbywały i tak po roku czasu mówią, jestem gotowa, mogę iść i idę na scenę, więc to mnie bardzo cieszy, że udaje nam się rozbudzać poprzez takie działania chęć spotykania się, prezentacji i dzielenia się tą taką swoimi wrażeniami, tak? Jak do tego doszłem, jak mi się to udało, że jednak ta scena mnie polubiła, ja ją wyszedłem i miałem tremę, ale było super, chcę iść dalej. Ale myślę, że Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie to jest taka przestrzeń, gdzie czy mały, czy duży, to ma tą możliwość, żeby po prostu odkrywać swoje pasje, bądź rozwijać, bo są też tacy, którzy mają już swoją świadomość, że dobrze śpiewam i chcę to rozwijać, tak? Dobrze tańczę, to też idę w tym kierunku i dalej nad tym pracuję, więc tak, uważam, że to jest właśnie ta przestrzeń, to miejsce, żeby u nas być.
6: Jakie w ogóle są grupy? Bo tu wspomniałaś o starszych, też o seniorach, że oni też...
9: Chcę to rozwijać, tak? Dobrze tańczę, to też idę w tym kierunku i dalej nad tym pracuję, więc tak, uważam, że to jest właśnie ta przestrzeń, to miejsce, żeby u nas być.
6: Jakie w ogóle są grupy? Bo tu wspomniałaś o starszych, też o seniorach, że oni też tam mocno się udzielają. Co oni robią?
9: No tak naprawdę to grupa teatralna działa bardzo prężnie. Grupa rękodzielnicza, malarstwo olejne też jest dedykowane do seniorów. no teraz recykling jakby też, który włączamy. No i też u nas prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc niektóre te działania jakby się też powielają. Niektórzy należą i do Uniwersytetu Trzeciego Wieku i do Klubu Seniora, więc jakby korzystają tu i tu, co jest uważam bezcenne, dlatego że mamy ogromny ośrodek, więc jakby każdy może się u nas znajdzie swoje miejsce, tak. A jestem zdania, że po prostu im więcej takich form działania, to jest tym lepiej, tak, bo ten budynek żyje. No trudno by było, żeby po prostu tak przychodzimy i jest tak smutno. Ja nie lubię nudy, ja lubię po prostu...
6: Macie dziać.
9: Tak, do każdego coś dobrego i właśnie to o tej formie, której mówiłam, bo się okazuje potem, że seniorzy tak mówią, nam się tak wydaje młodszym, że oni mają dużo czasu. No ale potem jak chcesz coś zorganizować, zaplanować, premierę, koncert, ale nie, tu mamy wyjazd, tu mamy warsztaty, tu mamy zajęcia z uniwersytetu, tu mamy zajęcia z Klubu Seniora. I okazuje się, że tego czasu nie ma.
6: W każdym razie dwa koła zębate wzajemnie się nakręcające.
9: Dokładnie, no jeszcze mamy Klub Emerytów i Rencistów, którzy też u nas działają, więc jakby rzeczywiście jest tego dużo. Co mnie cieszy, że tak naprawdę oni czerpią radość z tego, co po prostu, z tego, że się spotykają, że wychodzą razem. W ogóle uważam, że to jest taka grupa, która jest mocno aktywna. Patrząc na nasz dom kultury, borykamy się z tą grupą młodzieży. Jest tu bardzo trudno zachęcić do udziału i tutaj jest to taka najmniej grupa, która jakby uczestniczy w naszych zajęciach.
8: Waszym i moim gościem była Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Kulturalny chaos dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Babicz, dzięki za spotkanie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Ta historia dotyczy najprawdopodobniej waszych dziadków albo już pradziadków i bardzo możliwe, że zachowała się w rodzinnych opowieściach. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: To warto wiedzieć.
8: Giżyccanie na pewno nie zapomnieli. 17 września minęło 87 lat od wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Polski. To jedna z tych dat, o których historia nie pozwala nam zapomnieć. W Giżycku oczywiście tego dnia odbywają się oficjalne uroczystości, ale pamięć o tamtych wydarzeniach wybrzmiała w mieście już w środę, 16 września. W Giżyckim Centrum Kultury odbyła się projekcja filmu Śladami Zesłania – Historie giżyckich zesłańców na Sybir. To historie konkretnych ludzi, rodzin, dramatów i losów, które na zawsze naznaczyła deportacja. Kto wie, może losy dzisiejszych Giżyccan potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby nie zsyłki. O filmie, emocjach towarzyszących jego powstaniu i o tym, dlaczego takie historie trzeba opowiadać, także dziś, mówi nam współautorka Żaneta Sarnecka-Roch z Fundacji Este Art.
10: To jest nasz już trzeci film. Ważny jest z wielu powodów, między innymi dlatego, że ci świadkowie tej historii, już niedługo ich nie będzie po prostu i są to osoby starsze, też jak rozmawialiśmy z członkami Związku tutaj Giżyckich Sybiraków, to mimo tego, że jest zapisanych bardzo dużo osób do Związku, to aktywnych jest coraz mniej. W wywiadach przewija się

ten motyw, że no niestety sybiraków nam z roku na rok ubywa. Dlatego wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, kiedy ta historia... I jeszcze nawiązując do tej historii, to jest wyjątkowa produkcja, ponieważ o wiele więcej takiej pracy badawczej od nas wymagała, ze względu na to, że te historie są trudne, ważne, ale trudne. Dlatego postanowiliśmy nawiązać współpracę z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Jest to jedno z takich pionierów w Europie, jeśli chodzi o ten temat. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę również z Fundacją Ośrodek Karta z Warszawy, która

0: Nie wdzięczni, że mogliśmy dzięki temu w tak profesjonalny sposób podejść do tematu i mamy nadzieję, że nasza produkcja zainteresuje widza na tyle, żeby zgłębiać ten temat dalej, ponieważ wiele kart jeszcze nie zostało odkrytych.
1: Na razie to mówimy o naszym pokoleniu, ale na przykład pokolenie naszych dzieci to będą dla nich historie zupełnie nieznane z pierwszej ręki, jeżeli takich dokumentów, takich materiałów nie będzie.
0: Zgadza się. Wiemy, że ten film będzie mieć szalenie ważną moc edukacyjną i historyczną za te kilkanaście lat, kiedy nasze dzieci pójdą do szkoły średniej. I to jest też dla nas taki wiatr w skrzydła, żeby działać na tym polu, żeby te historie zachowywać. I cieszymy się, że osoby, które zaufały nam i podzieliły się tą historią, która no, jest trudna i też podczas wywiadów wiele osób mówiło, że no to są trudne wspomnienia, trudno jest wracać do tych czasów, ale wiemy, że to jest ważne, że kolejne pokolenia, które, tak jak wspomniałaś, nie będą miały możliwości takiej dowiedzenia się, poznania tej historii z pierwszej ręki, muszą gdzieś te źródła jednak odnajdywać i wierzymy, że takie właśnie produkcje nawiązujące do troszeczkę takiej idei żywej biblioteki, żywej historii, gdzie ludzie opowiadają swoją historię życia, są też na tyle atrakcyjne, że ta historia nie jest po prostu suchymi faktami, tylko widzimy za historią człowieka i to uderza z podwójną mocą, ponieważ nie oszukujemy, emocje towarzyszyły tej produkcji, tę wartość edukacyjną, która niesie za sobą. Wierzymy, że będziemy podtrzymywać i to nie jest tak, że ci Sybiracy nie byli nigdzie w naszej przestrzeni miasta, ponieważ też wiemy, że przy okazji uroczystości patriotycznych zawsze są obecni.
1: Jeszcze może bardzo ważna rzecz dla tych, którzy jakby, myślę, że są jeszcze takie osoby, które o Sybirakach słyszą po raz pierwszy, to tak jakbyśmy mogły to umiejscowić na tej osi czasu, przybliżyć ten kontekst historyczny, dlaczego dziś w obecnym Giżycku mamy takie osoby, o których nazywamy Sybirakami.
0: To nie jest tak właśnie prosto, jakby się mogło wydawać, ponieważ zesłania na Sybir trwają i trwają od wieków, o czym będzie również w filmie, ale no, podjęliśmy rozmowy z jednymi z ostatnich Sybirakami, Iraków, czyli osoby, które zostały zesłane na Syberię z różnych powodów, czasem nawet bez powodu, a powróciły tutaj na tereny ziemi odzyskanych i my skupialiśmy się głównie na Giżycku.
1: Coś cię, nie wiem, najbardziej może, nie wiem, albo zszokowało, albo może coś, co tak ci zapadło w pamięć, czym mogłabyś się podzielić ze słuchaczami? Może to jest jakaś historia, a może jakaś emocja, która towarzyszy tym osobom, które się z wami podzieliły swoją przyszłością.
0: Ja na każdym wywiadzie byłam, po każdym wywiadzie byłam troszeczkę rozdrgana, ponieważ nie mogłam uwierzyć w to, że zacytuję teraz, człowiek człowiekowi po prostu mógł wyrządzić taką krzywdę. Najbardziej chyba uderzyło mnie to, że osoby, które no, były zsyłane na Sybir, często spotykały się z taką sytuacją, że przychodzi do nich obca osoba z żołnierzami, z funkcjonariuszami, tak powinnam powiedzieć, i mamy 15 minut, żeby zabrać dobytek życia i wyjechać w nieznane. Zupełnie w nieznane, nie wiadomo co ze sobą zabrać. To są takie momenty, kiedy ja nie mogłam uwierzyć w to, że to naprawdę miało miejsce, chociaż z książek wiemy, że to miało miejsce.
1: Ale jeszcze warto o tym pamiętać, że przecież Syberia to nie jest Majorka, tak? To nie są optymalne warunki do życia.
0: Oczywiście i tam też w wywiadach wychodzi, jakie były straszne warunki latem, jeszcze gorsze zimą, więc to wcale nie jest tak, to nie jest ziemia obiecana jednak, więc nie oszukujmy się, bardzo trudne warunki pogodowe, w ogóle nie ma co tutaj zaprzeczać, plus właśnie to, że jeśli ktoś nie był świadomy, bo często też pojawiały się takie słowa, że no, byli przygotowani, bo gdzieś słyszeli, albo że wcześniej po prostu najczęściej ojciec rodziny albo mąż został jako pierwszy deportowany, a rodzina szła za nim, więc już ta rodzina miała gdzieś możliwość przygotowania się, ale gdy nie wiedzieli, no to to była kwestia kilkunastu minut, gdzie trzeba było się spakować i wyjechać w nieznane.

0: No i tak, i to było takie dla mnie najbardziej uderzające.
1: O sybirakach giżyckich, czy nie tylko? Czy gdzieś jeszcze dalej szukaliście na tej mapie naszej, powiedzmy, regionalnej tych rozmówców?
0: W filmie pojawiają się giżyccy sybiracy. Jeśli chodzi o to, gdzie mieliśmy wywiady, no to najdalej to był właśnie Białystok, bo tam również mieliśmy sybiraczkę, panią Janinę. I generalnie skupialiśmy się na naszym regionie. Tutaj ze względu na temat, to do filmu skupialiśmy się też stricte na Giżycku.
1: I jeśli nie byliście w Giżyckim Centrum Kultury, to spokojnie, film wciąż można zobaczyć. Jest dostępny na kanale YouTube Fundacji Estart. Piszcie po prostu śladami zesłania historię giżyckich zesłańców na Sybir. Warto zobaczyć, warto posłuchać i przede wszystkim warto pamiętać.
2: Zmieniamy temat.
1: Taki wśród zainteresowań giżyczan można powiedzieć, że biją na łeb inne zainteresowania, bo oczywiście kochamy sport, muzykę i wspólne biesiadowanie, ale jest jeszcze jedna pasja, która, jak wynika przynajmniej z obserwacji organizatorów przyrodniczych wydarzeń, z roku na rok przyciąga jeszcze więcej mieszkańców Giżycka. Mowa oczywiście o obserwowaniu ptaków. Na przyrodnicze spacery, wycieczki i wydarzenia związane z ptakami przychodzą coraz większe grupy mieszkańców. Potwierdzają to chociażby tłumne uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. A już tam, gdzie trzeba zarezerwować miejsce w autokarze, żeby wyjechać na jakąś obserwację, to miejsca po prostu znikają jak na pniu. Wygląda więc na to, że Giżycko ma nie tylko sportowe i muzyczne serce, ale coraz wyraźniej słychać tu też ptasie trele. No i to bardzo dobrze. Przynajmniej dla naszego zdrowia, o czym wasz i mój gość, psychiatra i psychoterapeuta, pan dr Sławomir Murawiec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Współautor publikacji Ornitologia terapeutyczna wraz z panem profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ja tylko tak odeślę do tych osób, które będą zainteresowane tematem. No właśnie, to jest taka, można powiedzieć, ptakoterapia. Tak najprościej rzecz ujmuję.
3: Książka Ornitologia terapeutyczna to jest połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch specjalistów, to znaczy profesora Piotra Tryjanowskiego, ornitologa, naukowca, światowej klasy naukowca i psychiatry. To jest takie dosyć rzadkie połączenie, żeby połączyć ornitologa z psychiatrą oczywiście, ale wyszła z tego książka, która, no, można powiedzieć, jest bestsellerem, ma już 9 w tej chwili do druków w ciągu ostatnich kilku lat i ciągle budzi zainteresowanie. Czy to jest ptakoterapia? To jest bardzo dobre pytanie, bo przedtem była książka Ptakoterapia. Napisał ją angielski autor Joe Harkness. To jest osoba, która sama doświadczała problemów natury psychicznej, depresji, lęków, natręt, nawet myśli samobójczych, i on napisał taką książkę o tym, jak kontakt z ptakami uratował mu życie. Więc to była książka z punktu widzenia, no, można powiedzieć, pacjenta, a nasza książka nosi troszkę inny wymiar, to jest taki wymiar bardziej może naukowy, bardziej wymiar z jednej strony praktyczny, bo co zrobić w ramach właśnie obserwowania ptaków, żeby poprawić swoje samopoczucie, ale z drugiej strony przynosimy dużo wiedzy takiej obiektywnej, takiej streszczając to, co na świecie na ten temat zostało opublikowane.
1: Czyli to jest tak trochę z punktu widzenia medycznego o wpływie ptaków na nasze zdrowie, samopoczucie?
3: Tak, trochę z punktu widzenia medycznego, oczywiście także psychologicznego, bo mówimy tutaj o takim połączeniu psychiatryczno-psychologicznym, ale zdecydowanie tak, jak ptaki, jak obserwacja dziko żyjących gatunków ptaków może poprawiać nasze zdrowie psychiczne, może poprawiać nasze samopoczucie, tak zwany dobrostan, i przechodzimy w trakcie, w poszczególnych rozdziałach tej książki, przez poszczególne rozpoznania, można powiedzieć, czy problemy psychiczne, czy zagadnienia dotyczące właśnie zdrowia psychicznego.
1: Jest pan psychiatrą, natomiast tytuł tej książki może wskazywać na również zainteresowania pana właśnie w kierunku ornitologii. Jak to się stało, że zauważył pan, że jest pewna zbieżność pomiędzy właśnie obserwacjami ptaków, a tym, jak do życia podchodzą pacjenci, że te obserwacje być może mogą poprawiać jakość ich życia?
3: Ptakami interesowałem się, odkąd pamiętam, więc więc chodziłem sobie na ptaki, tak mówiąc kolokwialnie, tak jak wielu amatorów ornitologii. Natomiast było to takie oddzielne od życia zawodowego. Tak jak ktoś wykonuje jakikolwiek zawód, prawda, można być dziennikarzem i mieć do tego jakieś hobby. I tak było też u mnie. Natomiast w którymś momencie ta część hobby zaczęła mi się łączyć z częścią zawodową. Tu są chyba dwa połączenia. Jedno to jest taka praca, która kiedyś przyszła do głowy i którą napisałem, opublikowałem w czasopiśmie Ptaki, o podobieństwie pracy psychiatry, psychoterapeuty do obserwowania ptaków. Trzeba okazać szacunek, trzeba zachować pewne granice, trzeba szanować zarówno tą osobę, jaką jest pacjent, jak i te ptaki, które gdzieś napotykamy w terenie. Więc pomyślałem kiedyś, siedząc w takim ukryciu w Puszczy Boreckiej, że to jest podobne, że w zasadzie no, wykonuję trochę tą samą pracę, tylko jakby obiekt tej pracy jest inny, nie jest to pacjent, tylko jest to obserwacja ptaków i to, tą refleksję opisałem. A drugi impuls to przyszedł w czasie pandemii. To jest ten impuls, który był obserwowany w dużych miastach na całym świecie, że ludzie ruszyli do parków, ruszyli do wszelkich terenów zielonych miejskich, do lasów podmiejskich, czyli gdzieś tak poczuliśmy, że to może poprawiać nasze samopoczucie.
1: Mam nadzieję, że i wasze samopoczucie się poprawiło. To był psychiatra i psychoterapeuta Sławomir Murawiec. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Giżycko widziane z jeziora Niegocin wygląda zupełnie inaczej. Miasto zostaje za Rufą, przed Dziobem otwiera się błękit, a wiatr wypełnia żagle. Słońce odbija się od tafli wody tak mocno, że trudno nie pomyśleć. Właśnie po to są Mazury. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Mokry temat.
1: O tym wszystkim wiedzą dobrze ludzie związani na przykład z giżycką grupą regatową, ale wiedzą też, że dla wielu z nas, giżycczanek, giżycczan, no po prostu mieszkańców Mazur, żeglarstwo jest czymś oczywistym, ale tylko pozornie. Bo w naszym mieście chociażby jest pewien paradoks. Mieszkamy nad jednym z najbardziej znanych żeglarskich jezior, ale nie każdy mieszkaniec miał okazję wejść na pokład i przekonać się, czym naprawdę jest to żeglarstwo. To nie tylko sport, bo to i przygoda, i odpowiedzialność, i nauka współpracy. Po prostu nie da się zostać obojętnym obserwatorem. Nawet jeśli nie potrafisz niczego, szybko przekonujesz się, że i ty jesteś potrzebny. Dziś razem z wami na antenie będę próbowała przyjrzeć się programowi Aktywni Lokalnie. Projekt dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. I właśnie o to chodzi, żeby do tej żeglarskiej rodziny można było dołączyć, choćby na kilka rejsów, zobaczyć jak to jest być częścią załogi i poczuć, że Niegocin może być nie tylko widokiem z brzegu.
4: Warunki dla nas są najmniej istotne, jeżeli chodzi o temperaturę, natomiast wiatr to jest to, czego potrzebujemy.
1: Trener giżyckiej grupy regatowej Piotr Kowal. Nie tylko dzieciaki, ale starsi, a i nawet seniorzy mają możliwość tego, żeby tego bakcyla żeglarskiego złapać. O co chodzi? Jak można się nauczyć tego żeglarstwa i ile czasu w ogóle potrzeba, żeby rozwinąć tą umiejętność?
4: Tak naprawdę wszystko zależy od percepcji tego, jak kto przyjmuje tą daną wiedzę tym naszym kursantom. Natomiast teraz jakby korzystając z tego dofinansowania dla aktywnych lokalnie, zapraszamy oczywiście seniorów, uczymy ich tych podstaw żeglarstwa. Po takich kursach już ktoś tam ewentualnie mógłby sam zrobić kilka zwrotów, także nie jest to nic trudnego. Przychodzi im to bardzo łatwo, naprawdę widać, że ekipa naprawdę rozumie, o co chodzi.
1: I hasłem takim chyba przyświecającym całej tej idei nauki, nie tylko właśnie przez dzieci, ale też przez nieco starsze osoby, jest to, że właśnie będąc giżycczaninem albo giżycczanką, warto posiadać takie umiejętności.
4: No zdecydowanie, no mieszkamy nad chyba najlepszym akwenem w Polsce, więc tutaj te umiejętności żeglarskie, no to jest coś, co nie wiem, no powinno się z mlekiem matki wyssać, że tak powiem.
0: No właśnie, różnie to bywa z tym mlekiem. I czasem jeszcze niektórzy nie umieją, natomiast tak, nauczyć się raz to jedno, natomiast pielęgnować pewnie te umiejętności to drugie.
4: No zdecydowanie, to chociaż czasami mówią, że jakby żeglarstwa nie zapomina się tak samo jak jazdy na rowerze, natomiast no jednak przy pływaniu sportowym, regatowym, jednak te umiejętności trzeba szkolić cały czas, bo to są takie sytuacje, które wymagają od zawodnika bardzo szybko podejmowania pewnych decyzji, myślenia dużo naprzód, więc no to jest jednak, musi być ten trening.
1: Czyli z wiatrem to są takie trochę szachy też? Można
4: tak oczywiście, powiedzieć? Jak najbardziej. To trzeba przewidywać, trzeba obserwować to jezioro, z której strony jest wiatr, gdzie on skręca, jak z której strony może powiać. Także to są takie niuanse.
1: Ale bywa nieprzewidywalny.
4: No, oczywiście, no, byliśmy tego świadkami, nawet w tym sezonie mieliśmy dosyć duże podmuchy szkwału do 100 km na godzinę, także no, tutaj generalnie na jeziorze nie było nikogo i to bardzo dobrze. Oczywiście ten sławetny biały szkwał jednak gdzieś tam w tych ludziach obudził trochę takiego szacunku i pokory dla tych naszych jezior i tych warunków, które mogą wystąpić, także no, w tym sezonie obserwowaliśmy oczywiście te warunki, bo były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Jest to kwestia doświadczenia, no, które zdobywa się z wiekiem, pływając na tych jachtach, znając locje, Mazur, Lobby i tak dalej, także zresztą dzisiaj mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o przewidywanie pogody, już nie tylko z chmur, z wiatru i tak dalej, ale mamy różnego rodzaju aplikacje, narzędzia, które pokazują nam, jak idą chmury, w którą stronę skręcają, kiedy może przyjść jakiś podmuch, jakiś wiatr, także no, mamy dużo narzędzi, które nam pomagają w tym momencie zaplanować sobie pewne jakieś żeglarstwo.
5: To jest też może trochę z takiego wynika historii, że wymarzyło nam się, żeby mieszać te grupy.
0: No i dobrze, właśnie chyba o to chodzi też, żeby taka międzypokoleniowa energia powstawała.
6: Przede wszystkim to była ta myśl, żeby tutaj po prostu pokazać ludziom, jak my autentycznie żyjemy. Właściwie aktywnie lokalni to nie jest jakiś projekt oderwany od rzeczywistości, tylko to jest autentyko tak, jak się tu dzieje.
7: Weronika Fursewicz, koordynatorka projektu.
6: Babcia Basia przygotuje coś dobrego do zjedzenia. Jeden tata jest trenerem, drugi tata jest trenerem, bo tu oczywiście każdy ma swoje wielofunkcyjne role. Tak. Przychodzą rodzice, żeby się uczyć i zobaczyć tą perspektywę dziecka. Jak to jest, płyń, nie bój się. Gorzej jak muszą wejść wtedy na wodę, to też jest trochę inaczej. No i nasze też dzieciaki właśnie fajnie się angażują też nawet jako wolontariusze. To jest w ogóle piękna postawa i
0: czyli to dzieci stają się mentorami.
6: Tak, tak. Więc i z rówieśnikami tutaj właśnie też pracują, ale też i z grupą seniorów. Dorośli sobie fajnie radzą. Dorośli to też myślę, że najlepiej weszli w temat, bo to jest najbardziej zabiegana grupa społeczna. Dorośli nie mają takiego czasu na swoje przestrzenie. Dopiero jak wszystko inne mają ogarnięte, szkoły muzyczne, tańce, angielskie, piłki i właśnie wszystkie inne zajęcia dzieci, to dopiero dorośli mogą pomyśleć o swojej przestrzeni. I to jest najtrudniejsza grupa, taka docelowa, którą można raz, że zebrać, dwa, tą obecność też jednak też no, wymusić, to może nie odpowiednie słowo, ale żeby byli.
0: Wyegzekwować,
6: tak.
0: To jeszcze gorsze.
6: No, ale to jest tak.
0: Jaki dzisiaj jest plan na ten trening, bo pogoda sprzyja.
8: No cóż, zejdziemy na wodę, zobaczymy. Fajnie, że się rozwiało, bo wcześniej tego wiatru nie było. Słońce wyszło, także myślę, że będzie bardzo przyjemnie.
7: Trener giżyckiej grupy regatowej Jan Fursewicz.
8: Nie, to co Piotrek wcześniej powiedział, dla nas pogoda nie straszna. Oczywiście no nie schodzimy jak tam mocno leje, żeby tutaj nikogo nie przestraszyć, no ale wystarczy trochę wiatru, żebyśmy dobrze się bawili.
0: Przełamują lody niektórzy na tych łódkach? Jak to wygląda?
8: No, generalnie
0: widać
8: tak.
0: Widać jakieś obawy, jakiś taki dystans?
8: Raczej nie, staramy się tak prowadzić te zajęcia, żeby tu nikogo nie przestraszyć. Oczywiście można by było, ale boimy się tego, żeby gdzieś tam w tej początkowej fazie nie zniechęcić i nie przestraszyć. No, generalnie
0: widać
8: tak.
0: Widać jakieś obawy, jakiś taki dystans?
8: Raczej nie, staramy się tak prowadzić te zajęcia, żeby tu nikogo nie przestraszyć. Oczywiście można by było, było, ale boimy się tego, żeby gdzieś tam w tej początkowej fazie nie zniechęcić i nie przestraszyć. Bardziej tłumaczymy to, co przeżywają dzieciaki na wodzie i staramy się tłumaczyć, w jaki sposób te treningi wyglądają dla tych dzieci, żeby rodzice też to zrozumieli.
7: To lepiej najpierw samemu przepracować ten temat.
8: No oczywiście, też trzeba troszeczkę na tej wodzie dostać, troszeczkę zmarznąć, trochę tego słońca więcej niż normalnie na ulicy otrzymamy, także no wszystkiego trzeba spróbować.
7: Bo widać po nosie, kto żegluje.
8: Często tak.
7: A jest i babcia Basia.
9: Tak, czasem jeśli są regaty, tak, jeśli jesteśmy organizatorami, to karmimy wszystkich żeglarzy. Przy okazji, jak tam się jeszcze ktoś trafi, to też zapraszamy na zupę, czy na gofry, czy na inne jeszcze rzeczy.
7: Słyszałam, że makaron lubią żeglarze.
9: Tak, także zawsze zupa jest z makaronem, żeby

0: Była taka treściwa, troszkę mięska też. Także dbamy o żeglarzy. Podobno nigdzie tak nie ma jak u nas, czyli jesteśmy gościnni.
1: Czy babcia Basia żegluje? Jaki jest związek pani właśnie?
0: Babcia Basia to tylko siedzi, robi balast, tak? Na łódkach. Tak. Niestety nie mam żadnych umiejętności, co nie oznacza, że nie lubię.
1: A od czego się zaczęła pani przygoda? Tutaj przyszedł
0: moje wnuki. Tutaj są moje wnuki, jest Jerzy i Helena, którzy mają osiągnięcia już. To jest też powód, dla którego tutaj jestem. A poza tym lubię dzieci i mam wolny czas, bo jestem emerytką, więc na coś go trzeba spożytkować, tak?
1: No to bardzo taki fajny cel też. No. Właśnie też człowiek tak chyba w otoczeniu młodszych osób też czuje się...
0: Tak, młodnieje od razu.
1: No tak się mówi, ale coś
0: ale chyba oczywiście,
1: jest.
0: Tak. Poza tym jakieś zadania są, tak, do roboty, więc nie siedzę w domu, ja nie lubię telewizora, więc zawsze tutaj jakieś, a nawet jak nie ma, to jest taka fajna atmosfera rodzinna, no że się chce być w tej rodzinie po prostu. Myślę, że dzieci są zadowolone. Dbamy o nie, naprawdę.
1: Bo wykarmiony zawodnik to...
0: Oczywiście, właśnie. Schodzą z wody zmęczeni, bo przecież kilka godzin siedzą na tej wodzie, tak? Czasem jest flauta i trzeba długo czekać na wiatr, więc przychodzą zmęczeni. Tak porządnie to trzeba zjeść po prostu.
1: Usiąść
0: przy stole, tak? Zawsze panowie rozstawiają te stoły i zawsze mieliśmy kiedyś namiot i jak padało, czy jak było nadmierne słońce, to pod tym namiotem to się odbywało. No niestety nie mamy już namiotu, nie mamy dostępu do tego właściwie miejsca, tak? Także rozstawiamy tam, gdzie można i czasami jest stówka, czasami jest ponad 100 zawodników i zawsze dostaną jeść.
1: Co powiedziałeś, weź jeszcze raz?
2: Joanna.
1: Aha, myślałam, że pogoda idealna. Joanna idealna.
3: W wolnym tłumaczeniu.
4: Barbara. No to jest 4-5, to jeszcze jedna osoba.
3: No to czekamy, aż Ewelina dotrze.
4: Tak,
3: to piąta Ewelina dotrze. Tak, akurat sklarujecie i będzie można działać.
1: To jak się zaczął ten projekt?
5: Zaczęliśmy inauguracyjną taką imprezą w pikniku. Był taki piknik Otwarte żagle. Niestety pogoda po prostu była tak żeglarska, że siedzieliśmy wszyscy tu w hangarze, ale poradziliśmy sobie. Pogoda nam, jak to mówimy, że żeglarzom pogoda nie przeszkadza, tylko po prostu trzeba się odpowiednio ubrać. Fajnie też dopisała frekwencja. Byli nawet goście z Chin i to z miejsca, to jacyś dyplomaci, którzy mieszkają w Warszawie i przyjechali akurat tu na weekend, ale z miejsca, gdzie nasi zawodnicy byli na wymianie erasmusowej, sportowej. Także to było też w ogóle fantastyczne. No i teraz mamy ten cykl takich szkoleń, że właśnie mieszamy te załogi dorosłych z młodzieżą, dzieci, seniorów. Old boye, old mami na optymistkach. A dlaczego ta optymistka nie płynie? No to jest piękna po prostu zmiana perspektywy. Zupełnie inaczej właśnie jak się patrzy na łódkę, a inaczej jak się zmieni perspektywę i z Niegocina się ogląda Giżycko. No i to jest ta właściwa perspektywa. No i też jesteśmy zobowiązani po prostu do tego, żeby jednak promować też właściwie zobowiązani. No to robimy z przyjemnością, żeby pokazywać też jak my spędzamy czas i jak można fajnie spędzać czas w Giżycku czy na Mazurach, bo myślę, że takimi dobrymi praktykami powinniśmy się dzielić. Wydaje mi się, kurczę, taki trudny dzień, że nikt nie przyjdzie, a nagle się okazuje, że cała keja ludzi. Także to też jest, no to jest fajne.
1: Pojawiają się nowe twarze w ogóle niezwiązane z GGR-em?
5: No to sami uczestnicy, to raczej to tak bym patrzyła, a jednak to zaplecze całe ogarniają ludzie, którzy z Giżycką Grupą Regatową są związani. Czy to są zawodnikami, czy to są byłymi zawodnikami, albo są rodzicami zawodników, byłych zawodników, przyszłych zawodników, babcie, dziadkowie, no jest tutaj trochę ludzi, także to też jest takie piękne. Wspaniałe jest to, że przede wszystkim, że ludzie chcą razem być, bo to są te relacje, na wodzie nie uciekniesz. Wiele firm bardzo dobrze o tym wie, że budowanie relacji w zespole to na przykład doskonale takie warsztaty na przykład można zrobić właśnie na jachcie, bo mała przestrzeń, nie uciekniesz, szybkie podzielenie zadań, bardzo szybko się też klaruje nie ten, kto ma stanowisko z nadania, tylko ten, kto umie to zrobić, który wie.
1: Więc czyli predyspozycje do kierowania grupą.
5: Tak, na przykład. Albo w ogóle do robienia roboty, tak? No bo w zespole nie są potrzebni kierownicy.
1: No
5: są
1: właśnie.
5: Wszyscy potrzebni, każdy talent jest potrzebny.
1: Właśnie. Trzeba umieć też robić balast. Dzień dobry. I to jest Ewelina.
5: Tak, to jest Ewelina i proszę na listę obecności się wpisać.
1: Nie, to tak ma być, że jesteśmy jakby w takim pochyleniu, że tak powiem.
2: Tak, spokojnie wytłumaczę, że zobaczcie, jeżeli puszczę ten żagiel, to momentalnie łódka się prostuje, tak? Więc nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, wszystko jest pod kontrolą. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I to nie tylko na żaglach, ale też czy motorowodniacy. No, mamy kilka przypadków ostatnio na Mazurach, gdzie różnego rodzaju wypadki były. Dla mało doświadczonych, czy żeglarzy, czy motorowodniaków, to polecam po prostu zdrowy rozsądek i zwracanie uwagi najbardziej na bezpieczeństwo.
5: Nie miałam wcześniej możliwości tak doszkolenia się na łódce regatowej, więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Chciałam wykorzystać to miejsce tutaj, gdzie mieszkam, czyli w krainie wielkich jezior, pięknych jezior.
6: Sami słyszycie, projekt Aktywni Lokalnie w wykonaniu Giżyckiej Grupy Regatowej zakończony sukcesem. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?

0: Jagi Życko.
1: Planeta płonie i to sformułowanie w ostatnim czasie coraz częściej pada z ust polityków, gdy mówią o zmianach klimatu i ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Naukowcy analizują, co dzieje się z klimatem, a służby już dziś przygotowują się na różne scenariusze.
2: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry.
1: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Na sygnale.
1: Ja nie przygotowuję się, choć też czasem myślę, czy coś się może zmienić w klimacie. I miałam okazję z bliska obejrzeć ćwiczenia ponad setki strażaków, żołnierzy i leśników, którzy ćwiczyli walkę z pożarami lasów i otwartych przestrzeni. A przy okazji wiecie, skąd się wzięła nazwa dromader? Chociaż co to jest dromader, to wiedziałam. Analogia jest prosta, bo samolot zawdzięcza ją jednogarbnemu wielbłądowi i trudno nie zauważyć podobieństwa. Charakterystyczny garb dromader kryje po prostu kadłub, w którym znajduje się załoga. A jak sobie ta załoga radzi z pożarami i jak z tą załogą współpracują strażacy? O tym wasi i moi goście.
3: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn Gutkowo, Paweł Zapadka.
4: Scenariusz tego będzie wyglądał tak, że na początek będą wykonywane te operacje lotnicze. Pomiędzy jednym a drugim zrzutem też koledzy tutaj z Lotniczej Ochotniczej Straży Pożarnej i pilot powiedzą, jak te operacje będą wykonywane. Przekażą wam informacje, czego oni potrzebują podczas swoich działań, bo wiem, że jest to jeszcze rzadkością, że tankujecie gdzieś samoloty gaśnicze, więc będą dwa dromadery. Stąd też ta część pierwsza lotnicza. Będą wykonywane dwoma samolotami. Każdy wykona po dwa zrzuty. Oczywiście pomiędzy zrzutami one muszą wylądować i będą tankowane i to będzie ta część szkoleniowa też dla OSP. Piloci powiedzą, jak bezpiecznie podchodzić. Tutaj też Paweł będzie to koordynował. Stąd też, w związku z tym, że są te operacje lotnicze, to zachowujemy szczególną ostrożność. Nie wychodzimy za linię samochodów. To znaczy tak, żeby od samochodów nie odchodzić. Dobrze? Będą lądowały na pasie. Jesteśmy na terenie lotniska, także żeby te wszystkie operacje, które tu będą wykonywane, były bezpieczne, to nie przemieszczamy się po całym lotnisku, a broń Boże, bez wiedzy organizatora nie wyjeżdżamy nigdzie samochodami gdzieś tutaj poza teren, tak żeby to było bezpieczne. Piloci też opowiedzą o tym, jak oni te zrzuty wykonują, co oni muszą mieć dostarczone, jak wygląda technika tego, czyli kierunek wiatru i tak dalej. To wszystko to będzie opowiedziane. Tutaj OSP Miłki będą dostarczały wodę i tankowały te statki powietrzne. To jest jedna część. Później druga część to będzie część naziemna prowadzona przez przedstawicieli GFFF Poland. Także po tej części przejdziemy sobie na tą drugą część, czyli to, czego statki powietrzne nie są w stanie ugasić albo nie mogą z różnych przyczyn, drzewa i tak dalej, to wykonujemy to ręcznie i to będzie ta druga część, która będzie wykonywana tam w okolicy jeziora. Dodatkowo są też stanowiska, gdzie zaprezentujemy roboty, co prawda one na terenach leśnych raczej nie działają, aczkolwiek jest pewna możliwość użycia ich, choćby na przykład właśnie baloty, czy tam, gdzie jest duże promieniowanie cieplne i trzeba byłoby podejść, więc też taka będzie możliwość. Oprócz Straży Pożarnej, czyli i Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczej Straży Pożarnej, mamy też służby leśne, mamy przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicieli Zarządzania Kryzysowego, ale to myślę, że o tym wszystkim też tutaj za chwileczkę powiemy.
5: Zapraszam do zabawy wspólnej, bo tak to trzeba traktować, te ćwiczenia. Oczywiście do samolotów podejdziemy tylko wtedy, jak wyłączą silnik. My tutaj, oni wylądują, samoloty tu podkołują, staną i jak wyłączą silnik, to wtedy dopiero będziemy mogli do nich podejść i przywitać się z pilotami i zobaczyć, co to są za ludzie i że oni też są chętni do gaszenia pożarów, bo to tak jest, nie? Że oni aż się rwą do tego typu rzeczy, nie? No i wtedy zaczniemy ćwiczenia z tankowania samolotu wodą z samochodu gaśniczego. Nie? Do tego będzie potrzebny jeden odcinek 7.5 plus rozdzielacz i do tego 5.2 do podłączenia się do samolotu. I to jest wszystko, co jest potrzebne. Jeżeli samolot podkołuje, to stoimy za samochodem i pilot widzi, że nas na przykład jest czterech, nie? I tylu samo musi stać, jak on odpala silnik i już udaje się do akcji gaśniczej. Idą, bo chyba już nawet słychać. Teraz już widać, że idą dwa. Oni zrobią najpierw przelot taki zapoznający się, zrobią krąg i podejdą pod wiatr, żeby zrzucić wodę, także.
2: Waldemar Wielgosz, na co dzień funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj tutaj w ramach takiego hobby pomagamy organizatorom w tym, żeby to wszystko przebiegło pomyślnie.
1: Czym się różnią te ćwiczenia od takich zwykłych strażackich ćwiczeń, które tutaj możemy na przykład w powiecie giżyckim obserwować?
2: Myślę, że każde ćwiczenia są inne, ponieważ każde ćwiczenia przeprowadzone są w inny sposób, natomiast cel ćwiczeń zawsze jest wspólny, czyli celem ćwiczeń jest przeszkolenie, zapoznanie jak największej ilości czy strażaków, chociaż w naszym przypadku nie tylko strażaków, ale też przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicieli lasów państwowych, jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli wszystkich instytucji, podmiotów zaangażowanych w tą dziedzinę podstawową, czyli gaszenie pożarów. No i jakby celem tych ćwiczeń jest to, żeby uczestnicy po tym dzisiejszym dniu i po dniu jutrzejszym wiedzieli coś więcej i w przyszłości byli w stanie trochę lepiej działać, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów. A czym to się różni? Przede wszystkim nie zawsze jest taka możliwość, aby móc obserwować działalność statków powietrznych, a jak chwilę temu było słychać...
1: No właśnie, to powiedzmy, już tam się pali, można powiedzieć, łąka.
2: Dokładnie, czyli chwilę temu mogliśmy obserwować, niestety nasi słuchacze nie mają tej możliwości, ale proszę wierzyć na słowo. Dwa statki powietrzne Dromader, czyli takie jedne z najpopularniejszych w Polsce, jeżeli chodzi o to, czym dysponują, co wynajmują lasy państwowe, właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, ponieważ taka jest też istota tych statków powietrznych, że one reagują bardzo szybko. No wiadomo, czas dotarcia takiego samolotu jest ograniczony do minimum. Zrzut z powietrza, który pozwala na celność, pozwala na taką precyzję, ponieważ my zawsze mówimy, że z góry oczywiście wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry. Więc chwilę temu dwa samoloty Dromader dokonały zrzutu wody, środka gaśniczego, około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, czyli do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić podchodząc i ręcznie właśnie ugasić ten pożar.
1: Można powiedzieć, że ta godzina to jest największe prawdopodobieństwo tego, że ten pożar uda się zławić w zarodku.
2: Dokładnie. Tak jak wspominałem, zasada złotej godziny, czyli po zrzucie w takich warunkach tak zwanej pogody pożarowej, czyli bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym, ci strażacy na dole mają do około godziny, aby po zrzucie wody z powietrza móc podejść do pożaru i móc go już ostatecznie zlikwidować. Jeżeli to się nie uda, to jest duże ryzyko, że ten pożar może wrócić, więc takie wsparcie statków powietrznych przy działaniach, a mogę tylko powiedzieć doświadczenia, że tych statków powietrznych często na pożarach widujemy dużo, jest z pewnością nieocenione.
1: Gdzie to się najbardziej sprawdza, proszę powiedzieć, bo już pewnie ludzie się domyślają, z jakich akcji tego typu jednostki kojarzą.
2: Przede wszystkim pożary lasów, natomiast pożary lasów to jedno, to jest jakieś tam kilka procent tych interwencji straży pożarnej, ale mówimy tutaj też o pożarach, nazywamy to na terenach niezurbanizowanych, czyli nie zawsze palą się tylko i wyłącznie lasy, palą się też łąki. W takim sezonie wczesnowiosennym mamy bardzo dużo pożarów traw, jest to niesamowita plaga, jeżeli chodzi o te pożary w Polsce w różnych miejscach, więc tak jak wspominałem, zrzut z powietrza i przede wszystkim ogląd sytuacji z powietrza dla sił naziemnych jest nieocenioną wartością.
1: No właśnie, bo widać te punkty, w których ten ogień się pojawia, to może być różnie, prawda? W przypadku na przykład, kiedy te na przykład lasy są suche, tak?
2: Dokładnie. Nie bez powodu też lasy państwowe nie tylko latają po to, żeby gasić, ale też latają po to, żeby patrolować. Czyli z góry, tak jak pani wspomniała, ten ogląd jest oczywiście najlepszy. My też tutaj, nawet jeżeli nie mamy do dyspozycji statków powietrznych, to wykorzystujemy też bezzałogowe statki powietrzne, czyli te słynne drony, które stają się coraz to bardziej popularne w działaniach i straży pożarnej, i innych służb odpowiedzialnych za gaszenie pożarów, ale nie tylko. Więc strażacy, można podsumować, robią wszystko to, aby pożar widzieć z góry, bo wtedy widzimy jego intensywność, widzimy jego dynamikę i kierunek rozwoju.
1: Tutaj stoimy, nie wiem, może to jest jakieś 100 metrów od tej palącej się łąki, już ona tak naprawdę, można powiedzieć, że przygasa. Jak się powinien zachować świadek takiego lecącego właśnie dromadera, który najprawdopodobniej będzie wykonywał jakieś działania gaśnicze?
2: Oczywiście Jest to bardzo ciekawy widok i nierzadko zdarza nam się spotykać na jakimś spacerze czy gdziekolwiek statek powietrzny, których oczywiście w niebie jest pełno, ale ten jest dosyć charakterystyczny, no bo jest to statek gaśniczy, więc on zrzuca tą wodę, więc jest to no, niebywała i ciekawa okazja, żeby zaobserwować taki zrzut. Natomiast należy pamiętać, że nie możemy znajdować się w bliskiej odległości pożaru, a przede wszystkim na linii tego zrzutu, ponieważ to są no, do 2 ton wody, czyli 2000 kg, które leci z powietrza. To jest potężna siła, która potrafi naprawdę mocno wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, jak i życie.
1: Wygląda, jak leci, to jak spada, to po prostu wygląda jak jakaś taka para, prawda?
2: Tak, wygląda to jak taka mgła wodna, natomiast w dalszym ciągu 2 tony wody to są 2 tony ciężaru, który spadnie nam gdzieś tam na głowę. Pamiętajmy też, że jeżeli jesteśmy w lesie, no to ta woda, ona ma swoją siłę, ma swój pęd, więc wszelkiego rodzaju luźne gałęzie, inne takie elementy również mogą zostać zaciągnięte i może nam to spaść na głowę. My jako strażacy oczywiście przygotowujemy się na to, mamy specjalne procedury postępowania, które w pierwszej kolejności mówią o tym, no, że unikamy takiego zrzutu, żeby to nie leciało na nas. Natomiast nie zawsze jest to możliwe, więc wtedy dokładnie wiemy, którą rękę położyć na kasku, którą rękę trzymać narzędzie, jak uklęknąć, jak się położyć po to, żeby uniknąć ewentualnych negatywnych następstw.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Sposobność mieliśmy już współpracy i z pilotami dromaderów i też z jednostkami naziemnymi przy gaszeniu różnego rodzaju pożarów na terenach niezurbanizowanych. Chcemy tą ideę cały czas propagować wśród i lokalnych tutaj strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotniczych straży pożarnych. No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, my mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej. Stąd też wyprzedzenie troszeczkę tego faktu i przygotowanie się do tego jak najlepiej tylko umiemy. Współpraca lotnictwa ze strażą pożarną nie jest to temat nowy, aczkolwiek jest to temat na tyle trudny, że musimy między sobą wymienić sporo doświadczeń, tak żeby piloci mieli pewność co do tego, że to co oni wykonują my będziemy rozumieli, a szczególnie w kontekście działania jednostek, które działają bezpośrednio na terenach niezurbanizowanych i gaszą lasy czy jakieś inne miejsce.
1: Czyli tak naprawdę im więcej łączenia sił, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu danej akcji.
3: Oczywiście, im więcej współpracy, tym sukces działań większy.
4: Tutaj z panami za chwileczkę będziemy rozmawiali. Witamy serdecznie i dziękujemy już za pierwszy pokaz umiejętności. Słuchajcie, spotkaliśmy się tu, żeby sobie poćwiczyć, żeby wymienić się doświadczeniami z działań, z powietrza zupełnie inaczej widać. My mamy inne spostrzeżenia na dole, więc chcemy się tu spotkać, chcemy sobie to ćwiczyć.
0: Najważniejszą rzeczą, jak jest gorąco, robimy patrole, wykryć pożar w zarzewiu. Taki właśnie bardzo często dymy. Jak widzimy w naszym gdziekolwiek dym, wtedy lecimy w kierunku tego dymu, oceniamy, zrzucamy, powiadamy straż pożarną, powiadamy leśników, powiadamy drugi samolot w zależności. Znaczy wszczynamy ogólnie akcję, tak? To jest bardzo, bardzo skuteczne. A ja pamiętam w 1988 roku, jak gasiłem pożar lasu, mieliśmy radiostację i mieliśmy z każdym zwozem strażackim łączność. I wtedy to była era, gdzie nie było GPS-ów i czyli my oceniali, rzucali wodę, powiadali mi straż pożarną i później nie wracali na lotnisku po wodę, tylko po prostu kierowali samochód strażacki w lesie. Po prostu są te drogi pożarowe różne, ale to po prostu trudno jest trafić, jak się nie widzi pożaru, jak jechać, jak tam jest do przejechania na przykład 15 km, to po prostu jeżeli nie ma GPS-a, to po prostu i myśmy po prostu z góry mieli łączność ze strażakami i po prostu kierowali wozy strażackie, teraz kręć w lewo, w prawo i to było już w 1988 roku. A teraz niestety nie mamy tej łączności. Mamy jedynie ze strażą zawsze, jak jest pożar, to podam nasze prywatne numery telefonów.
5: W takim razie widzę, że Straż Pożarna szybkowo jest gotowa do działań, to my się trochę odsuniemy.
1: A jak działają dromadery na Mazurach? Samoloty na co dzień stacjonują m.in. w leśnej bazie lotniczej w Szymanach. To jeden z ważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej, bo potrafią jednorazowo zebrać około 1800 litrów wody i zrzucić ją w strefę ognia w postaci tzw. bomby wodnej lub sztucznego deszczu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mazury to coś więcej niż tylko piękne jeziora i lasy. I ta historia nie zaczyna się po II wojnie światowej. Długo przed nami żyli tu Galindowie i inne plemiona bałtyjskie. Nie zostawili po sobie kronik ani ksiąg, ale ich historię od lat odkrywają archeolodzy, a ożywiają rekonstruktorzy. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: To warto wiedzieć.
1: Jednym z takich miejsc, gdzie historia ożywa na nowo, jest Święta Góra w Staświnach koło Giżycka. Od kilku lat cyklicznie odbywa się tam bój na Świętej Górze. Choć impreza nie jest jeszcze tak rozpoznawalna jak Grunwald czy inscenizacja operacji Bojen, z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników i odwiedzających. Za chwilę przeniesiemy się właśnie do Staświn, nad jezioro Wojnowo. Jak wyglądała ta część dziejów w szerszym ujęciu? Jakie ludy zamieszkiwały te tereny na długo przed Krzyżakami? I właściwie dlaczego zakon pojawił się właśnie tutaj? Odpowiedzi na te pytania już za chwilę. Tym wehikułem dziejów poruszamy się dziś z Jacentem Zordowa, historykiem i rekonstruktorem, który od lat zajmuje się rekonstrukcją wczesnego średniowiecza i jest spiritus movens boju na Świętej Górze. To dzięki niemu i grupie pasjonatów historia dawnych mieszkańców Mazur przestaje być tylko nudnym zapisem w opracowaniach archeologów, a staje się naprawdę żywą opowieścią, którą można zobaczyć, usłyszeć i niemal dotknąć zawsze w pierwszej połowie lipca. Każde wakacje. Jak to się stało, że żywa lekcja historii zapukała właśnie do Staświn? Posłuchajcie.
3: Tak się składa, że wielki mistrz Jacenty Zordowa pochodzi ze Starych Juch. Urodziłem się w Starych Juchach, no ale los mnie później rzucił na Pomorze Gdańskie. Kończyłem Uniwersytet Gdański, Wydział Historii i ostałem w przepięknym Grodzie Gniew, gdzie jest potężne zamczysko średniowieczne. Tam przez wiele lat byłem prezesem Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego. Tę funkcję piastowałem jako wielki mistrz, ale zawsze ciągnęło mnie tutaj na Mazury. Mazury mają szczególny wymiar, mają przepiękną scenografię przyrodniczą, bogatą historię powiązaną z plemionami Prusów, a więc Galindów, Jaćwingów, no i oczywiście z największą potęgą średniowiecznej Europy, zakonem krzyżackim. Na Pomorzu stworzyłem kilka bardzo dobrych produktów turystycznych i promocyjnych, między innymi jarmark cysterski w Pelplinie, oblężenie Malborka, to również moje dzieło. Postanowiłem też tutaj przeszczepić te tradycje i Mazury promować historią, bardzo bogatą historią. Stąd też pomysł organizacji w mojej rodzinnej miejscowości Stare Juchy oblężenia Grodu Jaćwieskiego. Właściwie to Krzyżacy zakończyli podbój Prusów właśnie w roku 1284, zdobywając jeden z ostatnich grodów jaćwieskich właśnie na terenie Starych Juch. 8 razy realizowałem Festiwal Kultury Średniowiecznej Mazuria w Rynie. Miałem zaszczyt współpracować z Rynem. Miałem zaszczyt też reżyserować 400-lecie nadania praw miejskich dla Giżycka.
1: A jak pan to wspomina?
3: Bardzo sympatycznie. Duża impreza, bardzo bogata. Mam nadzieję, że mieszkańcy Giżycka też ją pamiętają jeszcze.
1: No i pytanie tendencyjne, dlaczego mając do wyboru Pomorze, warto wrócić na Mazury i właśnie tutaj promować historię?
3: Mazury są naznaczone historią. Ja podjąłem taki temat realizacji tak zwanej turystyki kwalifikowanej, czyli historycznej. Zamek w Rynie, czy zamek w Gniewie, Lidzbark Warmiński, Reszel, czy Książ. To są zamki historyczne, które świetnie sobie radzą właśnie w tej dziedzinie turystyki kwalifikowanej historycznej. Ta turystyka jest na razie niezbyt doceniana, ale jest parcie generalnie na duże imprezy historyczne, widowiska. Przybywają całe rodziny na te festiwale kultury średniowiecznej, bo to jest też świetna lekcja historii.
1: Wybija taki smutny wniosek, przynajmniej z moich doświadczeń i tych szkolnych, i tych powiedzmy redakcyjnych. Historia lokalna to wciąż jest taki słabo rozbudowany temat, a szkoda, bo to, gdzie się urodziliśmy, to spory element na przykład naszej tożsamości. Ciekawostka, bo uczymy się o starożytnym Egipcie, a jako absolwenci szkoły średniej w Giżycku nie wiemy za dużo o jaćwingach albo galindach. Jak to zmienić?
3: Ja jeszcze jestem osobiście nauczycielem historii w liceum ogólnokształcącym w Gniewie. Ja zawsze mówię, że my za dużo uczymy historii powszechnej, a za mało historii własnej, historii Polski i historii regionalnej, no nie? I myślę, że taka impreza jak właśnie Bój na Świętej Górze będzie taką świetną okazją do poznania tutaj historii regionalnej tych terenów. Scenografia krajobrazowa, przyrodnicza, naprawdę wyjątkowa na tej górze. Ja jak pierwszy raz się pojawiłem tam, to byłem zachwycony terenem i uznałem, że jest to świetne miejsce do realizacji takiego teatrum historycznego. No być może konserwatorzy zabytków, troszeczkę tam zależy im na tym, żeby organizatorzy nie przemieszali warstw, ale te ich osiągnięcia naukowe, te ich badania muszą zobaczyć zwykli ludzie, bo często te ich osiągnięcia tkwią w skryptach naukowych, gdzieś tam schowane w archiwach, natomiast ludzie muszą to zobaczyć.
1: To co widać w tych badaniach i co jako rekonstruktorzy, powiedzmy wykładowcy żywej historii, starają się Państwo pokazać?
3: Nikt by się nie dowiedział, że na terenie Świętej Góry Galindów było 19 chat, że tam galindowie odbywali swoje obrzędy, jak zachowywali się w stosunku do innych plemion Prusów, czym się żywili, jak żyli na co dzień, jak wyglądało wesele galindów. Tego by się nikt z tych skryptów nie dowiedział. Galindowie to jedno z wielu plemion Prusów zamieszkujących tereny dzisiejszej Warmii i Mazur. Jan Długosz, nasz najsławniejszy kronikarz, wymienia w sumie 7 takich plemion. Wśród nich byli Sambowie, Galindowie i Jaćwingowie. No. Galindowie zamieszkiwali tereny dzisiejszego Giżycka, można powiedzieć aż po teren Wydmin. Tutaj od Rynu aż po teren Wydmin zamieszkiwało plemię Galindów. Sąsiadowali oni z plemieniem Jaćwingów, którzy zamieszkiwali tereny od Starych Juch aż po Augustów, praktycznie po Litwę, tam pod Gołdap nawet, no nie, a więc pod Okręg Królewiecki. Sambia to tereny dzisiejszej Warmii bardziej. No na te tereny skierowane były misje chrystianizacyjne. Pierwszą odbył święty Wojciech. Został zamordowany właśnie pod Olsztynem, prawdopodobnie przez Sambów. Natomiast drugą misję odbył święty Brunon z Kwerfurtu. I nomen omen, to prawdopodobnie Galindowie tutaj pod Giżyckiem go usiekli, zamordowali. W 2009 roku były obchody śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu tutaj właśnie na terenie Giżycka. Natomiast ta idea świętego Brunona została podjęta teraz przez gminę Łomża, bo prawdopodobnie z terenów gminy Łomża święty Brunon wyruszył tutaj na te tereny. Galindowie, tak jak powiedziałem, to jedno z wielu plemion Prusów, pogańskie. Zajmowali się głównie łowiectwem, a więc polowali na płową zwierzynę, zbierali jagody, maliny, grzyby. Zajmowali się również rybołówstwem, a więc w diecie Galindów były ryby. Budowali grody. Na terenie grodów domy były drewniane, chaty były z drewna. Były to chaty wielopokoleniowe, w których zamieszkiwali dziadkowie, rodzice, dzieci Galindów. A więc, no i byli też, była grupa taka elitarna wojowników, wojów galińskich, którzy zajmowali się obroną grodu. Czcili wielu bogów, tak? Cześć boską oddawali siłom natury, a więc wielkim dębom, głazom, strumieniom. Mieli 3 takich głównych bogów, którym oddawali swoją cześć. Byli taką grupą hermetyczną, można powiedzieć. Stąd też traktowali bardzo okrutnie chrześcijan, którzy przybywali tutaj, żeby wiarę w jednego Boga zaprowadzić. Cześć boską oddawali swoim bogom w tak zwanych gajach świętych. Mieli swojego kapłana, który był takim łącznikiem pomiędzy bogami a ludem. No i ten kapłan miał bardzo dużą władzę w takim plemieniu. Natomiast zagadką jest, skąd się tutaj pojawili, bo jest wiele tez mówiących o tym. Natomiast naukowcy mówią o ludności tak zwanych Bałtów, która w V wieku, jak upadało Cesarstwo Rzymskie, jedno z największych imperiów, to ruszyła wielka wędrówka ludów właśnie bałtyjskich z północy. Prawdopodobnie klimat spowodował to, że ruszyli na zachód w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych miejsc. No i trafili właśnie tutaj na te tereny bardzo lesiste, bogate w zwierzynę, rybę, i tutaj mogli właśnie się realizować życiowo. Odsetek jest bardzo duży. My oczywiście, tam były prowadzone badania archeologiczne, konserwatorskie, odkryto relikty właśnie tej osady, tak? Dlatego tam konserwatorzy naprawdę bardzo surowo traktują ten teren. My ustawiamy tak scenografię, nie możemy nic tam wkopywać. A więc i te badania są bardzo dobrze udokumentowane.
1: Na antenie nadal pasjonat historii i rekonstruktor Jacenty Zordowa, a my rozmawiamy o tym magicznym miejscu, jakim dosłownie magicznym, jakim jest Święta Góra. Co się tutaj takiego wydarzyło? Wydarza się rokrocznie w lipcu, ale to nie koniec tej opowieści, bo w tej historii pojawia się mnóstwo bardzo ciekawych wątków. Ile tam jest prawdy historycznej podczas spektaklu?
3: Prawda historyczna jest w 100%. Natomiast my spektakl traktujemy jako swego rodzaju teatr też, żeby publiczność dowiedziała się troszeczkę więcej o życiu Galindów. Nie wiemy, jak dokładnie wyglądało to życie, bo to były czasy przedpiśmienne. Nie zostały dokumenty piśmienne, zostały relikty w postaci ceramiki, kości, ości, prawda, czy grotów, tak, broni. I na tej podstawie historycy odtwarzają te rzeczy. Tam jak gdyby ta ziemia przemawia do samych turystów i do osób odwiedzających to miejsce podczas teatrum, bo publiczność tam jest bardzo blisko natury. Czuje się magię tego miejsca. Ja dlatego mówię, Mazury są wyjątkowe do realizacji takich imprez, bo mają przepiękną scenografię naturalną, którą się czuje po prostu.
1: I w tej opowieści nie zostawię Was bez kolejnych pasjonatów, więc posłuchajcie.
4: Ja jestem Marcin, jestem z okolic, mieszkam w Poprotkach. Galindowie byli troszeczkę taką kulturą dosyć, powiem, oryginalną jak na tamte czasy. Posługiwali się też oryginalną bronią, bo na przykład jako broni używali maczug.
5: Maczug?
4: Maczug. Robili maczugi. Robili maczugi, ojciec dla syna, jak urodził mu się syn, to ojciec już mu robił maczugę. Maczugę się robiło w ten sposób, że wyrastało drzewo, młode drzewo, wbijano, wpasowywano kawałki krzemieni i to drzewo rosło, obrastało. Jak już ten młody galind już był w wieku, powiedzmy, 12-13 lat, mógł tam ją unieść i nią zacząć władać, to już ta maczuga mniej więcej była w tym okresie gotowa. Ale już tak 12 lat chłopak to już miał taki, to już był mężczyzna. To już był chłop, który potrafił unieść broń i
5: polować?
4: Tak, umiał już polować, łapać ryby właśnie. Właśnie pozyskiwał swoją pierwszą broń i to była właśnie taka typowa dla akurat tego plemienia.
6: Ja się nazywam Mila i jestem ze Stowarzyszenia Galindaj. Pani się ubierała bardzo prosto, zwykle to były lniane koszule, koszule się nazywały giezlo. Pasek jest tkany i jakby Państwo mogli widzieć, to jest jeden z najstarszych sposobów tkania. I na ten pasek zwykle się zawieszało nóż, czasami czerpak, czasami jakieś na przykład rzeczy są potrzebne do zwykłego, dziennego życia, żeby były ręce wolne i było wygodnie.
1: Sami słyszycie, na Świętej Górze historia nie zamyka się tylko w gablotach muzealnych. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Tegoroczne wakacje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przejdą do historii. Najpierw chłodny i deszczowy lipiec, potem wietrzny sierpień, ale były też dni pełne słońca i iście śródziemnomorskiej atmosfery. Krótko mówiąc, pogoda pokazała nam tego lata wszystkie swoje oblicza. przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: Mokry temat.
1: I choć meteorologia to przecież czysta nauka, momentami można było odnieść wrażenie, że nad Mazurami dzieje się coś niemal paranormalnego.
5: Byli zaskoczeni nawet sami do siebie, nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
1: Wyjący wiatr? Taki...
5: Tak, wyjący wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk.
1: Były na przykład dni, podczas których najbardziej doświadczeni z niepokojem patrzyli w niebo, sprawdzali prognozy i zastanawiali się, co się wydarzy za chwilę. Niestety były też dramaty i wydarzenia, o których mówiła cała Polska. I choć osobiście zdecydowanie wolę, kiedy o naszym pięknym regionie mówi się w kontekście udanego wypoczynku, to nie da się uciec od pytań o bezpieczeństwo. Gdzie zatem leży ten złoty środek między wakacyjną beztroską a rozsądną kalkulacją ryzyka? Jak korzystać z Mazur, nie tracąc czujności? I czy doświadczenie na wodzie wystarczy, kiedy pogoda potrafi się zmienić w ciągu kilkunastu minut? O tym wszystkim wasz i mój gość Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tutaj przed rozmową pan zdradził, że w lipcu jeszcze nie, natomiast już w sierpniu pan z bliska obserwował, bo z daleka raczej obserwowaliśmy wszyscy, jak to wyglądało. No i co widać na tych mazurskich jeziorach w tym sezonie turystycznym?
5: No tak, moglibyśmy też zadać pytanie, jak to wyglądało ze strony tych obserwujących, niezwiązanych z naszą działalnością, czyli służbą. No bo dla nas każda reakcja to jest czyjeś nieszczęście. Albo w postaci sprzętu, i daj Boże, że tylko sprzętu, albo w postaci utraty zdrowia, a także no i niestety nie obeszło się bez tego, że i życia.
1: No właśnie, bo są takie sytuacje, które z pozoru wydają się nie takie mocno ryzykowne, natomiast kończą się nieszczęściem, prawda? A to ktoś sobie wyszedł z łódki, nie wiem, powiedzmy za potrzebą, a to jakiś nieuważny krok po alkoholu.
5: Tak, to co my mówimy od zawsze, od wielu lat, my w sensie związani z wodą i wydawałoby się, że wszyscy, czy wypoczywający, czy żeglarze, czy motorowodniacy, czy w ogóle turyści, o tym, że woda to jest żywioł. To jest żywioł. I kiedy na niej chcemy wypocząć, to musimy adekwatnie do tego podejść.

0: finansowe. Tego nie unikniemy. Dobrze, jak się kończy na stratach materialnych, ale no, życie pokazuje, że niestety to się kończy też utratą życia.
1: Jaki był ten sezon? Co pan zauważa? Co mówią koledzy?
0: Z naszej obserwacji wynika, że jest stosunkowo mniej wypoczywających nad wodą. To po pierwsze. Głównie następowała i następuje kumulacja w weekendy. Pewnie to też wynika z tego, że te drogi są lepsze, łatwiej dojechać, można szybciej dojechać. Więc jakby w weekendy zaobserwowaliśmy, że tej pracy zdecydowanie było więcej. Ta mniejsza ilość ludzi w stosunku do poprzednich sezonów nie przekłada się na to, że jest mniej zdarzeń.
1: To myślę, że jest dobry moment, żeby porozmawiać o tych statystykach. Jak to wyglądało właśnie w lipcu i w sierpniu?
0: Tak, no my podkreślę, że my nie kończymy sezonu, mimo że to jest ostatni dzień wakacji. Dla nas sezon dalej trwa. Pracujemy cały rok na okrągło. Każde dnie tygodnia do końca roku i na okrągło, tak? Więc na dzień dzisiejszy nasze statystyki zamykają się w interwencji 320 na dzisiaj, tak? W ciągu tych 32 interwencji udzielono pomocy ponad 738 osobom. To dużo. To rzeczywiście jest dużo. No i oczywiście 5 zgonów na tą ilość ludzi wypoczywających, która była mniejsza w stosunku do poprzednich, to dalej one są, ale można by, oczywiście każdego życia szkoda i nad tym bolejemy, że nie udało się uratować tych ludzi, ale przy tej ilości wypoczywających to jest niewielki procent. Umówmy się, i przy tym podejściu też ludzi i żywiołów i tej pogody, która jest no taka bardzo nieprzewidywalna, mało stabilna i ona często to szybko weryfikuje te nasze takie lekkomyślne i braworowe podejście. To są statystyki tylko interwencji stricte MOPR-owskich, czyli ratownictwa wodnego. Tutaj należałoby jeszcze oczywiście dodać interwencje wodnych karetek, które też działają na terenie szlaku jezior mazurskich, tak? Więc tutaj jakby ta liczba może nie jest stricte 50-50, ale tych działań medycznych również, powiedzmy, że może było drugie tyle, tak? I tam więcej ludzi też trafiło do hospitalizacji w związku z diagnozą, którą przeprowadzali ratownicy medyczni na tych łodziach. Także to, ta liczba tutaj się też jakby powiększa, tak? I jakie zdarzenia? No przekrój tych zdarzeń rzeczywiście jest no, naprawdę bardzo duży. Począwszy od drobnych skaleczeń, jakichś drobnych urazów, czy poprzez strach, który wynikał z tego, że zaczynało bardzo mocno wiać, a było w tym roku tych dni rzeczywiście takich, których ten wiatr no, dawał do wiwatu, bo 100-120 na godzinę, 8 boforta, 10 boforta, to już są warunki naprawdę no, wymagające i bardzo trudne, jeśli chodzi o śródlądzie. No i kończywszy na tym, w związku z tym, że ten ruch motorowodny bardzo mocno się rozwinął w tej chwili na szlaku jezior mazurskich. Nie mówię tutaj tylko już o łodziach motorowych, ale w tym roku zaobserwowaliśmy i koledzy to też potwierdzili, że bardzo dużo skuterów wodnych, które no, nie korzystają z uroku wiatru, tylko ze swojej mocy, które są też bardzo ogromne. I teraz to połączenie stosunkowo niewielkich akwenów, mimo że jeziora są duże, ale zagęszczenie, ilość tych przepływających jednostek z różnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o prowadzenie, no skutkuje tym, że bywały wypadki śmiertelne. Tak? My nie wiemy, z czego to wynika, chociaż ja sam lubię, jestem motorowodniakiem również, sam pływam i na skuterach także, więc ten skuter, jak robi jakieś ewolucje dla tego prowadzącego, wydawałoby się fajne i dające mu jakąś adrenalinę, no to jest to ogromną przeszkodą dla tych, którzy wypoczywają obok nas, tak? I to krążenie wokół plaż, albo często w bezpośredniej kontakcie z plażą, gdzie niesforność wypoczywających jest też taka, że potrafią wypłynąć poza plażę i ten szalejący skuter, czy motorówka, ale skuter, no bo to są duże prędkości, no często nawet nie widzą tych osób, tak? I to się też może skończyć tragicznie. Kończywszy na tym, że te szybkie maszyny, one w ciągu tam 4 sekund potrafią rozwijać duże prędkości, zagęszczenie tych wszystkich jednostek pływających, brak opanowania takiej maszyny, no, kończą się tragicznie. No, pewnie wszyscy słyszeli o tym 16-letnim chłopcu, który niestety w wyniku zderzenia poniósł śmierć na miejscu.
1: Czy to są tylko skuterowcy, czy na przykład żeglarze, którzy gdzieś tam, powiedzmy, taką dosyć pochopną decyzję podjęli o tym, że wypłyną mimo

0: tej niesprzyjającej pogody. Były takie sytuacje?
1: Tak, tak, oczywiście były takie sytuacje. Nawet my mieliśmy informacje od właścicieli czarterów. No to jest jakieś takie nieszanowanie własnego zdrowia i życia. Ja rozumiem, że zaplanowaliśmy urlop, że chcemy na tym urlopie wypocząć, ponieśliśmy jakieś związane z tym koszty, no ale jeśli ktoś mówi, czyli miejscowy człowiek, często miejscowy człowiek, znający warunki i możliwości, przy ostrzeżeniach, które wystawia IMGW, dość bardzo precyzyjne, aczkolwiek cały czas jest to tylko prognoza pogody, trzeba to też mieć na uwadze, przy naszych prośbach i ostrzeżeniach, żeby jednak sobie pozwolić na ten czas odpuszczenia i zobaczyć, jak ta pogoda się rozwinie, no to wypływają. Nawet do tego stopnia i to jest takie niezrozumiałe też dla nas ratowników, że no, ci ludzie czarterujący tą jednostkę mówią, to proszę mi zwrócić za dzień niepływania. Kiedy właściciel mówi, słuchajcie, przeczekajcie ten moment, bo coś się tam rozwija, popłyniecie za 2 godziny, 3, 4 albo na drugi dzień. I będzie bezpiecznie dla was, tak?
0: No więc... Nie, bo z tego człowieka, właściciela czarteru zależała pogoda, o tak.
1: Dokładnie tak, więc tutaj jakby to nie wynika z tego, że my chcemy zakazać, absolutnie, no jesteśmy od tego bardzo dalecy, tak? No po to jest ta woda, po to nad wodą człowiek super wypoczywa się, relaksuje i regeneruje również. Więc te wszystkie systemy ostrzegania, informacje, jeśli chodzi o pogodę, czy z naszej strony od ratowników, czy innych służb, no to są tylko po to, żeby przestrzec i zapobiec ewentualnie jakimś nieszczęściom, niepowodzeniu, tak? No lepiej jest skończyć tygodniowy czy dwutygodniowy rejs, czy pływanie na wodzie
0: z fajnymi
1: wspomnieniami, a nie z traumą i tragedią, często to kończy życie. Nie? Nie jesteśmy tylko my i tylko my, tylko ten właściciel, tak, no to z troski o sprzęt pewnie tak, ale też bardziej o to, żeby wrócili ze wspomnieniami, podziękowali, bo super, fajnie, przyjedziemy za rok i tak dalej. Tak? No to są wartości, które jakby oferują nam nasze kochane Mazury. Ale jeśli my będziemy to wszystko lekceważyć i no nie, wychodzić z założenia, że nam prawomanicznie nie stać, no to niestety.
0: Myślę, że to są takie sytuacje, w których pewnie nawet każdy, kto tego słucha, nie za bardzo widzi sens i logikę, natomiast to może już zostawmy. Czy są takie miejsca na szlaku, może północ, może południe, które rzeczywiście generowały jakby więcej tych zdarzeń?
1: Tak, zaobserwowaliśmy i to od wielu lat nawet obserwujemy, jeśli chodzi o pogodę, że te duże zbiorniki, czyli wielkie, typu Śniardwy, typu Niegocin, który jest dużym jeziorem, tak? No jakby gdzieś tą pogodę tak odsuwały w okolicy brzegu, gdzieś to krążyło. Natomiast mniejsze zbiorniki, no, na północy na przykład bardzo dużo się działo, tak? Czyli Mamry, Święcajty, no tam dwukrotnie czy trzykrotnie w tym roku były takie zjawiska pogodowe, które rzeczywiście no, przyprawiały nas o jeżenie się włosów na głowie, ale one...
0: Co się działo, bo to tak, my to widzimy na przykład z tarasu, że trzeba zdjąć kwiatki, bo latają. I ja zawsze mam tak, jak widzę już te kwiaty, że trzeba je zdjąć i myślę sobie, jak tutaj jest grubo, to tam jest już naprawdę hardkor. I czy tak jest? Czy to jest prawda? Co tam się dzieje?
1: Tak, rzeczywiście. Jeśli w mieście zwracamy uwagę i reagujemy, no to proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje na otwartej przestrzeni, gdzie wiatr nie ma żadnej przeszkody. Tak? Czyli tam się naprawdę mocno rozpędza i nawet ratownicy z naszej stacji w Skłodowie, będąc na dyżurze w gotowości, oczekiwaniu, przy jednym z takich dni, kiedy to się zaczęło, oni sami byli zaskoczeni, nawet sami do siebie nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
0: Wyjący
1: wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk, tak?
0: No to... Nie można tego jeszcze nazwać białym szkwałem?
1: No nie. No to wyjątkowe zjawisko. To się nie pojawia tak znikąd. Chociaż obserwowana była nawet na zdjęciach czy na filmikach gdzieś mamy, że rzeczywiście jest różnica między wodą a tą przestrzenią lasu, tak? Taki biały pas unoszonej tej wody. No przy tej prędkości wiatru to rzeczywiście podrywa tą wodę i niesie taką smugę czegoś białego. Ale to zjawisko białego szpału to rzeczywiście, no można by się tu rozpisywać i tak dalej, i tak
0: ale
1: dalej.
0: Chyba była też taka sytuacja, pamiętam, że jednego dnia była rocznica białego szkwału, a następnego dnia rzeczywiście tak. Się, można powiedzieć, tak. Brzydko ta pogoda odpaliła, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. Dlatego też mówimy i my mając codzienny kontakt z synoptykami, którzy nadzorują tutaj pogodę na naszym terenie. Oni sami mówią, że pogoda jest... Oni, którzy mają na co dzień narzędzia do obserwacji tej pogody i wnioskowania, co się może zadziać, i stąd ta prognoza, podkreślam, powstaje. Oni sami mówią, że ona jest bardzo nieprzewidywalna, więc teraz my, nieznający, no to tym bardziej powinniśmy nabrać pokory, jeśli ktoś, kto na tym się zna, mówi o ostrzeżeniach.
0: Że nie wie, jak to będzie.
1: Albo nie wie, tak? A mimo wszystko stara się jakoś przewidzieć, no to dla kogoś takiego, jak ktoś, kto chce wypocząć, czy skorzystać z tej pogody, to powinien brać to pod uwagę.
2: Waszym i moim gościem był ratownik MOPR Dariusz Szluma. Sezon jeszcze się nie skończył, dlatego już niebawem na naszej antenie garść protipów, jak wypoczywać na wyjeździe, aby zostały po nim tylko piękne zdjęcia i fantastyczne wspomnienia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Gdy inni wypoczywali, oni stawali na każdy sygnał i ratowali sytuację. Strażacy podsumowują ostatnie 2 miesiące wakacji. Było intensywnie, ale żeby nie zamykać tematu wyłącznie w statystykach, w podsumowaniu będzie też o tym, kiedy tracimy czujność, kiedy ludzki błąd sprawia, że jest potrzebna pomoc, a także o tym, kiedy pogoda nie pozwala strażakom dokończyć książki na służbie. Ale żeby nie było, nie tylko czytają książki na służbie, bo robią mnóstwo innych ciekawych rzeczy, o czym będzie w kolejnych wydaniach magazynu reporterów. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: Na sygnale!
2: Na antenie Meloradia gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dzień dobry!
4: Dzień dobry bardzo!
2: I z bardzo dobrymi wiadomościami na sam początek, bo ten, kto nie widział, ale na pewno już myślę, że dużo ludzi widziało, to już można powiedzieć, że koparki wjechały na plac budowy.
4: Tak, dokładnie. Także dla nas to duża radość. W końcu ten proces rozpoczął się, więc miejmy nadzieję, że skończymy go tak, jak powinno, czyli piękną nową strażnicą w nowym miejscu na miarę XXI wieku. W tym roku, no późno zaczęliśmy. Koniec sierpnia, początek września dopiero właśnie, tak jak pani powiedziała, koparki wjechały, więc ten pierwszy zakres prac obejmuje tylko piwnicę, która, przypomnę, będzie w formie ukrycia, więc no pewne obostrzenia dotyczące takich obiektów trzeba spełnić. Są to dużo grubsze ściany, zbrojenie, więc to wymaga czasu, nakładu.
2: Czyli jedno jest pewne, koparki będą kopały głęboko, o tak.
4: Dokładnie tak, już także zaczną się prace już teraz typowo zbrojeniowe, lanie betonu, więc zaczniemy się piąć w górę.
2: Proszę przypomnieć słuchaczom, jaki jest zakres tych prac, co ostatecznie ma powstać, no bo wiemy, przypomnimy, nowa strażnica, co tam ma się pojawić?
4: Więc tak jak wspomnieliśmy, będzie ta piwnica w formie ukrycia, także będzie to no, rodzaj schronu dla strażaków, punkt zastępczy, jakby stanowiska kierowania komendanta. Na górze będzie normalnie jednostka ratowniczo-gaśnicza, czyli tam, gdzie strażacy przebywają na co dzień, gdzie się szkolą, jedzą posiłki, tak, czuwają. Natomiast na pierwszym piętrze będzie komenda powiatowa, czyli wszystkie wydziały związane z funkcjonowaniem właśnie pożarnictwa na powiecie. No i część garażowa. No i tutaj w przeciwieństwie właśnie do obecnej jednostki znacznie większa ilość tych garaży, przestronne, duże, wjazd i wyjazd możliwy z jednej i z drugiej strony, więc ta manewrowość będzie bardzo ułatwiona dla strażaków. No przede wszystkim dużo miejsca, tak samo dla grupy, w sumie dla dwóch, dla sonarowej, dla wodno-nurkowej, też specjalne pomieszczenia, gdzie będą mogli dbać o sprzęt, przechowywać go w odpowiednich warunkach, serwisować. No masę takich różnych rozwiązań, więc to, co jest potrzebne w ogóle do funkcjonowania, tak, komendy, czyli magazyny, magazynki wręcz, no, miejsce na suszenie węży, na konserwację, no naprawdę z prawdziwego zdarzenia. I przede wszystkim to, co tutaj nam brakowało, bo nie byliśmy w stanie konstrukcyjnie tego rozwiązać. To, co mówiliśmy już wcześniej w audycjach, się pojawiało, te czyste strefy brudne i przejściowe, tak? Czyli chodzi o to, że strażak po akcji jest jakby narażony na te wszystkie czynniki chemiczne, które są szkodliwe dla nas i musimy się ich pozbyć po powrocie jak najszybciej. I to robimy w strefie brudnej, przechodzimy do strefy przejściowej, tam zakładamy świeżą odzież, myjemy się, i później przebywamy w strefie czystej. Także tu w tej jednostce to właśnie będzie odpowiednio zrobione i tak jak powinno być.
0: I też miejsca chyba do edukacji, prawda? Bo wiem, że jakby jak już jest w okolicznych przynajmniej miejscowościach tak jest, że wzrasta ten potencjał jakby też edukacyjny jednostki.
4: Tak, dokładnie. W naszej komendzie nie byliśmy w stanie stworzyć właśnie takich sal, one się nazywają ogniki. Są to sale właśnie szkoleniowe, przeznaczone nie tylko dla najmłodszych, tam możemy również dla dorosłych, że tak powiem, prowadzić szkolenia, ale one są bardzo fajnie przygotowane, bo robi się takie imitacje na przykład spalonych pomieszczeń i pokazuje się właśnie jak to wygląda, czy właśnie kuchenki gazowe, elektryczne, pokazuje się te zagrożenia, ale tak wzrokowo, tak, człowiek może tego dotknąć wręcz, jak, od czego to się zaczyna, tak, od czego zaczyna się niebezpieczeństwo powstania pożaru.
0: Zazwyczaj pewnie są to banalne sytuacje.
4: Dokładnie, no bo to zawsze tak jest, że to wszystko zaczyna się od bardzo prostych błędów naszych, czy, no tak, od naszych błędów, tak naprawdę. Owszem, zdarza się, że sprzęt jest wadliwy, no ale gdybyśmy go serwisowali na przykład odpowiednio, to ten jakiś procent...
0: No właśnie, mi kiedyś na przykład suszarka się zapaliła do włosów w rękach, także no właśnie.
4: Jest to możliwe. Tak.
0: Jest to możliwe i właśnie dlatego też Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Giżycku się rozbudowuje, ale poza tym, że będzie bardziej nowocześnie, no to trwa ta regularna praca i panowie jako strażacy i panie też są chyba w komendzie, macie za sobą pracowity sezon.
4: Chyba wszyscy widzieliśmy, że lato tego roku nie było zbyt takie przyjazne dla turystyki, aczkolwiek sądząc po ilości napotkanych turystów na mieście, było ich sporo. Ale nie przyłożyło się to na statystyki, może troszkę liczb, ja nie lubię liczb, ale akurat tu trzeba powiedzieć, żeby jakoś wyjść z tematem.
0: Podobno mówią często same za siebie, także...
4: Dokładnie, właśnie, więc w roku 2026, biorę tylko pod uwagę lipiec i sierpień, odnotowaliśmy 344 zdarzenia, to jest wzrost aż o 80% do ubiegłego roku. I to jest dziwne, tamte lato było ładniejsze, a mieliśmy tylko 190 zdarzeń przez te dwa miesiące, natomiast w tym roku 344. I tak, składało się na to w sumie tylko 17 pożarów, mówię tylko, bo naprawdę były to banalne rzeczy, śmietniki, tam gdzieś jakiś samochód i tak dalej, ale nie zanotowaliśmy pożarów w lasach i to jest bardzo takie budujące, no ale tu sprzymierzeńcem była pogoda.
0: Pogoda, tak.
4: Bo dość mocno padało, ale z kolei przełożyło się to, jak my to mówimy, miejscowe zagrożenia, czyli to, co pani wspomniała, wichury i tak dalej.
0: Tak jak Beata Kozidrak śpiewała, prawda? Wichry i burze i już trzeba jechać, prawda? Na
4: dokładnie. Takich
0: ale
4: zdarzeń,
0: to tylko
4: tak.
0: Się zatrzymam, bo na pewno tak jest, że panowie siedzą tam u siebie w komendzie i już zaczyna wiać. I już, bo ja tak siedzę i na przykład zacznie wiać i tak słyszę 10-15 minut i już jedziecie.
4: Dokładnie.
0: I to się zaczyna, prawda?
4: Dokładnie, tak jest. Tak jest. Czasami sam pamiętam jeszcze, jak brałem udział w takich zdarzeniach, to tak jak pani powiedziała, dokładnie tak to się odbywa, że człowiek siedzi na przykład, no nie wiem, na sypialni, czyta jakąś książkę, no jest czas tęczowania, jak to mówimy, no i wiemy, że będzie burza, zrywa się wiatr, odkładam tą książkę, nie czekam, schodzę na dół i czasami już na schodach po prostu zapalało się światło, także my dokładnie wiemy, że za chwilę trzeba będzie gdzieś jechać.
0: Tak, jak ja widzę już, jak te pelargonie tam na tarasie powiewa, to już wiem, że za dosłownie parę minut usłyszę syreny, tak, że będzie ciebie.
4: No i właśnie, to tak trzeba wspomnieć, że tak chyba teraz będzie, że te zjawiska może nie będą częste, ale one będą bardzo gwałtowne, bo akurat w tej liczbie 280 nie ma tego, o czym teraz powiem, bo we wrześniu to już było, była taka wichura.
0: A było coś.
4: Tak, to 100 zdarzeń w ciągu po prostu jednej służby, żeśmy odnotowali. Także to pokazuje... Tak, to
0: 100 zdarzeń,
4: tak. Tak,
0: to, w ogóle to jakieś połamane drzewa, tak. Coś takiego, tak?
4: W 99 przypadkach w tym dniu były to drzewa. Jedno drzewo spadło na samochód i jedno oparło się na dom. A tak naprawdę to drzewa po prostu na drogach, na liniach energetycznych. Także w jeden dzień 100, a ja mówię tutaj przez cały sezon, tak, letni, 280. Więc to pokazuje, jakie to zjawiska potrafią być po prostu nagłe i ta ilość jest wtedy bardzo duża, tak? Całe wakacje może być spokój, wystarczy 1-2 dni takich wichur i mamy po prostu to, co mamy, tak? Statystycznie. Po to jest ten system krajowo-ratowniczo-gaśniczy właśnie, który jest spełnia się w 100% i zdał już dawno egzamin na plus i dlatego właśnie to wygląda. Ale jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy, bo to o tych statystykach mówimy, o fałszywych alarmach. Fałszywy alarm to brzmi tak bardzo źle i negatywnie, ale my go dzielimy u siebie na w dobrej wierze, w złej wierze i z instalacji wykrywania, tak? I no, jeszcze może 5 lat temu większość była w złej wierze, czyli no po prostu ktoś nam robił psikusy, ale to się zmieniło naprawdę od 5 lat. W dobrej wierze, czyli ktoś się po prostu pomylił. To może być, ktoś zobaczył ognisko, łunę, no nie sprawdził, się okazuje, że tam ktoś miał pozwolenie i coś wypalał, tak? Ale bardziej mi chodzi o te alarmy z instalacji wykrywania. To też wchodzą w to czujki.
2: Na antenie Meloradia gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, i rozmawiamy o tych zagrożeniach, które no niestety czają się na nas za rogiem.
4: I właśnie zauważyliśmy, że 47 alarmów było w ciągu wakacji i aż 25, czyli no, połowa, była z instalacji właśnie wykrywania, czyli to były czujki, przede wszystkim czujki tlenku węgla czy czujki dymowe. I to cieszy, bo widać, że ludzie wzięli sobie do serca, kupili to. Tu przypomnę, że rok 2030 jest tym
0: obowiązek,
4: już wchodzi to obligatoryjnie. I to nas cieszy, tak? I tu jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, bo cały czas mówimy o tlenku węgla, zresztą być może zaraz do tego tematu wrócimy przy okazji sezonu grzewczego, ale w tym roku akurat u nas tych upałów, dni bardzo upalnych, był jeden czy dwa, tak? Tylko. Ale to już wystarczyło, żeby zobaczyć zjawisko, z którym do tej pory się nie mierzyliśmy, że tlenek węgla możemy też się zatruć właśnie w te upalne dni.
0: Jakie to były okoliczności? Ojej, jakie to było okoliczności?
4: To było, chodzi o to, że jest bardzo gorąco, bardzo nagrzane powietrze, jest duża wilgotność i tworzy taką poduszkę po prostu nad kominem i nie działa prawidłowo nasza wentylacja. I podgrzewacz wody, no w lato też używamy, bo chcemy mieć ciepłą wodę. I gdy tutaj jest ta poduszka i nieprawidłowa wentylacja, to właśnie prowadzi, że dwutlenek węgla powstaje wtedy też w mieszkaniu. No i niestety jesteśmy zdziwieni, tak, że jest lato, jest upalnie, a są zatrucia tlenkiem węgla, tak? No właśnie, przez to brak tej prawidłowej wentylacji. I to się dzieje w te upały, te takie potężne. U nas było 38 bodajże, zanotowano tyle na naszym tutaj rejonie. Tak, no bo w Polsce był pobity rekord, tak? 41,3 bodajże.
0: Pewnie
4: już nie pamiętam.
0: Południu.
4: Na południu albo na zachodzie. Już, no nieważne, ale dość bardzo wysoka temperatura, no, których żeśmy nie notowali, tak? I to wystarczyły 2 dni. I coś takiego powstaje, tak? Także tutaj no apel, że nie sprawdzamy tej wentylacji na przykład tylko przed sezonem grzewczym. Dobrze jest to cały czas zobaczyć, a w te upały być troszeczkę wyczulonym. O co chodzi? My zamykamy okna teraz, tak? Jak są upały i bardzo dobrze, bo żeby trzymać jakby chłód, tak? To okna są zamknięte. No i właśnie, zamknięte okna, brak tej szczelności. Do tego ta poduszka, która nad tym kominem, powiedzmy, nam zawiśnie, te gorące powietrze, wręcz afrykańskie, tak? No i to powoduje właśnie te przyczyny tego, tak? No i do tego, nie daj Boże, wadliwy piecyk, albo nawet nie wadliwy, no to brak wentylacji.
0: No właśnie, bo takie okoliczności nam się kojarzą bardziej właśnie z sezonem grzewczym. Tutaj tak, można stracić czujność. To
4: właśnie
0: prawda,
4: o to chodzi. I na to bym chciał wrócić uwagę, że przy tych dniach upalnych, no to musimy być też wyczuwani na tą wentylację, że ona jest troszeczkę zakłócona.
0: Jeszcze wracając do wakacji i działania tej bardzo charakterystycznej, bo druga taka chyba jest w Olsztynie? Grupa sonorowa?
4: Tak. Grupa sonorowa tylko jest w Giżycku i w Olsztynie.
0: No to jak tam te działania ich mieli też tak, pewnie?
4: Zdarzeń było, no w sumie nie jakaś rekordowa ilość, ale dla nas nawet te 20 to jest dużo, prawda? Bo nasza grupa bardzo często wyjeżdża poza nasz powiat, bo no po prostu, tak jak pani wspomniała, są tylko 2 województwa, więc siłą rzeczy obszar działania dla tej grupy jest dużo większy, prawie połowa województwa. Takich wyjazdów mieliśmy 12, na naszym terenie 9. 4 skończyły się dla nas jakby tragicznie, czyli to były osoby, które utonęły. Tutaj akurat te 4 to jest nasz powiat, nie mówię o tamtych.
0: Czyli te działania poszukiwawcze.
4: Dokładnie tak, tak. No to nieszczęśliwy, taki głośny wypadek z tym skuterem, tak, w miejscowości Kozin. Drożówka, jezioro, tam też pan wypadł z kajaka. Troszeczkę było tych zdarzeń i grupa dość mocno jest angażowana, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia.
0: I ważna jeszcze sprawa to wasze prawe ręce, po prostu na końcach powiatu nawet, to są strażacy ochotnicy, którzy wspierają wasze działania.
4: No dokładnie, bez nich to właśnie nie nazywałoby się system, tak? Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. To zostało wymyślone w 1995 roku. Zazdroszczą nam tego wszyscy europejscy strażacy. Właśnie mamy no, armię, można powiedzieć. Armię właśnie strażaków, którzy są na każde wyzwanie i o każdej porze dnia i nocy.
2: Waszym i moim gościem był Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice. Ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Mokry temat.
2: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie, osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Fajnie zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, o nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane, więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy i niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
0: I z profesorem koniecznie.
5: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakt do konserwatora, sołtysowi poprosić o przekazanie takiej informacji dalej. Te wszystkie organy samorządowe mają obowiązek dalej przekazania informacji, więc a to dla nas bardzo często może okazać się cenne. Nawet ciężarki do sieci, ciężarki tkackie, wykonane z kamienia, z ceramiki, często są bardzo bezcenne, a po prostu ktoś myśli, że jeżeli nie znajdzie złotego jajka, się śmieje, oczywiście chce nikogo obrażać.
0: Ale wiadomo, jednoznacznie kojarzymy skarb.
5: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone, to powodziła ta dłubanka nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
0: Nie wszystko jest na sprzedaż.
5: Nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to co jest najważniejsze, to jest kontekst. Tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne. To są właśnie szczątki roślinne, czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które no właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane, potłuczane przez nich, jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to jest, to przynosi, a mazury są naprawdę bardzo fajne, osadniczo, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
0: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
5: Tak, cały czas. W ogóle jest taką, mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przekopywać stanowisk. Ta metoda taka lat trochę 80., 70., jeszcze wcześniejsza, nie. Ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawowe analizy, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby, nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy, zostawmy. Zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowiska, ale też i szerzej, wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkupujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor z różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie, no to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
0: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
5: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
0: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przyszłości tego regionu, a w szczególności właśnie tych domów na Rusztach, w jakiś sposób, nie wiem czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma?
5: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje i mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, na stanowiska się chroni. Ale właśnie na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy Szlak Jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bądź wręcz fantastyczna działalność. Ja zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem że też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że...
0: popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
5: Tak, oczekują czegoś jeszcze. Już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowany przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób, przez cały rok. To pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym, tak naprawdę, przez cały rok, informować i w ogóle no, mega współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach, gdzieś tam w urzędach konserwatorskich, czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy. Jak tylko byłby taka możliwość, włączamy się w to na 100%.
0: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę ścieżka tego, żeby pokazać coś się ludziom, prawda?
5: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze strefy alpejskiej. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja no, nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków. To jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region. Bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się wprowadzać w życie takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
0: No właśnie, i Giżycko, ale też teraz mi tak przyszło na myśl Węgorzewo, już tutaj dzisiaj padło Muzeum Kultury Ludowej i oczywiście pan Marek Łapo, tak, który też na swoim koncie ma mnóstwo.
5: No, Marek Łapo, będąc studentem, razem z profesorem Waldemarem Osowskim, kumplem, i oni byli w kole badań podwodnych Instytutu Archeologii w Toruniu i to oni w latach 80. mieli studencki projekt weryfikacji osiedli nawodnych według map stworzonych na początku XX wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte trzcinami. Dlatego też one są tak bezcenne, że dopóki, jeżeli coś mamy jeszcze pod wodą, możemy to zweryfikować, możemy to odkryć. Właśnie pobranie tych prób, pobranie odwiertów, rekonstrukcja środowiska, kolejne pozyskanie danych. No właśnie, co jedli, co pili, a może jakąś kuchnię stworzymy osiedli rusztowych, prawda? Restauracja na Ruszcie na przykład.
0: No brzmi smakowicie.
5: Okres rzymski bardzo bogato reprezentowany na całych Mazurach. Okres wędrówek ludów, no i średniowiecze. Tu się naprawdę dużo działo. To jest też strefa kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa spokoju, prawda?
0: Ale proszę, też styków.
5: I dokładnie tak było zawsze. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, ze strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy. Ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
0: I pod wodą, i w ziemi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicz 1D.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.

0: Joki Życko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Puk, puk. Są tu jacyś fani ptasich piórek? Jeśli tak, to mam dla was kilka naprawdę ciekawych newsów z Mazur. I nie będą to tylko zwykłe takie ptasie plotki. Zaczniemy od bocianów, które jak zwykle pod koniec sierpnia ruszyły w swoją wielką podróż na południe. Ale nie wszystkie, bo zostało jeszcze kilku wyjątkowych buntowników, którzy najwyraźniej ani myślą o dalekich wojażach. Za to o dalekich podróżach całkiem poważnie myśli wasz i mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Palcem po mapie.
1: W planach są dzioborożce, całe bogactwo Bali, a w nieco dalszej przyszłości pingwiny. Będzie też o publikacji z tych niezwykłych wypraw, książce, która najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku będzie miała szansę pojawić się i na waszych półkach. Zamieniam się w słuch, bo na antenie wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No już bocianów to my dawno nie widzimy na naszym nieboskłonie, ale może wyfrunęły wcześniej, a może później. Co mówią obserwatorzy w regionie?
2: Dopiero bociany znikają te ostatnie w okolicach 23-25 sierpnia. I to faktycznie
1: i
2: zawsze jest tak samo.
1: Tak, było,
2: że te,
1: tak?
2: Tak, bo te z późniejszych lęgów młode, wtedy ptaki odlatują jako ostatnie. I teraz było podobnie, choć rozmawiałem z kolegą, który pracuje w Zakładzie Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Tam przy...
1: Tam ten bumelant, Wojtek z tego...
2: Oczywiście co... Wojtek i ma dwóch kolegów tym razem jeszcze. O. Też młodzików, które ptaki, które wykluły się w tym roku. One są, ten kolega mówił, że ptaki są sprawne, ptaki są jakby w dobrej kondycji, ale jakoś, nie wiem, z tym bumelantem zostały, czy on je namówił, czy po prostu, w każdym razie ma na razie towarzystwo. Jest więcej niż pewne, że Wojtek nie odleci, bo nigdy tego nie robił, ale czy te dwa pozostałe ptaki, które mu towarzyszą...
1: Wezmą z niego przykład,
2: czy jeszcze coś im... po prostu ich tchnie, żeby ruszyć w trasę, to tutaj jeszcze nie wiadomo. W każdym razie, ale być może, że kierują się przykładem tego takiego wygodnickiego bociana, który zawsze tam na tych wysypisku znajdzie sobie jakieś tam resztki, że może one też zobaczą, że nie warto lecieć i zostają. W ogóle bociany odlatują i to jest taki fenomen, że w przypadku na przykład gęsi czy żurawi, ptaki odlatują z dorosłymi. A to jest inaczej. Dorosłe ptaki lecą same, a potem młode lecą same. Czyli jak pierwszy raz one wiedzą, jak, w którym kierunku się kierować, no to tu jest, właśnie ten fenomen, ten instynkt, którego do końca jeszcze tak nie poznano i nie wiadomo, jak to się dzieje.
1: No właśnie, bo one bez rodziców, to jest też tak. Ja się też nad tym zastanawiałam, bo jakiś czas temu czytałam książkę synowi, właśnie było o bocianach i tam właśnie od jajka do tego odlotu i też byłam zdziwiona, że jak myślałam, że z rodzicami jakoś, nie wiem czemu, nie zarejestrowałam.
2: Tak, tak. Gęsi na przykład właśnie, gęsi, żurawie, łabędzie, one długo razem z tymi młodymi są i lecą na zimowiska też razem w towarzystwie młode i dorosłe, a w przypadku bocianów to jest właśnie inaczej. Tam w ogóle ptaki migrują osobno, tam samce osobno, samice osobno. Jak wiadomo, tam jest przywiązane bardziej u bocianów nie do pary, tylko do gniazda, czyli ptaki wracają później po tych wakacjach swoich w kolejnym sezonie do gniazda i tam się spotykają, dlatego tak się zawsze klekoczą tymi dziobami, tak się cieszą, że się w końcu tam poznają, że się spotykają po takiej dłuższej rozłące. Może to jest jakiś sposób, żeby te związki były trwałe, że nie siedzą sobie razem, tylko rozstają się na pewien czas, potem się spotykają i to jest fajne.
1: Jak te pingwiny, to też ostatnio czytałam, że one tak jakby na zmianę się zajmują jajkiem i idą gdzieś do brzegu, coś tam złowią, a ten drugi ma trzymać jajko na stopach, żeby jajko nie zmarzło. Chyba tak.
2: Tak, dokładnie. I to się rozstają, to wtedy te zmiany są długo, tam po miesiącu trwają, żeby jeden drugiego zastąpił. Potem jeszcze jest długi pochód do miejsca, gdzie, bo wiadomo, że potem jak one zniosą, zamarza coraz większa tam przestrzeń, że muszą tam naprawdę...
1: Ale i tysiące, jak one się znajdują, prawda?
2: Tak, tak. One się potrafią w takim stadzie tysięcy ptaków się znaleźć i spotkać i poznać, chociaż na moje oko wyglądają tak samo, podobnie, a nawet tak samo, a jednak one dostrzegają jakoś tam różnicę między sobą.
3: Tak,
2: jednak ten oko ptasi jest trochę inne niż te ludzkie zdolności poznawcze też widać są na jakimś wyższym poziomie.
3: Chciałby pan takie właśnie bardziej zobaczyć, takie mocno już, bo pingwiny to jest już taka mocna egzotyka. To tylko Antarktyda, czy gdzieś bliżej będzie można by było je zaobserwować? Czy takie niektórzy wyjeżdżają na takie obserwacje?
2: No chyba najłatwiej by było, no bo tam to już są bardzo kosztowne, te Antarktyda i tak dalej, to oczywiście tam większość, tam żyje większość pingwinów. Z takich bardziej dostępnych to są południowa część Republiki Południowej Afryki. Mhm. To tam są te pingwiny przylądkowe. Tam, no tam jest taka najłatwiejsza możliwość, bo właśnie te ORPA jest takim kierunkiem, który jest no jeszcze taki w miarę
3: bezpieczny
2: i też finansowo jeszcze nie
3: jest
2: tak
3: przystępne
2: w miarę takie rzeczy, bo tam to już są te ekspedycje, to już tam naprawdę bardzo drogie.
3: Tak, tam trzeba być w jakiejś w Polskiej Akademii Nauk na przykład, to też znam taką historię Giżyszczanina, który gdzieś tam pojechał i no ale tam po prostu pracował, prawda?
2: No i też są oczywiście też komercyjne wycieczki, tylko no są bardzo kosztowne.
3: Drogi gips, jak to
2: tak,
3: się
2: tak,
3: mówi.
2: Tak, bardzo.
3: Ale warto zobaczyć.
2: No oczywiście, może, bo to wszystko się zmienia. Jeszcze, nie wiem, 20 lat temu w ogóle nie pomyślałem.
3: A widział pan kiedyś pingwiny tak w naturalnym środowisku? Zdarzyło
2: nie,
3: się?
2: Nie, właśnie, ale plany są.
3: Ustala się kierunek.
2: Plany są, tak, że to jest, myślę, w takim planie gdzieś w ciągu najbliższych 2 lat, to tak jest sobie to założyłem, że właśnie ten kierunek jeszcze jest do zrobienia i jest on w miarę taki łatwy nawet, żeby to osiągnąć. Bo najbliższy plan jest Indonezja. To już jest zaklepany na zimę.
3: Na zimę. A co tam można zobaczyć? Taki na najbardziej top jeden, na co by pan tam chciał zobaczyć?
2: No tam jest endemit, czyli to te ptaki, które są takie najbardziej przez tych miłośników ptaków poszukujących różnych fajnych, ciekawych gatunków, to endemity w danym miejscu są najbardziej takimi, które wzbudzają największe emocje, najbardziej poszukiwanymi gatunkami, bo to endemit to znaczy, że ptak występujący jedynie w danym miejscu. Ja będę akurat na wyspie Bali, bo wiadomo, Indonezja ma mnóstwo wysp i tam jest właśnie szpak balijski. Jedynie występuje tylko i wyłącznie na wyspie Bali. Także to jest bardzo ciekawe. W odróżnieniu do naszych ciemnych, czarnych, można powiedzieć, szpaków, szpak balijski jest całkowicie biały, jeszcze ma taką fikuśną fryzurkę z piór na głowie.
3: Kolorowe pióra?
2: Nie, jest całkowicie biały. Także tutaj jest taki zupełnie kontrastowy do tej zieleni tamtego miejsca. Się bardzo pięknie wyróżnia, ale oczywiście jest mnóstwo kolorowych ptaków, są nektarniki, są pitty, takie małe, bardzo kolorowe ptaszki, które chodzą.
3: Jeśli pan o kitcie opowiada.
2: Kitta to z kolei była w Sri Lance. Właśnie Indonezja słynie z wielu, wielu kolorowych ptaków. Są dzioborożce, czyli te wielkie ptaki z takimi dziobami.
3: A to już pan widział też gdzieś.
2: Widziałem toko, ale samych dzioborożców nie. Toko są też z rodziny dzioborożców, ale same dzioborożce są jeszcze większe i pokaźniejsze i są bardziej widowiskowe. Także liczę, że to się znajdzie. Oczywiście dużo różnych gatunków zimorodków. U nas jest tylko jeden w Indonezji, jest tam chyba ich 5 czy 6 bardzo kolorowych, także to też
3: liczę. Też taki kolejny punkt na mapie, że warto tam po prostu pojechać.
2: Tak, na pewno. Polecić. Oczywiście wszystkie wyspy Indonezji są bardzo ciekawe, ale trzeba coś wybrać, bo chyba, że ktoś ma do dyspozycji większą ilość czasu, trzeba poświęcić, to wtedy pewnie, że jest możliwość, żeby zobaczyć, bo tak naprawdę tam każda...
3: To Jakarta chyba, tak?
2: Tak. A tam każda wyspa to tam są inne gatunki ptaków, także tam naprawdę...
3: Mocno rozproszone jest w ogóle to państwo.
2: Tak, także fajnie pewnie będzie, no ale może po kolei, gdzieś tam jeszcze trochę czasu może jest, także gdzieś kolejnym razem.
3: Pan to tak egzystencjalnie powiedział, no tak, dobra, to zmierzamy do końca naszej rozmowy.
2: Tak jest. Na koniec jeszcze tylko może tak powiem taką informację, taką ciekawostkę, że jestem w trakcie pisania książki.
3: O kurczę.
2: I to nawet 2 książek, bo o tej jednej cały czas mówimy, że to ta monografia, czyli Ptaki lęgowe w Armii Mazur, które jestem współautorem. Na razie piszemy tam z kolegami i koleżankami z regionu, która to będzie pozycja taka mocno naukowa, ale już jestem w trakcie pisania takiej książki bardziej popularno-naukowej, czy takiej bardziej dla wszystkich, Oczywiście takie zawsze to jest takie, taka naiwność autora, że myśli, że to będzie książka dla wszystkich, ale ja liczę, dlatego tak się przygotowuję, że tam będą zarówno informacje o gatunkach, informacje o miejscach, które można, gdzie można fajne, co fajnego zobaczyć u nas na Mazurach.
1: Będą anegdoty pana.
2: No oczywiście będą anegdoty, będą przygody, będą historie, będzie opowieść o różnych właśnie moich znajomych ornitologach, ornitolożkach, będą też oczywiście też informacje, gdzie, co, ile można spotkać z takich właśnie publikacji, które gdzieś są dostępne o ptakach z naszego regionu.
3: Tytuł już znany, czy...
2: Na razie jeszcze jest w trakcie negocjacji, bo ja mam taki zawsze jakieś tam takie pomysły, żeby to było jak najdziwniejsze, a mój wydawca mówi, że jednak lepiej, żeby to było bardziej takie ptaki mazur i coś takiego, bo wiadomo, że mówił, że może będą chcieli z tego skorzystać może turyści, czy osoby, które gdzieś...
3: Nie, właśnie z jajem!
2: Tak, chyba będzie tak, że to będzie, będą miały tytuł z podtytułem i że dojdziemy do takiego porozumienia, żeby i tak, i tak. No i też... Właśnie chcemy, żeby to było takie zróżnicowane i żeby to było zarówno dla mieszkańców, dla ludzi, którzy się i bardziej interesują, bardziej są zaawansowani i mniej, i dla tych, którzy są tu na miejscu i dla tych, którzy na przykład chcą przyjechać, dowiedzieć się, gdzie warto
3: będą przyjechać. Zdjęcia, będą fotografie pana?
2: Tak, będzie ilustrowana i tak się przymierzamy z promocją, z premierą na czerwiec przyszłego roku, a tak celujemy w konferencję przyszłoroczną.
3: To by
2: było wtedy bardzo jakby pasujące.
3: To jest tempo,
2: bo ja tak naprawdę mam już dużo w przygotowaniu, 5 rozdziałów już jest napisanych, będzie ich 55 gatunków ptaków. Każda opowieść to inny gatunek. Starałem się dobrać te gatunki, które oczywiście nie wszystkie, bo nie jest to w stanie, to ta książka musiała być tam bardzo, bardzo obszerna. Tutaj będzie 55 gatunków ptaków, takich kluczowych, albo takich, które są charakterystyczne dla naszych właśnie Mazur. To jest też ważne, bo tak naprawdę od 57 roku nie było książki o ptakach naszego regionu, o ptakach Mazur.
3: Będzie pan opowiadał tą historię, jak pan został w krzakach zaatakowany, gdzieś tam w okolicach Wydmin przez jakiegoś ptaka, który nie wiem, albo chciał pana zaatakować, albo jakieś gody wyczuł, coś tam było, prawda?
2: Tak, było, będą wszystkie moje, gdzie się przewróciłem, gdzie nie zrobiłem, gdzie kto mnie nabrał, gdzie tam interakcje z ludźmi podczas fotografowania, podczas moich gdzieś tam wycieczek, wypraw. Będą też historie, scenki z wycieczek, które prowadziłem i z dziećmi, i z dorosłymi. Także tam różne będą anegdoty, historie, ale oczywiście wszystkie autentyczne, takie, co się rzeczywiście mi przytrafiły. No i myślę, że uda się to zrealizować i tak na ten czerwiec myślę, że gdzieś zdążymy. Tak jak mówiłem, od 57 roku nie było książki o ptakach naszego regionu. Ostatnim był Puchalski, który napisał książkę o wyspie 57 rok, a jeszcze wcześniej był niemiecki ornitolog Tischler, który napisał właśnie książkę o ptakach Mazów, Prus Wschodnich i tak dalej, to jeszcze wiadomo, wtedy były inne czasy, no to myślę troszkę czasu minęło.
3: Nie, to jest już, mówię, to jest pana misja po prostu.
2: Tak, żeby jednak tą lukę uzupełnić, tak żartuję, ale no... Myślę, że dużo osób prosiło, żeby gdzieś to, żeby może właśnie coś takiego zebrać, ilość tych historii, informacji, żeby coś takiego gdzieś to się ukazało, a z drugiej strony dla mnie też to będzie możliwość, żeby to wszystko gdzieś gromadzę już w tym swoich
3: szufladach
2: i swoich komputerach, żeby to gdzieś w końcu wyszło i może komuś się przyda.
3: A jak dojdzie pan do takiego etapu, że uzna pan, że jest tego za dużo, to jakby może być kontynuacja, prawda?
2: Tak, może potem być drugi tom, drugi jak, tom. Jak
3: także...
2: będzie powodzenie, to drugi tom, a jak nie, to koniec.
3: Koniec biznesu, na pingwiny będziemy jechać.
2: Tak, wtedy będę już tylko wyjeżdżał, już nic nie będę pisał.
3: Nie, myślę, że to jest doskonały pomysł. Dużo ludzi o pana Krzysztofa pyta, przepraszam, że w trzeciej osobie, dużo ludzi o pana pyta i o tę audycję i myślę, że dobry czas, fajnie. Fajnie, to będziemy pewnie jeszcze śledzić, jak przebiegają prace, ale na pewno pracowite miesiące też przed panem.
2: Tak, ale to się dobrze składa, bo to właśnie taki okres jesienno-zimowy, jednak na ptaki skraca się taki...
3: Okno,
2: skraca się okno w ciągu dnia.
3: Tyle tematem publikacji, no mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o niej i już niedługo będzie więcej informacji. Na razie 3 października, wielkie zaproszenie, piknik ornitologiczny. Jak nie będzie pogody, to się nie martwcie, bo może pogoda będzie 4, ale to trzeba śledzić.
2: Tak, dokładnie.
3: To był pan Krzysztof Pawlukowicz, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Strażacy w powiecie giżyckim mają pełne ręce roboty, a my dziś mamy do nich sporo pytań. Zacznijmy jednak na spokojnie, bo od tego, co dzieje się w naszych domach, kiedy robi się coraz chłodniej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Na luzie, ale serio!
1: A skoro już o strażakach mowa, dziś zaglądamy do tych mniej spektakularnych interwencji, bo czasem naprawdę niewiele potrzeba, żeby zrobiło się gorąco. Kropla benzyny, domowy kominek i mamy połączenie, którego zdecydowanie nie polecamy powtarzać w domu. Ale spokojnie, są też przyjemniejsze połączenia, na przykład strażak, kuchnia i wspólny posiłek, bo podobno nic tak nie integruje podczas służby jak wspólne jedzenie. No dobrze, może jeszcze dyskusja o tym, kto po tym wszystkim pozmywa. Będzie też o rzeczach zupełnie poważnych, jak na przykład ta, że strażacy z powiatu giżyckiego jako jedni z pierwszych w Polsce wzięli udział w akcji gaszenia pożaru ogniem. Za chwilę więcej na ten temat wasz i mój gość Grzegorz Usubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
4: Dzień dobry.
1: No ale zaczniemy właśnie od tego sezonu grzewczego, bo to dobrze wiemy, jesień szybko nas zaskakuje, podobnie jak i zima drogowców, więc najprawdopodobniej dziś jeszcze nie ogrzewamy, a jutro już będziemy ogrzewać i to codziennie. Więc jak się zabezpieczyć przed tymi niechcianymi awariami instalacji grzewczych w naszych domach?
4: Jest to naprawdę niewielki koszt, bo nasze życie nie jest pomierzalne, więc koszt jakby naszego życia, więc naprawdę jest to inwestycja, która tam na dzień dobry się zwraca. Coś tu można powiedzieć, no tylko przypomnieć, że czyszczenie przewodów kominowych na paliwo stałe, to na razie jeszcze tak dość sporo na naszym terenie jest, czyli drewno i węgiel czy pelet, no niestety wymaga 4 razy w roku. Nie raz w zimę, tylko 4 razy w roku. Mówię tu o czyszczeniu. Natomiast sprawdzenie techniczne przez uprawnione organy, no tu jest raz w roku, czyli kominiarz musi sprawdzić, zrobić ekspertyzę raz w roku, ale czyścić trzeba 4 razy. No to zawsze o tym mówimy, czyli raz na 3 miesiące, a wiem, że większość robi to tylko raz w roku. Czyścimy to zazwyczaj w listopadzie albo nawet w grudniu, no bo wtedy dopiero jest zimno i wtedy palimy.
3: Może być w grudniu po południu już za późno.
4: Za późno i są takie sytuacje, które na przykład, no nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że kawki, te ptaszki, bardzo lubią budować właśnie gniazda w przewodach wentylacyjnych czy kominowych. No i to się dzieje teraz, tak? One teraz budują te gniazda, więc rozpalając coś już nawet we wrześniu przepalając, czy na początku października, no możemy mieć duży problem, tak? I możemy się po prostu przytruć, więc to czyszczenie naprawdę to nie jest jakiś wymysł, tylko to jest z praktyki dobrej, tak? Raz na 3 miesiące powinniśmy to sprawdzić. Tak?
3: Jeśli chodzi w ogóle o ten sezon grzewczy, to uspokoiło się w ostatnich latach? Macie panowie mniej tych interwencji związanych właśnie z wadliwą instalacją?
4: Tak, dokładnie. Większość jest wymieniana na jakieś alternatywne paliwa, czy pelet z komorą zamkniętą, czy gazowe, także tu jest lepiej, a jeżeli już ktoś dalej używa tych starych piecy właśnie na węgiel czy na drewno, no to przynajmniej przewód kominowy, są wsady z kwasówki, tak, z tej stali zrobione bardzo szczelnie i to też tak fajnie. Także nie, tu jest duży postęp. Tu jest duży postęp, tym zdarzeń mamy naprawdę coraz mniej.
3: A zdarza się, bo tak mnie to zastanawia, bo w sumie na przykład takie

0: bardziej sposób rozpalania. Ludzie po prostu potrafią paliwem polać drewno i po prostu podejść z zapałką i w tym momencie jest po prostu wybuch.
1: No i były brwi i nie ma.
0: Takie, dokładnie tak. I tutaj często nie mamy tyle co gasić, co bardziej pomoc medyczna jest dla tych ludzi.
1: Okej,
0: to dobra. Tego typu zdarzenia
1: aha,
0: były.
1: Czyli natomiast ta finezja po prostu.
0: Tak,
1: ale to można zrobić, bo sama mam jakby nie trzeba tam benzyny żadnego podpalacza. Tam to jest technika po prostu.
0: Dokładnie, no musi być przede wszystkim suche, wysezonowane drewno, pałka i to wszystko wystarczy. No i drożny przewód kominowy przede wszystkim, żeby tak zwany ciąg był, tak? No to wtedy nic, tam nie trzeba żadnej benzyny, żadnej... zdarza się i naprawdę są to takie zdarzenia niewdzięczne, bo nie dość, że mamy pożar, bo czasami faktycznie tej benzyny było tyle, że po prostu jeszcze się to gdzieś tam rozlewa, bo to jak fuknie, no to ten człowiek rzuca ten karnister i to jeszcze mamy gotowy pożar, tak? A jeszcze mamy osobę, która dość mocno jest poparzona i czasami bardzo, że tak powiem, pół załogi to opatruje tego człowieka, tak? Bardzo takie niewdzięczne akcje i sam osobiście przy dwóch byłem, a było tego więcej.
1: A że ktoś próbował, tak?
0: Dokładnie, tak.
1: To nie róbcie tego w domu, no jak słyszycie...
0: I to jeszcze niekoniecznie to była zima. To były właśnie przyjazdy na domki letniskowe, no i troszeczkę chłodniejszy wieczór i towarzystwo, że tak powiem, postanowiło przy blasku ognia troszkę posiedzieć, tak? A że się chciało szybko rozpalić, no to właśnie takie głupie...
1: Głupie pomysły
0: przychodzą.
1: No, prawda, to czasem człowiek się nie zastanowi i zrobi i to są właśnie te błędy, które też te wakacje to też był wysyp takich, że na przykład wybuch butli z gazem na Łodzi, prawda? To też się działo.
0: Tak, ale to notujemy tak systematycznie w sezonie.
1: Z czego to wynika?
0: No niestety, tutaj raczej przede wszystkim to, co my żeśmy zanotowali, to jednak zły stan techniczny instalacji, czyli gdzieś przewód niedociśnięty troszeczkę, gdzieś wyrwany. Ja nie mówię, że to jest wina konkretnej instalacji, być może użytkowników, którzy to butle szarpią, gdzieś tam wyjmują za mocno, coś myją, przestawiają, wtedy nie patrzą, czy ten przewód jest dobrze podłączony, ale to przede wszystkim było przyczyną, dlatego że gaz się gdzieś zbierał w tych komorach, tak, przez te nieszczelności, przez ten wężyk troszeczkę poluzowany, no i wtedy ktoś chciał zrobić potrawę, zapałka odpalona i buch, strefa wybuchowa się zrobiła. No i mamy co mamy, tak?
1: Jeszcze mam pytania.
0: Zginął,
1: na szczęście, właśnie, to jest kluczowe. Jest nauczka, ale na szczęście życie jest największą wartością, przynajmniej w naszym systemie, w naszej części świata. A już tak odchodząc od tych tematów egzystencjalnych, to mam pytania od słuchaczy do pana, bo właśnie podawał pan ostatnio, bo tak rozmawialiśmy, że strażacy gotują w kuchni. Jakie to są specjalności i co strażacy polecają, co najczęściej jedzą, kiedy mają służbę?
0: Właśnie, troszeczkę można powiedzieć, że wypadłem z obiegu, bo zmieniłem system zmianowy na codzienny i już te obiadki nie są jakby dla mnie.
1: Ale pachnie za drzwiami.
0: Ojej, pachnie, bardzo pachnie, po prostu znęcają nad nami się, tak w cudzysłowie, tak, że zapachy idą takie, że po prostu nie idzie pracować, ale to już tak żartuję. Nie wiedziałem, że mamy takie talenty, naprawdę, takie potrawy robią. Ciężko powiedzieć, przekrój jest niesamowity. Od ryb po mięsa, po sałatki, po makarony, po zapiekanki, desery. Mnie to cieszy, bo pamiętam trochę swoje początki, że tak troszeczkę byliśmy sami sobie. Każdy obiad przynosił, to były zazwyczaj pudełka, pojawiła się mikrofala, to tak trochę było wygodnie. To tak troszkę nie scalało.
1: Ten kotlet jak kapeć smakuje, prawda?
0: To już pomijam walory smakowe, ale brakowało tak. Każdy trochę sam sobie, nie? Natomiast już od dłuższego czasu zostało to wprowadzone i fajnie, że tak właśnie spróbowaliśmy przekuć to w czyny, czyli chodźcie, spróbujmy zrobić obiad. No i się okazało, że są właśnie talenty, które bardzo dobrze to robią i lubią to robić i jak mamy czas, bo to nie zawsze tak jest, najgorszą rzeczą jest, jak przepięknie podany obiad, już na stole dymiący, pachnący, i zapalają się te światełka i dzwonią dzwonki, i to wszystko jest zostawione. Wtedy my przychodzimy z biura
1: i to jest nasz czas.
0: Stamy, tak?
1: I to jest nasz czas.
0: Nie, no, żartuję, żartuję.
1: Wiem, tutaj, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, a w nowej komendzie, w nowej strażnicy będą jakby większe możliwości, czy jakby tutaj jeden do jednego będzie?
0: Nie, jeden do jednego. Na pewno będzie większy metraż, tak, bardziej doświadczony.

0: Oświetlona kuchnia, może troszeczkę więcej miejsca na przygotowanie posiłków, no bo tutaj mieścimy się w pomieszczeniu 4x4 może, gdzie jest i wszystko do robienia, do zmywania i do jedzenia, więc 8 osób to mało miejsca jest, to nie jest takie ergonomiczne. Także w nowej na pewno będą lepsze warunki, przede wszystkim właśnie kuchnia będzie podzielona jakby na dwie części. Część, gdzie przygotowujemy czy zmywamy, a druga część taka typowo tylko na spożywanie posiłków, więc tam będzie na pewno jakiś stół i tak dalej, wiadomo. Ale już nie będzie tego, że ktoś zmywa, ktoś tam smaży, na przykład w tym momencie, to nie będzie przeszkadzało. Także nie, no tutaj to...
1: I ważna jeszcze sprawa, to wasze prawe ręce po prostu na końcach powiatu nawet, to są strażacy ochotnicy, prawda, którzy wspierają wasze działania.
0: Ochotnicy, też z nich jest stworzony tak zwany pluton ratowniczy. Te jednostki, które są w tym plutonie, o tym wiedzą, też po prostu mogą pojechać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo super sprawny system i funkcjonuje od tylu lat i naprawdę możemy się spierać, że za mało pieniędzy na sprzęt, tego typu rzeczy, ale same funkcjonowanie jest po prostu, pokazuje, że no bezbłędne. Zresztą to widzimy, czy ta powódź, czy nie powódź, to tam bardziej decydenci trochę gubią się, jak to zrobić.
2: Służby przykład, wiedzą,
0: a służby
2: robić.
0: Po prostu, no nawet za dużo czasami przyjeżdża, bo po prostu jesteśmy na pstryknięcie palca i cały pluton, czy kompania jedzie w każdy ten, także to jest bardzo, no zresztą teraz nawet taka nowość, tak, nie wiem, może Państwo zauważyli w przekazach bardziej w social mediach. Jest to sprzedawane w telewizji, jeszcze tak może nie nagłośnione, czy właśnie w radio. Moduły GFFF, to są moduły międzynarodowe do gaszenia pożarów lasów, ale to z lądu, tak? To tak jak się w filmach oglądało, do tej pory w filmach, ale już nas też to powoli dotyczy, że są to grupy ludzi, czy zrzucane z powietrza, tak? Jeszcze nie na spadochronach, jeszcze nie, ale kto wie.
1: Ale jakoś muszą z tego powietrza się pojawić.
0: Tak, i to są ludzie, którzy mają z sobą tylko specjalny sprzęt, łopaty, młotyczki i tak dalej, są wrzucone w rejon pożaru i po prostu tam następuje zrzut, powiedzmy, ze śmigłowca wody czy z dromadera, a oni mają za zadanie to dogasić, tak? Czy tam zbudować jakąś linię, czy właśnie, to taka jest troszeczkę jakby nowość, może nie na świecie, że mają prawo wypalać, czyli działanie przeciw ogniem, tak?
1: A to właśnie ostatnio rozmawiałam z jednym strażakiem, chyba przyjechał z Warszawy.
0: Właśnie jak byliśmy wspólnie na tych ćwiczeniach na lotnisku, to tam właśnie był przedstawiciel.
1: Mnie zaintrygował, nie? Tak. Że to naprawdę takie, że to naprawdę trzeba 100% być przekonanym o tym, co się robi, nie?
0: Dokładnie, ale dysponując jakby dzisiejszą technologią i techniką, jesteśmy w stanie to zrobić i mało tego, właśnie GFF z Olsztyna, bo jest stworzony na bazie wszystkich komend, po dwóch, po trzech strażaków z każdej komendy, żeby nie obciążać jednej jednostki, bo gdyby taki pluton musiał wyjechać, powiedzmy, z Giżycka, no to nagle w Giżycku nie ma strażaków. Dlatego pomysł był, żeby dwóch, trzech z każdej komendy. I to tworzy ten oddział, który jest dysponowany. I w tym roku właśnie ten oddział był zadysponowany do pożaru na Mazowszu. I tam skorzystano właśnie z działania przeciw ogniem, więc ten pan właśnie, o którym pani wspomniała, no to tak jakby się troszeczkę nie chwalił, ale mówił, że to jest jeden z pierwszych udokumentowanych pożarów, gdzie strażacy zadziałali przeciw ogniem.
1: Czyli to tak naprawdę w naszym kraju to jest dosyć nowatorska metoda.
0: Tak, dokładnie tak.
1: I nasi strażacy z naszego powiatu brali w tym udział.
0: Tak jest.
1: O. No tak, właśnie, o i się nie chwalą. Znaczy teraz, ale to dopiero teraz.
0: Dokładnie.
1: I jeszcze tak kończąc naszą rozmowę, bo nie zapytałam, jaki jest termin oddania do użytku nowej strażnicy?
0: No mówimy o roku 2029 i mamy nadzieję, że może się uda przyspieszyć, tak? To jest wszystko kwestia finansowania. Jesteśmy w ustawie modernizacyjnej, tak? Więc jakby tutaj pieniądze nie są zagrożone, ale no sami wiemy, że planowanie coś te 4 lata do przodu, różnie to bywa, ale miejmy nadzieję, że to skończy się wszystko dobrze. Zresztą jesteśmy też obwarowani terminem zamiany działek, bo przypominam, że nasze działki zostały tutaj zamienione, miasto ze starostwem, tak? Więc starostwo jakby tą działkę dalej ma, a miasto już nam ją oddało, czyli na dzień dzisiejszy mamy dwie działki, no w końcu trzeba dług spłacić. No i to jest ten...
1: No ale straż pożarna, przepraszam bardzo, w Giżycku być musi, tak? Że musi się miasto z tym godzić, że jest potrzebny
0: czas. Tak, to termin jest terminem,
1: sprawa,
0: tak, wiadomo, nie daj Boże, niedotrzymania terminu, to podejrzewam, że się wszyscy na pewno dogadamy, bo cel jest jeden. Ale miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie tutaj żadnych prolongat dopisywać, że jeszcze rok czy dwa. Skończmy to w 29 i wszyscy będziemy zadowoleni.
2: To był Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Czy bez chaosu jest w stanie powstać sztuka? A może właśnie bez odrobiny chaosu, improwizacji i odwagi? Trudno by było w ogóle mówić o prawdziwej twórczości. W Rynie udowadniają, że kultura nie musi być poukładana od linijki. Wręcz przeciwnie. Czasem wystarczy pozwolić ludziom spotkać się, spróbować czegoś nowego, pobawić się formą i zobaczyć, co z tego będzie. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: A teraz Ryn.
2: A dziś na tapecie kulturalny chaos, bo to projekt, który łączy ludzi i pokazuje, że twórczość może mieć bardzo różne oblicza. Od recyklingu artystycznego i malarstwa przez taniec aż po teatr. Umówmy się, Ryn nie jest wielkim miastem, mieszkańców przecież nie ma tu milion, a wystarczy przyjrzeć się uważniej, żeby zobaczyć coś bardzo ważnego. Talenty są wszędzie. A jeśli ktoś mówi, że ja nie mam żadnego, to wcale nie oznacza, że go nie ma. Może po prostu jeszcze go nie odkrył. A o tym, jak kultura może łączyć ludzi, uruchamiać wyobraźnię i wydobywać talenty, których sami w sobie nie zauważamy, porozmawiam już za chwilę. Krótko mówiąc, kulturalny chaos to projekt, w którym chaos wcale nie przeszkadza w tworzeniu, a wręcz przeciwnie, pomaga tworzyć. Waszym i moim gościem jest Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Nie przekręciłam?
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.
1: Na cztery próby myślę, że tak z dwie są udane.
4: Powiem tak, nasza nazwa jest rzeczywiście bardzo trudna, była odmieniana i wypowiadana w różnych konfiguracjach, więc tutaj absolutnie uważam, że nie jest to błędem, bo no jest trudna. Ja sama, jak przyszłam do Rynu, to długo uczyłam się wymówić skrót RPKiT.
1: Ryn, miejscowość nad jeziora, nad dwoma jeziorami, bo i Ołów, i Jezioro Ryńskie, Malownicza, z zamkiem, który chyba kojarzą wszyscy w Polsce, no i też tak mocno się przenika i turysta, i właśnie ten mieszkaniec, prawda?
4: Dokładnie, tutaj rzeczywiście sami mieszkańcy też to zauważają, bo przychodzą, że mają obłożenie, jeżeli chodzi o obiekty swoje turystyczne. No zamek jest niewątpliwie tutaj perełką, bo rzeczywiście kto był raz w zamku, to często do niego wraca, więc dodatkowo bogata oferta, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, to wydaje mi się, jest to dobry miks, żeby rzeczywiście przyjechać do Rynu i go poznać. Ja sama pamiętam, jak zaczynałam pracę, to Ryn kojarzył mi się z tą wąską uliczką na Olsztyn, tak, żeby przejechać bezpiecznie i po prostu tutaj minąć się z dużym samochodem. W Rynie trzeba się zatrzymać. Trzeba zatrzymać się, zaparkować samochód, pieszo zwiedzić, bo tak jak powiedziałaś, leży on pomiędzy dwoma jeziorami, Jezioro Ołów i Jezioro Ryńskie. Różny sposób spędzania czasu wolnego, tak? Bo nad Jeziorem Ryńskim Ekomarina, dużo knajpek, dużo stoisk, gdzie można sobie pójść, coś zjeść dobrego. Młyn, który też jest odrestaurowany i też serwuje swojskie jadło. Mamy tam amfiteatr, więc też tam dużo się dzieje muzycznie, koncertowo, więc to jest taka strefa, gdzie jest głośno i radośnie cumują statki. Jezioro Ołów, no to już tutaj możemy sobie pójść na taki cudowny spacer, żeby się wyciszyć, bo jest ścieżka spacerowa wokół Jeziora Ołów i plaża publiczna, gdzie można się bezpiecznie kąpać, bo są też ratownicy. Więc z jednej strony strefa takiego chilloutu, ciszy, dużo zieleni, ptaków, a z drugiej strony właśnie Jezioro Ryńskie, gdzie tętni życie.
1: No i jak już powiedzmy przychodzi jesień, to nie jest tak, że to wszystko się zwija i nie ma nic i dalej jest ta wąska uliczka w kierunku Olsztyna. Nic bardziej mylnego, bo RPKiT, tym razem powiem, ma i dla mieszkańców, i też dla gości sporą ofertę.
4: Dokładnie, ja tak sobie tak kończył się sierpień, mówię, no przychodzi jesień, będzie trochę spokojniej. Okazało się to bardzo mylne. To rzeczywiście za sprawą projektu, który realizujemy, Kulturalny Chaos. Jak na chaos przystało, dużo się dzieje, dużo różnych form działalności artystycznych, bo już od lipca trwają warsztaty z malarstwa olejnego, które prowadzi pani Ania Czarkowska i są to warsztaty dla dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych. W ramach też tych warsztatów są prowadzone zajęcia, jak namalować mural, ponieważ u nas w Rymie powstanie pierwszy mural, który będzie stworzony właśnie wspólnie z uczestnikami tych warsztatów.
1: Cieszę się. Jaka tematyka?
4: Aha, właśnie nie zdradzę. Mam nadzieję, że tutaj, Olu, przyjedziesz do nas, żeby zobaczyć. Długo się zastanawialiśmy, bo rzeczywiście to jest trudny wybór. Co zrobić, żeby to było też fajne, żeby turysta czy mieszkaniec sobie przyszedł w to miejsce i zrobił sobie zdjęcie i żeby ono było widoczne, że tak, to są Mazury, to jest Ryn. Więc zobaczymy, czy nam się to uda sfinalizować. Więc...
1: Czyli silnie usadowiona identyfikacja miejscowości.
4: Tak, myślę, że będzie to tak w tym kierunku. Na pewno będzie nawiązywała do tego, gdzie się znajdujemy. Więc tutaj, no oczywiście pogoda odgrywa dużą rolę, ale liczę na to, że wrzesień, październik, w październiku, że będziemy mogli już ten mural oficjalnie odsłonić. Ruszyły zajęcia recykling artystyczny. Tutaj już Ania Danielewicz działa i jest to strefa kreatywnego bałaganu, której efektem będzie parada żywych obrazów. O. Tak sobie wymyśliliśmy, tak mówię, coś takiego innego, czegoś takiego jeszcze w Rynie nie robiliśmy, a wiem, że w okolicznych miastach jest, a że projekt to jest właśnie jak sama nazwa, czyli kulturalny chaos. Chcemy połączyć różne sztuki, żeby one były i ekologia, i malarstwo, i właśnie chociażby ten mural, i teatr. Ponieważ też w ramach tego projektu ma powstać sztuka teatralna, więc tutaj te żywe obrazy, które będą jakby też formą takiej edukacji, co to jest za obraz, jak on powstał, to chcemy to właśnie przepleść w sztukę, ale też z tym wyjść do szkoły i docelowo będą to takie swoiste dioramy w czasie Festiwalu Pięciu Zmysłów edycji 2027. Więc jakby efekty tego projektu będą długofalowe i do wykorzystania, bo uważam, że to jest taka fajna forma i edukacji, i zabawy, że można poznać malarstwo chociażby Van Gogha, tak, co on malował, jak to zrobić i przenieść je na płótno, na karton, no właśnie na ekologię w inny sposób. Były już, bo jakby sam projekt realizujemy już od maja, więc były też warsztaty taneczne, taneczny miks, taniec współczesny, czego też było efektem, że w Nocy Świętojańskiej dzieciaczki występowały. Były już warsztaty teatralne, tutaj Krzysztof Zemło przyjechał do nas z Supraśla. To było też połączone z taką prezentacją nietypową, bo to jest teatr w przyczepie. Ja lubię takich szukać dziwnych, fajnych ludzi, którzy po prostu gdzieś tam zarażają i pokazują, że można coś fajnego zrobić no właśnie z przyczepy, tak, która przyjeżdża i są tam formy jakby teatralne różne, bo gra aktor, ale gra też postać jakby lalki zrobione i jest scenografia taka, która się rusza i też jest projektor, który przewija slajdy. Więc to też nas zainspirowało, uczestników warsztatu, do tego, żeby to gdzieś wpleść właśnie w naszą sztukę, więc tak tanecznie, twórczo, no ale też jeszcze właśnie tanecznie też będzie, bo będziemy mieli warsztaty breakdance'a z B-boyem Igor Wypiór, więc tutaj no bardzo sławna postać, jeżeli chodzi o breakdance z wieloma osiągnięciami, więc tym bardziej się cieszę, że przyjedzie do nas do Rynu w październiku i będą to warsztaty dwudniowe skierowane do naszych dzieci, ale też zaprosimy okoliczne kluby, które działają, bo sekcja breakdance'a tutaj z Robertem Grynisem, naszym instruktorem, bardzo prężnie działa, bo Emilka Kociołkowska, która tak naprawdę ma dużo osiągnięć i też widać, że to dobre, fajne, dobrą, fajną energię zasiało, bo też ci młodsi zaczynają próbować i chcą iść w tym kierunku, więc też się cieszę, że tutaj ten breakdance
1: się znajdzie. No właśnie, tylko młodsi, bo w pewnym wieku to już lepiej nie próbować przygody z breakdance'em chyba.
4: No tak, no to jest rzeczywiście bardzo
1: widowiskowe. Za młodu. Za młodu trzeba tą skorupkę.
4: Aczkolwiek obserwując naszych ryńskich seniorów, no to nie jedno, jakby tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście oni są bardzo sprawni i manualnie, i sportowo, więc kto wie, może by się odważny znalazł, który by spróbował. Na pewno, no tutaj to wymaga też jakby też samodyscypliny swojej, no i upartości do tego, żeby dążyć, żeby te swoje ciało rozwijać i trenować, więc a z samodyscypliną czasami bywa różnie.
1: No właśnie.
4: To już trzeba się kontrolować.
1: To już refleksja dla słuchaczy i dla nas też.
4: Więc do tego ten chaos, ale w tej jakby przestrzeni chaosu każdy niezależnie od wieku znajdzie tą przestrzeń dla siebie, dlatego że są one dopasowane i do wieku, i do możliwości, i instruktorzy też są elastyczni, więc jakby tutaj wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. No i bardzo się cieszę, bo tak naprawdę efektem finalnym tego całego naszego projektu będzie Festiwal Chaosu, czyli będzie wernisaż prac, które powstały, będzie będzie taneczny dzień, no i właśnie prezentacje artystyczne, no i plus ta parada żywych obrazów, odsłonięcie muralu, więc
1: Kiedy ta impreza?
4: To będzie pod koniec listopada. Pracujemy jeszcze nad sztuką. No tutaj to tak, wiecie, to praca z aktorem i ze scenariuszem wymaga jednak, ale myślę, że to będzie ostatni weekend listopada.
1: Można powiedzieć w przededniu tego bożonarodzeniowego szaleństwa.
4: Tak, dokładnie, tutaj taki czas. Tak, jest jesień, ale tutaj nie ma czasu na nudę, więc działamy cały czas, żeby móc się przygotować. A listopad jest takim, uważam, też takim dobrym czasem, że mamy ten czas na refleksję, żeby wyjść z domu, bo brakuje nam tego słońca, brakuje nam energii.
1: No właśnie,
4: więc, tak,
1: ten listopad to jest, po to się mówi nawet, że to jest zbiór poniedziałków całego roku.
4: Tak, ale my moim zdaniem naszym kulturalnym chaosem sprawimy, że odczarujemy to, co właśnie powiedziałaś, te przysłowie, że jest to zbiór tych wszystkich poniedziałków. Ludzie przyjdą właśnie zobaczyć.
1: No właśnie samo jakby ten akt tworzenia tego kulturalnego chaosu, to też jest taka wspaniała rzecz, bo w chwili, kiedy te dni są naprawdę krótkie i pogoda bywa, no co tu dużo mówić, przygnębiająca, to ludzie mają możliwość tego kontaktu ze sobą, prawda, i tworzenia czegoś, co później zobaczą inni.
4: Dokładnie, tutaj też jest warte uwagi to, że czasami przychodzą ludzie, którzy mówią, nie, ja tylko przyszłam, żeby tak porozmawiać z koleżanką, ale tak nie bardzo mam talent tutaj, a potem się okazuje, ojejku, Pani Marto, ale to ja namalowałam. Ja mówię, no przepięknie, gratuluję, więc te pasje też się odkrywają. Z drugiej strony uważam, że bezcennym jest to, kiedy zdejmujemy z siebie takie ramy, takie, że coś wypada, coś mniej, coś bardziej i pozwalamy sobie otworzyć się na to, spróbować nowych rzeczy, bo chociażby teatr jest taki, że musisz wyjść na scenę, czy nawet jeżeli coś namalujesz, ty poddajesz się ocenie. Nie wszyscy mają tą odwagę. Mieliśmy takich uczestników warsztatów, którzy na przykład przez rok przychodzili do nas, obserwowali, jak grupa teatralna gra, próby i spektakle, już potem premiery, które się odbywały i tak po roku czasu mówią, jestem gotowa, mogę iść i idę na scenę, więc to mnie bardzo cieszy, że udaje nam się rozbudzać poprzez takie działania chęć spotykania się, prezentacji i dzielenia się tą taką swoimi wrażeniami, tak? Jak do tego doszłem, jak mi się to udało, że jednak ta scena mnie polubiła, ja ją wyszedłem i miałem tremę, ale było super, chcę iść dalej. Ale myślę, że Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie to jest taka przestrzeń, gdzie czy mały, czy duży, to ma tą możliwość, żeby po prostu odkrywać swoje pasje, bądź rozwijać, bo są też tacy, którzy mają już swoją świadomość, że dobrze śpiewam i chcę to rozwijać, tak? Dobrze tańczę, to też idę w tym kierunku i dalej nad tym pracuję, więc tak, uważam, że to jest właśnie ta przestrzeń, to miejsce, żeby u nas być.
1: Jakie w ogóle są grupy? Bo tu wspomniałaś o starszych, też o seniorach, że oni też tam mocno się udzielają. Co oni robią?
4: No tak naprawdę to grupa teatralna działa bardzo prężnie. Grupa rękodzielnicza, malarstwo olejne też jest dedykowane do seniorów. To teraz recykling jakby też, który włączamy. No i też u nas prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc niektóre te działania jakby się też powielają. Niektórzy należą i do Uniwersytetu Trzeciego Wieku i do Klubu Seniora, więc jakby korzystają tu i tu, co jest uważam bezcenne, dlatego że mamy ogromny ośrodek, więc jakby każdy może się u nas znajdzie swoje miejsce, tak. A jestem zdania, że po prostu im więcej takich form działania, to jest tym lepiej, tak, bo ten budynek żyje. No trudno by było, żeby po prostu tak przychodzimy i jest tak smutno. Ja nie lubię nudy, ja lubię po prostu... Tak, do każdego coś dobrego i właśnie to o tej formie, której mówiłam, bo się okazuje potem, że seniorzy tak mówią, nam się tak wydaje młodszym, że oni mają dużo czasu. No ale potem jak chcesz coś zorganizować, zaplanować, premierę, koncert, ale nie, tu mamy wyjazd, tu mamy warsztaty, tu mamy zajęcia z uniwersytetu, tu mamy zajęcia z klubu seniora i okazuje się, że tego czasu nie ma.
1: W każdym razie dwa koła zębate wzajemnie się nakręcające.
4: Dokładnie, no jeszcze mamy klub emerytów i rencistów, którzy też u nas działają, więc jakby rzeczywiście jest tego dużo. Co mnie cieszy, że tak naprawdę oni czerpią radość z tego, co po prostu, z tego, że się spotykają, że wychodzą razem. W ogóle uważam, że to jest taka grupa, która jest mocno aktywna. Patrząc na nasz dom kultury, borykamy się z tą grupą młodzieży. Jest tu bardzo trudno zachęcić do udziału i tutaj jest to taka najmniej grupa, która jakby uczestniczy w naszych zajęciach.
2: Waszym i moim gościem była Marta Dąbrowska, dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Kulturalny chaos dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Babicz, dzięki za spotkanie.

0: jak i Życko.
1: Ta historia dotyczy najprawdopodobniej waszych dziadków albo już pradziadków i bardzo możliwe, że zachowała się w rodzinnych opowieściach. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: To warto wiedzieć.
1: Giżyccanie na pewno nie zapomnieli. 17 września minęło 87 lat od wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Polski. To jedna z tych dat, o których historia nie pozwala nam zapomnieć. W Giżycku oczywiście tego dnia odbywają się oficjalne uroczystości, ale pamięć o tamtych wydarzeniach wybrzmiała w mieście już w środę, 16 września. W Giżyckim Centrum Kultury odbyła się projekcja filmu Śladami Zesłania. Historie giżyckich zesłańców na Sybir. To historie konkretnych ludzi, rodzin, dramatów i losów, które na zawsze naznaczyła deportacja. Kto wie, może losy dzisiejszych Giżyccan potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby nie zsyłki. O filmie, emocjach towarzyszących jego powstaniu i o tym, dlaczego takie historie trzeba opowiadać, także dziś mówi nam współautorka Żaneta Sarnecka-Roch z Fundacji Este Art.
2: To jest nasz już trzeci film. Ważny jest z wielu powodów, między innymi dlatego, że ci świadkowie tej historii, już niedługo ich nie będzie po prostu i są to osoby starsze, też jak rozmawialiśmy z członkami związku tutaj giżyckich sybiraków, to mimo tego, że jest zapisanych bardzo dużo osób do związku, to aktywnych jest coraz mniej. W wywiadach przewija się ten motyw, że no niestety sybiraków nam z roku na rok ubywa. Dlatego wiedzieliśmy, że to jest ostatni moment, kiedy ta historia i jeszcze nawiązując do tej historii, to jest wyjątkowa produkcja, ponieważ o wiele więcej takiej pracy badawczej od nas wymagała, ze względu na to, że te historie są trudne, ważne, ale trudne, dlatego postanowiliśmy nawiązać współpracę z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Jest to jedno z takich pionierów w Europie, jeśli chodzi o ten temat. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę również z Fundacją Ośrodek Karta z Warszawy, która udostępniła nam nasze archiwa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Oczywiście nasze giżyckie archiwum cyfrowe również wsparło nas fotografiami, które ma w swoich zasobach. Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Giżyckiemu Centrum Kultury, ale całość ta nie mogłaby mieć miejsca, gdyby nie dofinansowanie z Urzędu Miasta w kwocie 15 000 złotych. Jest to bardzo duże dofinansowanie i jesteśmy szalenie wdzięczni, że mogliśmy dzięki temu w tak profesjonalny sposób podejść do tematu i mamy nadzieję, że nasza produkcja zainteresuje widza na tyle, żeby zgłębiać ten temat dalej, ponieważ wiele kart jeszcze nie zostało odkrytych.
1: Na razie to mówimy o naszym pokoleniu, ale na przykład pokolenie naszych dzieci to będą dla nich historie zupełnie nieznane z pierwszej ręki, jeżeli takich dokumentów, takich materiałów nie będzie.
2: Zgadza się. Wiemy, że ten film będzie mieć szalenie ważną moc edukacyjną i historyczną za te kilkanaście lat, kiedy nasze dzieci pójdą do szkoły średniej. I to jest też dla nas taki wiatr w skrzydła, żeby działać na tym polu, żeby te historie zachowywać. I cieszymy się, że osoby, które zaufały nam i podzieliły się tą historią, która no, jest trudna i też podczas wywiadów wiele osób mówiło, że no to są trudne wspomnienia, trudno jest wracać do tych czasów, ale wiemy, że to jest ważne, że kolejne pokolenia, które tak jak wspomniałaś, nie będą miały możliwości takiej dowiedzenia się, poznania tej historii z pierwszej ręki, muszą gdzieś te źródła jednak odnajdywać i wierzymy, że takie właśnie produkcje nawiązujące do troszeczkę takiej idei żywej biblioteki, żywej historii, gdzie ludzie opowiadają swoją historię życia, są też na tyle atrakcyjne, że ta historia nie jest po prostu suchymi faktami, tylko widzimy za historią człowieka i to uderza z podwójną mocą, ponieważ nie oszukujemy, emocje towarzyszyły tej produkcji. Tę wartość edukacyjną, która niesie za sobą, wierzymy, że będziemy podtrzymywać. I to nie jest tak, że ci Sybiracy nie byli nigdzie w naszej przestrzeni miasta, ponieważ też wiemy, że przy okazji uroczystości patriotycznych zawsze są obecni.
1: Jeszcze może bardzo ważna rzecz dla tych, którzy jakby, myślę, że są jeszcze takie osoby, które o Sybirakach słyszą po raz pierwszy, to tak jakbyśmy mogły to umiejscowić na tej osi czasu, przybliżyć ten kontekst historyczny, dlaczego dziś w obecnym Giżycku mamy takie osoby, których nazywamy Sybirakami.
2: To nie jest tak właśnie prosto, jakby się mogło wydawać, ponieważ zesłania na Sybir trwają i trwają od wieków, o czym będzie również w filmie, ale no, podjęliśmy rozmowy z ostatnimi, z jednymi z ostatnich Sybiraków, czyli osoby, które zostały zesłane na Syberię z różnych powodów, czasem nawet bez powodu, a powróciły tutaj na tereny ziemi odzyskanych i my skupialiśmy się głównie na Giżycku.
1: Coś cię, nie wiem, najbardziej może, nie wiem, albo zszokowało, albo może coś, co tak ci zapadło w pamięć, czym mogłabyś się podzielić ze słuchaczami? Może to jest jakaś historia, a może jakaś emocja, która towarzyszy tym osobom, które się z wami podzieliły swoją przyszłością?
2: Ja na każdym wywiadzie byłam, po każdym wywiadzie byłam troszeczkę rozdrgana, ponieważ nie mogłam uwierzyć w to, że, zacytuję teraz, człowiek człowiekowi po prostu mógł wyrządzić taką krzywdę. Najbardziej chyba uderzyło mnie to, że osoby, które no, były zsyłane na Sybir, często spotykały się z taką sytuacją, że przychodzi do nich obca osoba z żołnierzami, z funkcjonariuszami, tak powinnam powiedzieć, i mamy 15 minut, żeby zabrać dobytek życia i wyjechać w nieznane. Zupełnie w nieznane, nie wiadomo co ze sobą zabrać. To są takie momenty, kiedy ja nie mogłam uwierzyć w to, że to naprawdę miało miejsce, chociaż z książek wiemy, że to miało miejsce.
1: Ale a jeszcze warto o tym pamiętać, że przecież Syberia to nie jest Majorka, tak? To nie są optymalne warunki do życia.
2: Oczywiście i tam też w wywiadach wychodzi, jakie były straszne warunki latem, jeszcze gorsze zimą, więc to wcale nie jest tak, to nie jest ziemia obiecana jednak, więc nie oszukujmy się, bardzo trudne warunki pogodowe, w ogóle nie ma co tutaj zaprzeczać, plus właśnie to, że jeśli ktoś nie był świadomy, bo często też pojawiały się takie słowa, że no, byli przygotowani, bo gdzieś słyszeli, albo że wcześniej po prostu najczęściej ojciec rodziny albo mąż został jako pierwszy deportowany, a rodzina szła za nim, więc już ta rodzina miała gdzieś możliwość przygotowania się, ale gdy nie wiedzieli, no to była kwestia kilkunastu minut, gdzie trzeba było się spakować i wyjechać w nieznane. No i tak, i to było takie dla mnie najbardziej uderzające.
1: O Sybirakach Giżyckich, czy nie tylko, czy gdzieś jeszcze dalej szukaliście na tej mapie naszej, powiedzmy, regionalnej, tych rozmówców?
2: W filmie pojawiają się Giżyccy Sybiracy. Jeśli chodzi o to, gdzie mieliśmy wywiady, no to najdalej to był właśnie Białystok, bo tam również mieliśmy Sybiraczkę, panią Janinę. I generalnie skupialiśmy się na naszym regionie. Tutaj ze względu na temat, to do filmu skupialiśmy się też stricte na Giżycku.
1: I jeśli nie byliście w Giżyckim Centrum Kultury, to spokojnie, film wciąż można zobaczyć. Jest dostępny na kanale YouTube Fundacji Jestart. Piszcie po prostu śladami zesłania historię giżyckich zesłańców na Sybir. Warto zobaczyć, warto posłuchać i przede wszystkim warto pamiętać.
0: Zmieniamy temat.
1: Taki wśród zainteresowań giżyczan można powiedzieć, że biją na łeb inne zainteresowania, bo oczywiście kochamy sport, muzykę i wspólne biesiadowanie, ale jest jeszcze jedna pasja, która, jak wynika przynajmniej z obserwacji organizatorów przyrodniczych wydarzeń, z roku na rok przyciąga jeszcze więcej mieszkańców Giżycka. Mowa oczywiście o obserwowaniu ptaków. Na przyrodnicze spacery, wycieczki i wydarzenia związane z ptakami przychodzą coraz większe grupy mieszkańców. Potwierdzają to chociażby tłumne uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. A już tam, gdzie trzeba zarezerwować miejsce w autokarze, żeby wyjechać na jakąś obserwację, to miejsca po prostu znikają jak na pniu. Wygląda więc na to, że Giżycko ma nie tylko sportowe i muzyczne serce, ale coraz wyraźniej słychać tu też ptasie trele. No i to bardzo dobrze. Przynajmniej dla naszego zdrowia, o czym wasz i mój gość, psychiatra i psychoterapeuta, pan dr Sławomir Murawiec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: współautor publikacji Ornitologia terapeutyczna wraz z panem profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ja tylko tak odeślę do tych osób, które będą zainteresowane tematem. No właśnie, to jest taka, można powiedzieć, ptakoterapia, tak najprościej rzecz ujmując.
3: Książka Ornitologia terapeutyczna to jest połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch specjalistów, to znaczy profesora Piotra Tryjanowskiego, ornitologa, naukowca, światowej klasy naukowca i psychiatry. To jest takie dosyć rzadkie połączenie, żeby połączyć ornitologa z psychiatrą oczywiście, ale wyszła z tego książka, która, no, można powiedzieć, jest bestsellerem, ma już 9 w tej chwili do druków w ciągu ostatnich kilku lat i ciągle budzi zainteresowanie. Czy to jest ptakoterapia? To jest bardzo dobre pytanie, bo przedtem była książka Ptakoterapia. Napisał ją angielski autor Joe Harkness. To jest osoba, która sama doświadczała problemów natury psychicznej, depresji, lęków, natręt, nawet myśli samobójczych i on napisał taką książkę o tym, jak kontakt z ptakami uratował mu życie. Więc to była książka z punktu widzenia, no można powiedzieć, pacjenta, a nasza książka nosi troszkę inny wymiar, to jest taki wymiar bardziej może naukowy, bardziej wymiar z jednej strony praktyczny, bo co zrobić w ramach właśnie obserwowania ptaków, żeby poprawić swoje samopoczucie, ale z drugiej strony przynosimy dużo wiedzy takiej obiektywnej, takiej streszczając to, co na świecie na ten temat zostało opublikowane.
1: Czyli to jest tak trochę z punktu widzenia medycznego o wpływie ptaków na nasze zdrowie, samopoczucie?
3: Tak, trochę z punktu widzenia medycznego, oczywiście także psychologicznego, bo mówimy tutaj o takim połączeniu psychiatryczno-psychologicznym, ale zdecydowanie tak, jak ptaki, jak obserwacja dziko żyjących gatunków ptaków może poprawiać nasze zdrowie psychiczne, może poprawiać nasze samopoczucie, tak zwany dobrostan, i przechodzimy w trakcie, w poszczególnych rozdziałach tej książki, przez poszczególne rozpoznania, można powiedzieć, czy problemy psychiczne, czy zagadnienia dotyczące właśnie zdrowia psychicznego.
1: Jest pan psychiatrą, natomiast tytuł tej książki może wskazywać na również zainteresowania pana właśnie w kierunku ornitologii. Jak to się stało, że zauważył pan, że jest pewna zbieżność pomiędzy właśnie obserwacjami ptaków, a tym, jak do życia podchodzą pacjenci, że te obserwacje być może mogą poprawiać jakość ich życia?
3: Ptakami interesowałem się odkąd pamiętam, więc chodziłem sobie na ptaki, tak mówiąc kolokwialnie, tak jak wielu amatorów ornitologii. Natomiast było to takie oddzielne od życia zawodowego. Tak jak ktoś wykonuje jakikolwiek zawód, prawda, można być dziennikarzem i mieć do tego jakieś hobby. I tak było też u mnie. Natomiast w którymś momencie ta część hobby zaczęła mi się łączyć z częścią zawodową. Tu są chyba dwa połączenia. Jedno to jest taka praca, która kiedyś przyszła do głowy i którą napisałem, opublikowałem w czasopiśmie Ptaki, o podobieństwie pracy psychiatry, psychoterapeuty do obserwowania ptaków. Trzeba okazać szacunek, trzeba zachować pewne granice, trzeba szanować zarówno tą osobę, jaką jest pacjent, jak i te ptaki, które gdzieś napotykamy w terenie. Więc pomyślałem kiedyś, siedząc w takiej ukryciu w Puszczy Boreckiej, że to jest podobne, że w zasadzie no, wykonuję trochę tą samą pracę, tylko jakby obiekt tej pracy jest inny, nie jest to pacjent, tylko jest to obserwacja ptaków i tą refleksję opisałem. A drugi impuls to przyszedł w czasie pandemii. To jest ten impuls, który był obserwowany w dużych miastach na całym świecie, że ludzie ruszyli do parków, ruszyli do wszelkich terenów zielonych miejskich, do lasów podmiejskich, czyli gdzieś tak poczuliśmy, że to może poprawiać nasze samopoczucie.
1: Mam nadzieję, że i wasze samopoczucie się poprawiło. To był psychiatra i psychoterapeuta Sławomir Murawiec. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
4: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
5: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Meloradiem. Tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opoka, siema.

Whatever turns you on, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Meloradio, na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy, take it slow. To taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd, gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibul już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Pan deszczek popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
3: O reklamie.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. W których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślicie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet, to jest nówka, którą gramy wam w meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody, ale Farben razem z nimi.

0: David Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków rzecz jasna. Zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Opoka, cześć.

Chyba jestem jednym z największych fanów Liwki, tak, uwielbiam ją. Uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio, to weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrugiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

Not giving up on love, Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter, ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość, jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na Ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexa, David Guetta dla Was teraz. Opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio. Michał razem ze mną, siemano.
1: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
1: No już to parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
1: No nie miałem chyba takiego bardzo znienawidzonego.
0: A, czyli
1: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
1: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
1: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
1: 16.
0: 16 odjąć 7?
1: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
1: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie. Gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
1: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
1: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. No a kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni. Podejmij Wyzwanie.

0: Ostatnie dwa lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

kawałek do reklamy. Melo Radio.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś wzmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Słyszysko i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
9: Siemanko, 13 na zegarkach, przed nami Lumix z numerem Self Aware, to jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie was z butów. Dobrej zabawy, opoka, siema.

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Silva Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć. Jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz.

Heaven, Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która, no, chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem When Love Takes Over.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

zamykać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bibi Rexa, czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Meloto, już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w...

0: o 18:00. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
1: O reklamie.
7: Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid już teraz. Kygo razem z nim, rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Basscomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze szlachetnej paczki to odliczanie już się zaczęło, bo szlachetna paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobota i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froh z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach, na dole komunikator.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Używane auta dostawcze w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. I to jakie? Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu klienta. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

Kermi Lumix, Kaszmir Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc wbijajcie na playermeloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

Call My Name i Shouse to numer, którym macham do Was. Dzięki za ten weekend. No i co? Do następnego. Za chwilę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze z Konradem. Opoka, cześć!

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu. W szybkiej kasie, na to tylko potrzebujecie, na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodów. Chodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internety i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudzi, Anioły i Demony. U nas 18 minut do 16. 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16:00. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16:00 też to zrobimy.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

Ile ja uchyla winiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? No coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.
1: Melo Radio Giżycko na 107 FM. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuje i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Po reklamie. Meloradio Giżycko.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym Melo, chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj i wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Tak mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
24: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent Smola z tej trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

to już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć, bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melo gramy całkowicie za darmo. Galantis i Roxette to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: Media.expert.com.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: Panie mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
14: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
15: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melon na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: A najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: Jeszcze przed 18 w Melo Fragmentach podkręcamy tempo w niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Melo Radia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the way you are. Nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Pezzetti for Money i Karnawał. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze, także w weekendy, i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Majo Maj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.

To jest to Layla O i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. To taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Fly Away u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
1: To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co, gotowi? Zaczynamy. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak podkręcamy tempo, to Szkwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora, jeszcze przed 20 też Axwell i Bonno. Jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon.

0: telefon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Po reklamie.

To Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej. No i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Ależ to świetnie gra. No życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Giżycko widziane z jeziora Niegocin wygląda zupełnie inaczej. Miasto zostaje za Rufą, przed Dziobem otwiera się błękit, a wiatr wypełnia żagle. Słońce odbija się od tafli wody tak mocno, że trudno nie pomyśleć. Właśnie po to są Mazury. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Mokry temat.
6: O tym wszystkim wiedzą dobrze ludzie związani na przykład z giżycką grupą regatową, ale wiedzą też, że dla wielu z nas, giżycczanek, giżycczan, no po prostu mieszkańców Mazur, żeglarstwo jest czymś oczywistym, ale tylko pozornie. Bo w naszym mieście chociażby jest pewien paradoks. Mieszkamy nad jednym z najbardziej znanych żeglarskich jezior, ale nie każdy mieszkaniec miał okazję wejść na pokład i przekonać się, czym naprawdę jest to żeglarstwo. To nie tylko sport, bo to i przygoda, i odpowiedzialność, i nauka współpracy. Po prostu nie da się zostać obojętnym obserwatorem. Nawet jeśli nie potrafisz niczego, szybko przekonujesz się, że i ty jesteś potrzebny. Dziś razem z wami na antenie będę próbowała przyjrzeć się programowi Aktywni Lokalnie. Projekt dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. I właśnie o to chodzi, żeby do tej żeglarskiej rodziny można było dołączyć, choćby na kilka rejsów, zobaczyć, jak to jest być częścią załogi i poczuć, że Niegocin może być nie tylko widokiem z brzegu.
7: Warunki dla nas są najmniej istotne, jeżeli chodzi o temperaturę, natomiast wiatr to jest to, czego potrzebujemy.
6: Trener giżyckiej grupy regatowej Piotr Kowal. Nie tylko dzieciaki, ale starsi, a i nawet seniorzy mają możliwość tego, żeby tego bakcyla żeglarskiego złapać. O co chodzi, jak można się nauczyć tego żeglarstwa i ile czasu w ogóle potrzeba, żeby rozwinąć tą umiejętność?
7: Tak naprawdę wszystko zależy od percepcji tego, jak kto przyjmuje tą daną wiedzę, tym naszym kursantom. Natomiast teraz jakby korzystając z tego dofinansowania dla aktywnych lokalnie, zapraszamy oczywiście seniorów, uczymy ich tych podstaw żeglarstwa. Po takich kursach już ktoś tam ewentualnie mógłby sam zrobić kilka zwrotów, także nie jest to nic trudnego. Przychodzi im to bardzo łatwo, naprawdę widać, że ekipa naprawdę rozumie, o co chodzi.
6: Mhm. I hasłem takim chyba przyświecającym całej tej idei nauki, nie tylko właśnie przez dzieci, ale też przez nieco starsze osoby, jest to, że właśnie będąc giżycczaninem albo giżycczanką, warto posiadać takie umiejętności.
7: No zdecydowanie, no mieszkamy nad chyba najlepszym akwenem w Polsce, więc tutaj te umiejętności żeglarskie, no to jest coś, co nie wiem, no powinno się z mlekiem matki wyssać, że tak powiem.
6: No właśnie, różnie to bywa z tym mlekiem. I czasem jeszcze niektórzy nie umieją, natomiast tak, nauczyć się raz to jedno, natomiast pielęgnować pewnie te umiejętności to drugie.
7: No zdecydowanie, to chociaż czasami mówią, że jakby żeglarstwa nie zapomina się tak samo jak jazdy na rowerze, natomiast no jednak przy pływaniu sportowym, regatowym, jednak te umiejętności trzeba szkolić cały czas, bo to są takie sytuacje, które wymagają od zawodnika bardzo szybko podejmowania pewnych decyzji, myślenia dużo naprzód, więc no to jest jednak, musi być ten trening.
6: Czyli z wiatrem to są takie trochę szachy też?
7: Oczywiście, tak, jak najbardziej. To trzeba przewidywać, trzeba obserwować to jezioro, z której strony jest wiatr, gdzie on skręca, z której strony może powiać. Także to są takie niuanse.
6: Ale bywa nieprzewidywalny.
7: No,
6: bywa,
7: oczywiście, tak. Byliśmy tego świadkami, nawet w tym sezonie mieliśmy dosyć duże podmuchy szkwału do 100 km na godzinę, także no, tutaj generalnie na jeziorze nie było nikogo i to bardzo dobrze. Oczywiście ten sławetny biały szkwał jednak gdzieś tam w tych ludziach obudził trochę takiego szacunku i pokory dla tych naszych jezior i tych warunków, które mogą wystąpić, także no, w tym sezonie obserwowaliśmy oczywiście te warunki, bo były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Jest to kwestia doświadczenia, no, które zdobywa się z wiekiem, pływając na tych jachtach, znając locje, Mazur, Lobby i tak dalej, także zresztą dzisiaj mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o przewidywanie pogody, już nie tylko z chmur, z wiatru i tak dalej, ale mamy różnego rodzaju aplikacje, narzędzia, które pokazują nam, jak idą chmury, w którą stronę skręcają, kiedy może przyjść jakiś podmuch, jakiś wiatr, także no, mamy dużo narzędzi, które nam pomagają w tym momencie zaplanować sobie pewne jakieś żeglarstwo.
5: To jest też może trochę z takiego wynika historii, że wymarzyło nam się, żeby mieszać te grupy.
6: No i dobrze, właśnie chyba o to chodzi też, żeby taka międzypokoleniowa energia powstawała.
8: Przede wszystkim to była ta myśl, żeby tutaj po prostu pokazać ludziom, jak my autentycznie żyjemy. Właściwie aktywnie lokalni to nie jest jakiś projekt oderwany od rzeczywistości, tylko to jest autentyko tak, jak się tu dzieje.
9: Weronika Fursewicz, koordynatorka projektu.
8: Babcia Basia przygotuje coś dobrego do zjedzenia. Jeden tata jest trenerem, drugi tata jest trenerem, bo tu oczywiście każdy ma swoje wielofunkcyjne role. Tak, przychodzą rodzice, żeby się uczyć i zobaczyć tą perspektywę dziecka. Jak to jest, płyń, nie bój się. Gorzej jak muszą wejść wtedy na wodę, to też jest trochę inaczej. No i nasze też dzieciaki właśnie fajnie się angażują też nawet jako wolontariusze. To jest w ogóle piękna postawa i
6: Czyli to bardzo... dzieci stają się mentorami.
8: Tak, tak. Więc i z rówieśnikami tutaj właśnie też pracują, ale też i z grupą seniorów. Dorośli sobie fajnie radzą. Dorośli to też myślę, że najlepiej weszli w temat, bo to jest najbardziej zabiegana grupa społeczna. Dorośli nie mają takiego czasu na swoje przestrzenie. Dopiero jak wszystko inne mają ogarnięte, szkoły muzyczne, tańce, angielskie, piłki i właśnie wszystkie inne zajęcia dzieci, to dopiero dorośli mogą pomyśleć o swojej przestrzeni. I to jest najtrudniejsza grupa, taka docelowa, którą można raz, że zebrać, dwa, tą obecność też jednak też no, wymusić, to może nie odpowiednie słowo, ale żeby byli.
6: Wyegzekwować,
8: tak.
6: Jeszcze gorsze.
8: No, ale to jest tak.
6: Jaki dzisiaj jest plan na ten trening, bo pogoda sprzyja.
10: No cóż, zejdziemy na wodę, zobaczymy. Fajnie, że się rozwiało, bo wcześniej tego wiatru nie było, słońce wyszło, także myślę, że będzie bardzo przyjemnie.
9: Trener giżyckiej grupy regatowej Jan Fursewicz.
10: To, co Piotrek wcześniej powiedział, dla nas pogoda nie straszna. Oczywiście no, nie schodzimy, jak tam mocno leje, żeby tutaj nikogo nie przestraszyć, no, ale wystarczy trochę wiatru, żebyśmy dobrze się bawili.
6: Przełamują lody niektórzy na tych łódkach? Jak to wygląda?
10: No, generalnie
6: widać
10: tak.
6: Widać jakieś obawy, jakiś taki dystans?
10: Raczej nie, staramy się tak prowadzić te zajęcia, żeby tu nikogo nie przestraszyć. Oczywiście można by było, ale boimy się tego, żeby gdzieś tam w tej początkowej fazie nie zniechęcić i nie przestraszyć. Bardziej tłumaczymy to, co przeżywają dzieciaki na wodzie i staramy się tłumaczyć, w jaki sposób te treningi wyglądają dla tych dzieci, żeby rodzice też to zrozumieli.
6: To lepiej najpierw samemu przepracować ten temat.
10: No oczywiście, też trzeba troszeczkę na tej wodzie dostać, troszeczkę zmarznąć, trochę tego słońca więcej niż normalnie na ulicy otrzymamy, także no, wszystkiego trzeba spróbować.
6: Bo widać po nosie, kto żegluje.
10: Często tak.
6: A jest i babcia Basia.
11: Tak, czasem jeśli są regaty, tak, jeśli jesteśmy organizatorami, to karmimy wszystkich żeglarzy. Przy okazji, jak tam się jeszcze ktoś trafi, to też zapraszamy na zupę, czy na gofry, czy na inne jeszcze rzeczy.
6: Słyszałam, że makaron lubią żeglarze.
11: Tak, tak, także zawsze zupa jest z makaronem, żeby była taka treściwa, troszkę mięska też. Także dbamy o żeglarzy. Podobno nigdzie tak nie ma, jak u nas, czyli jesteśmy gościnni.
6: Czy babcia Basia żegluje? Jaki jest związek pani właśnie?
11: Babcia Basia to tylko siedzi, robi balast, tak, na łódkach. Tak. Niestety nie mam żadnych umiejętności, co nie oznacza, że nie lubię.
6: A od czego się zaczęła pani przygoda? Tutaj przyszedł
11: moje wnuki. Tutaj są moje wnuki, jest Jerzy i Helena, którzy mają osiągnięcia już. To jest też powód, dla którego tutaj jestem. A poza tym lubię dzieci i mam wolny czas, bo jestem emerytką. Więc na coś go trzeba spożytkować, tak?
6: No to bardzo taki fajny cel też. No. Właśnie też człowiek tak chyba w otoczeniu młodszych osób
11: oczywiście
6: też czuje się...
11: Tak, młodnieje od razu.
6: No tak się mówi, ale coś chyba
11: jest. Ależ oczywiście, tak. Poza tym jakieś zadania są, tak, do roboty, więc nie siedzę w domu, ja nie lubię telewizora, więc zawsze tutaj jakieś... A nawet jak nie ma, to jest taka fajna atmosfera rodzinna, no że się chce być w tej rodzinie po prostu. Myślę, że dzieci są zadowolone. Dbamy o nie, naprawdę.
6: Bo wykarmiony zawodnik to...
11: Oczywiście, właśnie. Schodzą z wody zmęczeni, bo przecież kilka godzin siedzą na tej wodzie, fajnie. Tak? Czasem jest flauta i trzeba długo czekać na wiatr, więc przychodzą zmęczeni. Tak porządnie to trzeba zjeść po prostu.
6: Usiąść
11: przy stole, tak? Zawsze panowie rozstawiają te stoły i zawsze mieliśmy kiedyś namiot i jak padało, czy jak było nadmierne słońce, to pod tym namiotem to się odbywało. No niestety nie mamy już namiotu, nie mamy dostępu do tego właściwie miejsca, tak? Także rozstawiamy tam, gdzie można i czasami jest stówka, czasami jest ponad 100 zawodników i zawsze dostaną jeść.
6: Co powiedziałeś, weź jeszcze raz?
12: Joanna.
6: Aha, myślałam, że pogoda idealna. Joanna idealna.
5: Tak, w wolnym tłumaczeniu.
13: Barbara. To jest 4-5, no to jeszcze jedna osoba.
5: No to czekamy, aż Ewelina dotrze. Tak, to piąta Ewelina dotrze. Tak, akurat sklarujecie i będzie można działać.
6: To jak się zaczął ten projekt?
8: Zaczęliśmy inauguracyjną taką imprezą w pikniku. Był taki piknik Otwarte żagle. Niestety pogoda po prostu była tak żeglarska, że siedzieliśmy wszyscy tu w hangarze, ale poradziliśmy sobie. Pogoda nam, jak to mówimy, że żeglarzom pogoda nie przeszkadza, tylko po prostu trzeba się odpowiednio ubrać. Fajnie też dopisała frekwencja. Byli nawet goście z Chin i to z miejsca, to jacyś dyplomaci, którzy mieszkają w Warszawie i przyjechali akurat tu na weekend, ale z miejsca, gdzie nasi zawodnicy byli na wymianie erasmusowej, sportowej. Także to było też w ogóle fantastyczne. No i teraz mamy ten cykl takich szkoleń, że właśnie mieszamy te załogi dorosłych z młodzieżą, dzieci, seniorów. Old boye, old mami na optymistkach. A dlaczego ta optymistka nie płynie? No to jest piękna po prostu zmiana perspektywy. Zupełnie inaczej właśnie jak się patrzy na łódkę, a inaczej jak się zmieni perspektywę i z Niegocina się ogląda Giżycko. No i to jest ta właściwa perspektywa. No i też jesteśmy zobowiązani po prostu do tego, żeby jednak promować też. No właściwie zobowiązani. No to robimy z przyjemnością, żeby pokazywać też, jak my spędzamy czas i jak można fajnie spędzać czas w Giżycku czy na Mazurach, bo myślę, że takimi dobrymi praktykami powinniśmy się dzielić. Wydaje mi się, kurczę, taki trudny dzień, że nikt nie przyjdzie, a nagle się okazuje, że cała keja ludzi. Także to też jest, no to jest fajne.
6: Pojawiają się nowe twarze w ogóle niezwiązane z GGR-em?
8: No to sami uczestnicy, to raczej to tak bym patrzyła, a jednak to zaplecze całe ogarniają ludzie, którzy z Giżycką Grupą Regatową są związani. Czy to są zawodnikami, czy to są byłymi zawodnikami, albo są rodzicami zawodników, byłych zawodników, przyszłych zawodników, babcie, dziadkowie, no jest tutaj trochę ludzi, także to też jest takie piękne. Wspaniałe jest to, że przede wszystkim, że ludzie chcą razem być, bo to są te relacje, na wodzie nie uciekniesz. Wiele firm bardzo dobrze o tym wie, że budowanie relacji w zespole to na przykład doskonale takie warsztaty na przykład można zrobić właśnie na jachcie, bo mała przestrzeń, nie uciekniesz, szybkie podzielenie zadań, bardzo szybko się też klaruje nie ten, kto ma stanowisko z nadania, tylko ten, kto umie to zrobić, który wie.
12: Więc czyli predyspozycje do kierowania grupy.
8: Tak, na przykład. Albo w ogóle do robienia roboty, tak? No bo w zespole nie jest wszyscy, nie są potrzebni kierownicy.
12: No
8: są
12: właśnie.
8: Wszyscy potrzebni. Każdy talent jest potrzebny.
12: Właśnie. Trzeba umieć też robić dobry balast. Dzień
8: o,
12: dobry.
8: Dzień dobry. Dzień dobry.
12: I to jest Ewelina.
8: Tak, to jest o. Ewelina i proszę na listę obecności się wpisać.
12: To tak ma być, że jesteśmy jakby w takim pochyleniu, że tak powiem.
14: Tak, spokojnie wytłumaczę, że zobaczcie, jeżeli puszczę ten żagiel, to momentalnie świetnie łódka się prostuje, tak? Więc nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, wszystko jest pod kontrolą. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I to nie tylko na żaglach, ale też czy motorowodniacy. No, mamy kilka przypadków ostatnio na Mazurach, gdzie różnego rodzaju wypadki były. Dla mało doświadczonych, czy żeglarzy, czy motorowodniaków, to polecam po prostu zdrowy rozsądek i zwracanie uwagi najbardziej na bezpieczeństwo.
15: Nie miałam wcześniej możliwości tak doszkolenia się na łódce regatowej, więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Chciałam wykorzystać to miejsce tutaj, gdzie mieszkam, czyli w krainie wielkich jezior, pięknych jezior.
16: Sami słyszycie, projekt Aktywni Lokalnie w wykonaniu Giżyckiej Grupy Regatowej zakończony sukcesem. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
16: Planeta płonie i to sformułowanie w ostatnim czasie coraz częściej pada z ust polityków, gdy mówią o zmianach klimatu i ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Naukowcy analizują, co dzieje się z klimatem, a służby już dziś przygotowują się na różne scenariusze.
17: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ no my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry.
16: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: Na sygnale!
16: Ja no nie przygotowuję się, choć też czasem myślę, czy coś się może zmienić w klimacie. I miałam okazję z bliska obejrzeć ćwiczenia ponad setki strażaków, żołnierzy i leśników, którzy ćwiczyli walkę z pożarami lasów i otwartych przestrzeni. A przy okazji wiecie, skąd się wzięła nazwa dromader? Chociaż co to jest dromader, to wiedziałam. Analogia jest prosta, bo samolot zawdzięcza ją jednogarbnemu wielbłądowi i trudno nie zauważyć podobieństwa. Charakterystyczny garb dromader kryje po prostu kadłub, w którym znajduje się załoga. A jak sobie ta załoga radzi z pożarami i jak z tą załogą współpracują strażacy? O tym wasi i moi goście.
18: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn Gutkowo, Paweł Zapadka.
19: Scenariusz tego będzie wyglądał tak, że na początek będą wykonywane te operacje lotnicze. Pomiędzy jednym a drugim zrzutem też koledzy tutaj z Lotniczej Ochotniczej Straży Pożarnej i pilot powiedzą, jak te operacje będą wykonywane. Przekażą wam informacje, czego oni potrzebują podczas swoich działań, bo wiem, że no jest to jeszcze rzadkością, że tankujecie gdzieś samoloty gaśnicze, więc będą dwa dromadery. Stąd też ta część pierwsza lotnicza. Będą wykonywane dwoma samolotami. Każdy wykona po dwa zrzuty. Oczywiście pomiędzy zrzutami one muszą wylądować i będą tankowane. I to będzie ta część szkoleniowa też dla OSP. Piloci powiedzą, jak bezpiecznie podchodzić. Tutaj też Paweł będzie to koordynował. Stąd też, w związku z tym, że są te operacje lotnicze, to zachowujemy szczególną ostrożność. Nie wychodzimy za linię samochodów. To znaczy tak, żeby od samochodów nie odchodzić. Dobrze? Będą lądowały na pasie. Jesteśmy na terenie lotniska, także żeby te wszystkie operacje, które tu będą wykonywane, były bezpieczne, to nie przemieszczamy się po całym lotnisku, a broń Boże, bez z organizatora nie wyjeżdżamy nigdzie samochodami gdzieś tutaj poza teren, tak żeby to było bezpieczne. Piloci też opowiedzą o tym, jak oni te zrzuty wykonują, co oni muszą mieć dostarczone, jak wygląda technika tego, czyli kierunek wiatru i tak dalej. To wszystko to będzie opowiedziane. Tutaj OSP Miłki będą dostarczały wodę i tankowały te statki powietrzne. To jest jedna część. Później druga część to będzie część naziemna prowadzona przez przedstawicieli GFFF Poland. Także po tej części przejdziemy sobie na tą drugą część, czyli to, czego statki powietrzne nie są w stanie ugasić albo nie mogą z różnych przyczyn, drzewa i tak dalej, to wykonujemy to ręcznie i to będzie ta druga część, która będzie wykonywana tam w okolicy jeziora. Dodatkowo są też stanowiska, gdzie zaprezentujemy roboty, co prawda one na terenach leśnych raczej nie działają, aczkolwiek jest pewna możliwość użycia ich, choćby na przykład właśnie baloty, czy tam, gdzie jest duże promieniowanie cieplne i trzeba byłoby podejść, więc też taka będzie możliwość. Oprócz Straży Pożarnej, czyli i Państwowej Straży Pożarnej, i Ochotniczej Straży Pożarnej, mamy też służby leśne, mamy przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicieli zarządzania kryzysowego, ale to myślę, że o tym wszystkim też tutaj za chwileczkę powiemy.
20: Zapraszam do zabawy wspólnej, bo no bo tak to trzeba traktować, te ćwiczenia. Oczywiście do samolotów podejdziemy tylko wtedy, jak wyłączą silnik. No tutaj oni wylądują, samoloty tu podkołują, staną i jak wyłączą silnik, to wtedy dopiero będziemy mogli do nich podejść i przywitać się z pilotami i zobaczyć, co to są za ludzie i że oni też są chętni do gaszenia pożarów, bo to tak jest, nie? Że oni aż się rwą do tego typu rzeczy, nie? No i wtedy zaczniemy ćwiczenia z tankowania samolotu wodą z samochodu gaśniczego. Nie? Do tego będzie potrzebny jeden odcinek 7.5 plus rozdzielacz i do tego 5.2 do podłączenia się do samolotu. I to jest wszystko, co jest potrzebne. Jeżeli samolot podkołuje, to stoimy za samochodem i pilot widzi, że nas na przykład jest czterech, nie? I tylu samo musi stać, jak on odpala silnik i już udaje się do akcji gaśniczej. Idą, bo chyba już nawet słychać. Teraz już widać, że idą dwa. Oni zrobią najpierw przelot taki zapoznający się, zrobią krąg i podejdą pod wiatr, żeby zrzucić wodę, także.
17: Waldemar Wielgosz, na co dzień funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj tutaj w ramach no, takiego hobby pomagam organizatorom w tym, żeby to wszystko przebiegło pomyślnie.
16: Czym się różnią te ćwiczenia od takich zwykłych strażackich ćwiczeń, które tutaj możemy na przykład w powiecie giżyckim obserwować?
17: Myślę, że każde ćwiczenia są inne, ponieważ każde ćwiczenia przeprowadzone są w inny sposób, natomiast cel ćwiczeń zawsze jest wspólny, czyli celem ćwiczeń jest przeszkolenie, zapoznanie jak największej ilości czy strażaków, chociaż w naszym przypadku nie tylko strażaków, ale też przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicieli Lasów Państwowych, jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli wszystkich instytucji, podmiotów zaangażowanych w no, tą dziedzinę podstawową, czyli gaszenie pożarów. No i jakby celem tych ćwiczeń jest to, żeby uczestnicy po tym dzisiejszym dniu i po dniu jutrzejszym wiedzieli coś więcej i w przyszłości byli w stanie no, trochę lepiej działać, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów. A czym to się różni? Przede wszystkim no, nie zawsze jest taka możliwość, aby móc obserwować działalność statków powietrznych, a jak no, chwilę temu było słychać...
16: No właśnie, to powietrze już tam się pali, można powiedzieć, łąka.
17: Dokładnie, czyli chwilę temu mogliśmy obserwować, niestety no, nasi słuchacze nie mają tej możliwości, ale proszę wierzyć na słowo. Dwa statki powietrzne Dromader, czyli takie jedne z najpopularniejszych w Polsce, jeżeli chodzi o to, czym dysponują, co wynajmują Lasy Państwowe, właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, ponieważ taka jest też istota tych statków powietrznych, że one reagują bardzo szybko. No wiadomo, czas dotarcia takiego samolotu jest ograniczony do minimum. Zrzut z powietrza, który pozwala na celność, pozwala na taką precyzję, ponieważ no my zawsze mówimy, że z góry oczywiście wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry. Więc chwilę temu dwa samoloty Dromader dokonały zrzutu wody, środka gaśniczego, około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, czyli do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić, podchodząc i ręcznie właśnie ugasić ten pożar.
16: Można powiedzieć, że ta godzina to jest największe prawdopodobieństwo tego, że ten pożar uda się zławić w zarodku.
17: Dokładnie. Tak jak wspominałem, zasada złotej godziny, czyli po zrzucie w takich warunkach tak zwanej pogody pożarowej, czyli bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym, no ci strażacy na dole mają do około godziny, aby po zrzucie wody z powietrza móc podejść do pożaru i móc go już ostatecznie zlikwidować. Jeżeli to się nie uda, no to jest duże ryzyko, że ten pożar może wrócić. Więc takie wsparcie statków powietrznych no przy działaniach, a mogę tylko powiedzieć doświadczenia, że tych statków powietrznych często na pożarach widujemy dużo, jest z pewnością nieocenione.
16: Gdzie to się najbardziej sprawdza, proszę powiedzieć, bo już pewnie ludzie się domyślają, z jakich akcji tego typu jednostki kojarzą.
17: No przede wszystkim pożary lasów, natomiast pożary lasów to jedno, to jest jakieś tam kilka procent tych interwencji straży pożarnej, ale mówimy tutaj też o pożarach, nazywamy to na terenach niezurbanizowanych, czyli no nie zawsze palą się tylko i wyłącznie lasy, palą się też łąki. W takim sezonie wczesnowiosennym mamy bardzo dużo pożarów traw, jest to niesamowita plaga, jeżeli chodzi o te pożary w Polsce w różnych miejscach, więc no tak jak wspominałem, zrzut z powietrza i przede wszystkim ogląd sytuacji z powietrza dla sił naziemnych jest nieocenioną wartością.
1: No właśnie, bo widać te punkty, w których ten ogień się pojawia, to może być różnie, prawda? W przypadku na przykład, kiedy te na przykład lasy są suche, tak?
17: Dokładnie, dokładnie. No nie bez powodu też lasy państwowe nie tylko latają po to, żeby gasić, ale też latają po to, żeby patrolować. Czyli z góry, tak jak pani wspomniała, ten ogląd jest oczywiście najlepszy. My też tutaj, nawet jeżeli nie mamy do dyspozycji statków powietrznych, to wykorzystujemy też bezzałogowe statki powietrzne, czyli te słynne drony, które no, stają się coraz to bardziej popularne w działaniach i straży pożarnej, i innych służb odpowiedzialnych za gaszenie pożarów, ale nie tylko. Więc strażacy, można podsumować, robią wszystko to, aby pożar widzieć z góry, bo wtedy widzimy jego intensywność, widzimy jego dynamikę i kierunek rozwoju.
1: Tutaj stoimy, nie wiem, może to jest jakieś 100 metrów od tej palącej się łąki. Już ona tak naprawdę, można powiedzieć, że przygasa. Jak się powinien zachować świadek takiego lecącego właśnie dromadera, który najprawdopodobniej będzie wykonywał jakieś działania gaśnicze?
17: No oczywiście jest to bardzo ciekawy widok i nierzadko zdarza nam się spotykać na jakimś spacerze czy gdziekolwiek statek powietrzny, których oczywiście w niebie jest pełno, ale ten jest dosyć charakterystyczny, no bo jest to statek gaśniczy, więc on zrzuca tą wodę, więc jest to no, niebywała i ciekawa okazja, żeby zaobserwować taki zrzut. Natomiast należy pamiętać, że nie możemy znajdować się w bliskiej odległości pożaru, a przede wszystkim na linii tego zrzutu, ponieważ to są no, do 2 ton wody, czyli 2000 kg, które leci z powietrza. To jest potężna siła, która potrafi naprawdę mocno wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, jak i życie.
1: Wygląda, jak leci, to jak spada, to po prostu wygląda jak jakaś taka para, prawda?
17: Tak, wygląda to jak taka mgła wodna, natomiast w dalszym ciągu 2 tony wody to są 2 tony ciężaru, który spadnie nam gdzieś tam na głowę. Pamiętajmy też, że jeżeli jesteśmy w lesie, no to ta woda, ona ma swoją siłę, ma swój pęd, więc wszelkiego rodzaju luźne gałęzie, inne takie elementy również mogą zostać zaciągnięte i może nam to spaść na głowę. My jako strażacy oczywiście przygotowujemy się na to, mamy specjalne procedury postępowania, które w pierwszej kolejności mówią o tym, no, że unikamy takich

0: Chcemy tą ideę cały czas propagować wśród i lokalnych tutaj strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotniczych straży pożarnych. No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, my mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej. Stąd też wyprzedzenie troszeczkę tego faktu i przygotowanie się do tego jak najlepiej tylko umiemy. Współpraca lotnictwa ze strażą pożarną nie jest to temat nowy, aczkolwiek jest to temat na tyle trudny, że musimy między sobą wymienić sporo doświadczeń, tak żeby piloci mieli pewność co do tego, że to co oni wykonują, my będziemy rozumieli, a szczególnie w kontekście działania jednostek, które działają bezpośrednio na terenach niezurbanizowanych i gaszą lasy, czy jakieś inne miejsce.
1: Czyli tak naprawdę im więcej łączenia sił, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu danej akcji.
0: Oczywiście, im więcej współpracy, tym sukces działań większy.
2: Tutaj z panami za chwileczkę będziemy rozmawiali. Witamy serdecznie i dziękujemy już za pierwszy pokaz umiejętności. Słuchajcie, spotkaliśmy się tu, żeby sobie poćwiczyć, żeby wymienić się doświadczeniami z działań, z powietrza zupełnie inaczej widać. My mamy inne spostrzeżenia na dole, więc chcemy się tu spotkać, chcemy sobie to ćwiczyć.
3: Najważniejszą rzeczą, jak jest gorąco, robimy patrole, wykryć pożar w zarzewiu. Taki właśnie bardzo często dym, jak widzimy w naszym gdziekolwiek dym, wtedy lecimy w kierunku tego dymu, oceniamy, zrzucamy, powiadamy straż pożarną, powiadamy leśników, powiadamy drugi samolot w zależności. Znaczy wszczynamy ogólnie akcję, tak? To jest bardzo, bardzo skuteczne. A ja pamiętam w 1988 roku, jak gasiłem pożar lasu, mieliśmy radiostację i mieliśmy z każdym wzwozem strażackim łączność. I wtedy to była era, gdzie nie było GPS-ów i czyli my oceniali, rzucali wodę, powiadali mi straż pożarną i później nie wracali na lotnisku po wodę, tylko po prostu kierowali samochód strażacki w lesie. Po prostu są te drogi pożarowe różne, ale to po prostu trudno jest trafić, jak się nie widzi pożaru, jak jechać, jak tam jest do przejechania na przykład 15 kilometrów, to po prostu, jeżeli nie ma GPS-a, to po prostu... I myśmy po prostu z góry mieli łączność ze strażakami i po prostu kierowali wozy strażackie, teraz kręć w lewo, w prawo. I to było już w 1988 roku. A teraz niestety nie mamy tej łączności. Mamy jedynie ze strażą zawsze, jak jest pożar, to podają nasze prywatne numery telefonów.
4: W takim razie widzę, że straż pożarna szybkowo jest gotowa do działań, to my się trochę odsuniemy.
1: A jak działają dromadery na Mazurach? Samoloty na co dzień stacjonują m.in. w leśnej bazie lotniczej w Szymanach. To jeden z ważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej, bo potrafią jednorazowo zebrać około 1800 litrów wody i zrzucić ją w strefę ognia w postaci tzw. bomby wodnej lub sztucznego deszczu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Jest w Giżycku taka żeglarska rodzina. Spotykają się na przystaniach, wsiadają na jachty, dzielą obowiązki i płyną. Ich życie skupia się głównie na najmłodszych członkach. I choć dla jednych to sposób na życie, dla innych może być czymś zupełnie nowym. Ale cała sprzeczność polega na tym, że nie każdy giżyczanin miał okazję wejść na pokład i spróbować żeglarstwa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
5: Mokry temat.
1: I właśnie ten świat przed mieszkańcami otworzyła giżycka grupa regatowa. Środowisko, dla którego żeglarstwo to nie tylko sport, ale przede wszystkim ludzie, wspólna praca i bycie razem na wodzie. Bo na jachcie bardzo szybko okazuje się, że każdy jest potrzebny i nie musisz być wcale doświadczonym żeglarzem. Nie musisz od razu wiedzieć, co robić. Wystarczy wejść na pokład i dać się wciągnąć w życie załogi i spróbować. Choćby przez kilka rejsów. Dzięki programowi Aktywni Lokalnie, które dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, giżycka grupa regatowa mogła zaprosić do tej żeglarskiej rodziny tych mieszkańców, którzy do tej pory znali ją tylko z brzegu.
6: Dobra. No i można wybrać z prawej strony. I jeszcze
1: dzięki.
6: Tomek, zbieraj foka, jak możesz z tamtej strony, z prawej. Trzeba wybrać.
7: No, a bluza już tam.
8: Przewrócimy, to już na mnie
6: potrzebne.
7: O Jezu.
8: Dzisiaj leżałam w tarczy.
7: Przewrócimy się.
6: Tak. Specjalnie
7: ja widziałam te wasze nagrania. Ja mi trudno jest nagrywać. Trzymaj. Trzymaj i pytaj.

0: dzisiaj właśnie z kursantami, którzy są świeżo upieczeni, czy to są osoby, które już powiedzmy któryś raz pływają w ramach tej akcji Aktywni Lokalnie?
1: Ze mną po raz drugi część, ale też jest część taka, która w zeszłym roku też pływała, po prostu tutaj w GGR-ze, jak prowadziliśmy zajęcia dla rodziców. Część naszej grupy poza projektem, która z nami pływa, ma już patenty i chcą się po prostu doszkolić albo no, nauczyć troszeczkę takiego może myślenia regatowego. Więc no, bardzo, bardzo różny poziom sobą reprezentujemy wspólnie. Czy zawsze na wodzie trzeba myśleć, trzeba też obserwować, co się dzieje dookoła. Trzeba patrzeć na chmury, na pogodę. Generalnie żeglarstwo regatowe, to jak to się mówi, to jest sport najmniejszych błędów i ten, kto popełnia najmniej tych błędów, to wygrywa. A jeżeli chodzi o turystykę, no po prostu zdrowy rozsądek.
0: Co jest, jeżeli chodzi o takie żeglowanie turystyczne, obecnie największym zagrożeniem?
1: I widać to, że po prostu samo pływanie na żaglach może nie jest jakąś tam przeszkodą dla młodych czy niedoświadczonych żeglarzy, ale takie manewry portowe czy w kanałach, to co się dzieje, ten tłok, który jest obecnie, no powoduje to, że sporo jest tych otarć jachtów, gdzieś tam uszkodzeń. Myślę, że to jest największy problem i największa bolączka ludzi, którzy tutaj no, pracują i wypożyczają te jachty, później je remontują.
0: Czy pogoda, tak jak na przestrzeni ostatnich lat, ona się jakoś diametralnie zmieniła, jeżeli chodzi o warunki do żeglowania, poziom bezpieczeństwa w kontekście wypływania na nią?
1: Szczerze mówiąc, nie zauważyłem. Pogoda jest dla żeglarza, żeglarz może być tylko źle ubrany, a tak naprawdę pogoda nie ma większego znaczenia.
0: No i tutaj przenosimy się na lewą stronę, który raz dzisiaj na żaglach.
2: Drugi.
0: Jak wrażenia?
2: Rewelacja. Myślę, że to jest świetna odskocznia od życia codziennego, od pracy, dzieci, przedszkola, szkoły, czegokolwiek. Można poznać nowych ludzi, ciekawych.
3: Mój młody chodzi na żagle, a ja wcześniej za dzieciaka też pływałam, a to jest mój drugi raz tutaj na łódce, więc tak, bardzo fajnie. Atmosfera na jeziorze super, pogoda nam dopisuje. Fajny mistrz, który nas uczy, więc bardzo dokładnie opowiada. Na pewno komfort psychiczny, bo człowiek się tak relaksuje na zupełnie innym terenie, tak, więc polecam, zapraszam, polecam, na pewno skorzystam jeszcze raz, jeżeli będzie taka sytuacja, że możliwość przyjścia tutaj jeszcze raz.
0: To tylko proszę, żeby pani przekazała babci Basi, która po prostu kontempluje tę chwilę i tyle.
4: Oczywiście, wspaniała sprawa, wiatr we włosach i piękne widoki. Tego się nie da w żaden sposób zamienić na inne. Natomiast żeglarskie umiejętności są zerowe, ale uwielbiam pływać. Jestem balastem całkiem niezłym.
5: Pojawiłam się z prostej przyczyny. Pojawiła się po prostu taka możliwość. Utworzona została grupa dla rodziców dzieci, które pływają w giżyckiej grupie regatowej. Mój syn startuje teraz, zaczął treningi na windsurfingu. Ja przeprowadziłam się z dużego miasta. Kiedyś dawno, dawno temu zrobiłam patent. Chciałam sobie przypomnieć. Uwielbiam generalnie żeglowanie. No i właśnie chodzi o to, żeby się tak doszkolić. Mamy bardzo fajnego trenera w tym kierunku. Właśnie tak jak koleżanka wspomniała, mistrza wielokrotnego, więc fajnie nas uczy, doszkala i fajna zabawa. Bardzo, bardzo.
1: Dobra, przygotujmy się do zwrotu. Tomek będziesz wybierał ze swojej strony. Foka. Gotowi? Prawy środek, luz. Lewy wybieraj.
4: Ładne to nasze Giżycko, tak patrząc z tej strony.
0: Pięknie,
4: nie?
0: Naprawdę, tak.
4: Zieleni,
0: tak, ale zupełnie inaczej się myśli o miejscowości, jak się widzi z jeziora. Mamy to rzadkie szczęście, że mamy taką możliwość, prawda, z dwóch perspektyw poznać.
4: No i docenić, słuchajcie, mieszkam tak, w takim miejscu,
6: o to chodzi.
4: W takim miejscu, że tylko chodzi. Się cieszyć codziennie tym, że mamy dostęp do jeziora, czy to do kąpieli, czy to do pływania, prawda? Ludzie cały rok zbierają, żeby pojechać na
0: ulicę. Tak, to prawda, no.
7: Jedną lewą w drugą stronę. Domek, będziesz luzował z lewej, jeszcze nie, chwila. Dobra, już luzuj. Sylwy wybiera. Jeszcze kręć i prostuj. O, i bardzo ładnie. No dobrze, następna osoba do steru.
8: Zmieniamy temat.
0: boisko, garaże, a nawet miejsce na suszenie węży. Nowa komenda Straży Pożarnej powstaje przy ulicy Obwodowej. Obiekt zastąpi ponad półwieczną strażnicę przy Białostockiej. Jest jednak kilka niuansów, o których powinniśmy wiedzieć już dziś. Więcej na ten temat Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
6: Nie ukrywajmy, teraz bardzo często, szczególnie właśnie w lato, trzeba się przyciskać. Ja już nie mówię teraz o remoncie obwodówki, bo to jest tymczasowa sprawa. Kiedyś będzie fajnie. Nawet jak będzie fajnie, to ruch jest tak duży, że my się musimy przeciskać przez to miasto, a tu będziemy wyjeżdżali na obwodówkę, więc a jeszcze jak ona będzie miała dwa pasy, no to już zupełnie bardzo szybko się przemieścimy, tak? Czy to w jednym, czy w drugim kierunku.
0: A chciałam właśnie zapytać, bo z tego co pamiętam, to ta kładka pieszo-spacerowa, ten ze ślimakiem na końcu, to ona ma możliwość, żeby przejechała Straż Pożarna chyba, czy nie?
6: Na kanale mówimy, no, łuczańskim.
0: Zdarza się, że jeździcie tam
6: nie,
0: tędy?
6: Nie.
0: Nie możecie?
6: Nie możemy ze względu na ciężar samochodów. Tam może przejechać karetka lub jakiś mniejszy samochód typu bus strażacki, no ale to przewieźć ludzi najwyżej, czy coś takiego, czy jakiś drobny sprzęt, tak, ale te ciężkie nasze samochody gaśnicze nie. Nie, to jest za duży tonaż, niestety nie.
0: A bywały takie sytuacje, że na przykład w sezonie mieliście problem, żeby w ogóle przejechać przez Obwodową, czy raczej można tutaj mówić o dosyć dużej dyscyplinie, bo ja tak osobiście obserwuję, że z przejazdem takie, że kierowcy naprawdę, że jest okej. Okay.
6: Tak, nie, tu na pewno ten korytarz życia wprowadzony kilka lat temu zrobił swoje, my się go uczymy, ale on naprawdę jest, czyli zjeżdżają samochody czy na lewą, czy na prawą stronę. Jedynym problemem, ale to nie unikniemy tego, to są nasze coraz bardziej wyciszone, wygłuszone samochody, że my słuchamy muzyki. Ja sam to widzę, że nie słyszę tych sygnałów, po prostu nie słyszę, że nagle widzę, że z tyłu karetka jest, a nie słyszałem ich w ogóle, no bo mamy tak ciche, wygłuszone dobrze samochody, ale to nie jest nasza wina, no po prostu technologia. Ale tu jest, no z kolei trzeba patrzeć te lusterka troszeczkę.
0: Się, tak? To też trochę o to chodzi, prawda?
6: A nie, tak. No. Po prostu tylko przed siebie, tak?
0: No. Także panie Grzegorzu.
6: No. zdarza się wszystkim.
0: Wiadomo, to jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. A sygnalizację świetną na wysokości waszej komendy to honorują kierowcy, czy różnie to bywa?
6: Różnie bywa. Ona według nas jest troszeczkę jakby za wysoko. Jej tak dobrze nie widać. My o niej wiemy, bo to jest jakby no, dla nas sygnalizacja, czyli zwracamy na to uwagę, ale zauważamy, że włączamy czerwone światło a nawet nie ma przetrzymania, czyli to widać, że ten człowiek tego nie widzi. Dopiero jak ktoś stanie przed nim, no to wtedy jest jakaś konsternacja, refleksja, coś takiego. Natomiast tak nie, niestety, ona jest troszeczkę jakby za wysoko.
0: No dobra, no to miejmy nadzieję, że wraz z pojawieniem się nowej komendy, jakby ten problem już to, no zniknie, no bo, zniknie. Bo będzie inaczej.
6: Będzie inaczej, ale tu też będziemy musieli poczekać nie tyle na nową komendę, co na drugą część rozbudowy obwodówki, bo w tym wydaniu, jaka jest teraz, tak, to powiem szczerze, że no, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zezwoliła nam na wyjazd, no tylko alarmowo. Czyli no w sumie okej, do pożaru, tak? Ale natomiast jeżeli będziemy chcieli wyjechać samochodem, nie wiem, na wyjazd gospodarczy, na ćwiczenia, nie możemy wyjechać na obwodówkę. Niestety tam jest dość blisko zakręt, tak? I to wszystko jest przewidziane na późniejszy etap, jak powstanie już komenda i będą projektować drogę, no to tak prawdopodobnie, no będzie pas, ja o tym wspominałem kiedyś na sesji jednym mieście, że będzie pas tak zwany serwisowy do najbliższego ronda. I tam dopiero Straż Pożarna jakby będzie włączała się do ruchu, tak? Bo to będzie najbardziej bezpieczne, tak? No bo sygnalizacja świetna w takim miejscu na obwodówce, no to nie jest rozwiązanie dobre, bo to światło zapala się powiedzmy nagle, no a tam są dość... No niby jest ograniczenie, no tak powinno być.
0: Właśnie
6: ale
0: niby.
6: Właśnie, wiemy jak wszyscy jeżdżą na obwodówce i dlatego jest to niebezpieczne. Tak?
0: To, że jest ograniczenie, nie znaczy, że wszyscy się będą stosować, bo to jest typ taki idealny, że bardzo byśmy chcieli, że myślenie życzeniowe. I pamiętam, że była kiedyś taka sytuacja, że na tym wybudowanym rondzie Świderska-Obwodowa kierowcy wyjeżdżający z Nowowiejskiej mówili, że trochę trudno jest im się włączyć do ruchu, bo z lewej strony grzeją wszyscy. No i ja też zapisałam, no właśnie,
6: to jest prawda.
0: I napisałam do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tam grzecznie uprzejmie mi odpisano, że tam jest ograniczenie 50, więc jak ktoś jedzie 50, to nie ma możliwości. Oczywiście, że nie ma, tylko jakby realnie to się nie dzieje. Tam...
6: Niestety, widzimy no, dwa pasy drogi w tym samym kierunku i troszeczkę wtedy te myślenie się nam wyłącza, także, że...
0: Przepisy to jedno, a to jak się wszyscy do nich stosujemy, jak ze sobą tutaj żyjemy w tej małej społeczności, a i turyści też jak przyjeżdżają, to drugie. Także miejmy to na uwadze.
6: Dokładnie. No nie, no tutaj trzeba tylko tak jakby podsumować, że no to będzie finalnie fajnie, sprawnie, tak. Ale jak powstanie komenda i jak zmieni się część wschodnia obwodówki. Bo w planach w roku bodajże 2017 właśnie było takie rozwiązanie, że była droga serwisowa, co prawda jeszcze tam o straży nie myślano, ale nawet dla jakiejś przyszłej inwestycji, no bo tam wiemy z historii, że miała być galeria, później miała być jakieś tam garaże, teren jest ogólnie pod przemysłówkę tak zwaną, tak? Więc akurat nasza inwestycja się w to wpisuje, no ale już pomijam to. No i miała być kładka nad jezdnią, jeśli chodzi o aleję lipową, więc to wszystko gdzieś tam jest, tak? W projektach. No wiadomo, no upadło, no bo na razie robimy część do Wilkas, przyjdzie część tutaj. I wtedy na pewno będzie to rozwiązane, no bo w tym wydaniu, jak jest teraz, to powiem szczerze, że te wyjazdy naprawdę będą troszeczkę takie nerwowe.
0: Także też będzie nam się musiała ta czerwona lampka zaświecać, że potencjalnie mogą się pojawić strażacy.
6: No mam nadzieję, że nie jesteśmy jakoś tutaj, nie wiadomo jak wielką aglomeracją, społeczność jest tak dość, że tak powiem...
0: Ale na tych przysłowiowych bombach wyjeżdżacie, więc...
6: Tak, no. Tak, ale wszyscy też jakby, no nie wiem, może tam kilka dni, ale później sobie jakby weźmiemy do serca, że tu za coś rogu może wyjechać coś, bo a na tą chwilę ja widzę, jak kierowcy jeżdżą, to bardzo szybko tam.
0: No właśnie, ta obwodowa to jakaś taka jest, jak nie ma nikogo, to jakoś tak. No nic, no, zakończymy w tym miejscu, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Bardzo dziękuję za spotkanie.
6: Ja również bardzo dziękuję.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?

0: Halo Radia Giżycko.
1: Jesień na Mazurach potrafi zaskoczyć i wcale nie mam tutaj na myśli pogody. To właśnie teraz zaczyna się jeden z najciekawszych momentów w ornitologicznym kalendarzu. Po wakacyjnej, powiedziałoby się, trochę ptasiej nudzie, nagle zaczyna się dziać. Przeloty, migracje i szansa na spotkanie gatunków, których na co dzień po prostu tu nie zobaczymy. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Na luzie, ale serio!
1: Stowarzyszenie Mazurska Przyroda jak zwykle planuje ten czas wycisnąć po prostu jak cytrynę. W planach są spacery, wycieczki i oczywiście królowa imprez przyrodników, czyli piknik ornitologiczny. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła 300 osób, więc zainteresowanie jest naprawdę spore. A co w tym roku? No cóż, w dużej mierze zadecyduje pogoda, bo jeśli wiatr będzie wiał w skali 10 Beauforta i do tego lunie jak z cebra, to chyba najbardziej zapaleni obserwatorzy ptaków powiedzą: dobrze, przełóżmy to na jutro. Ale jest już ustalony termin. O tym, co tej jesieni będzie działo się na Mazurach, gdzie warto wypatrywać skrzydlatych gości i dlaczego jesienne przeloty to dla miłośników przyrody naprawdę wyjątkowy czas, wasz i mój gość Krzysztof Pawlukowicz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, który już ze współpracownikami wybrał termin pikniku ornitologicznego.
2: Piknik ornitologiczny 3 października o godzinie 8 na wzgórzu Świętego Brunona, tam gdzie było poprzednim razem.
1: Jeszcze wcześniej.
2: Tak, tylko tam robiliśmy. Tam są dobre warunki, bo raz, że jest przestrzeń taka do tego, żeby się spotkać, jest miejsce na ognisko, są te wiaty i tak dalej, można się rozłożyć. A dwa, że też jest w bardzo bliskim sąsiedztwie, są lasy, są zadrzewienia, tam gdzie możemy pochować swoje siatki ornitologiczne i tam, żeby ptaki miały spokój i żeby nam się łapały w te siatki, żebyśmy mogli potem je sobie sprawdzać, oglądać, obrączkować i wypuszczać i też uczyć, edukować, żeby każdy mógł zobaczyć, co jest bliska, jak wygląda budowa ptaka, budowa skrzydła. To tak naprawdę bardzo fajne i unikatowe, bo wiadomo, ptaki widzimy zwykle z daleka, troszkę inaczej, z innej perspektywy wyglądają, jak się trzyma takiego ptaka właśnie w dłoni, niż gdzieś tam, który przelatuje, czy gdzieś siedzi na gałęzi. Dlatego to jest taka wyjątkowa okazja. Do tego oczywiście będziemy mieli różne inne dodatkowe atrakcje. Wiem już, że będzie właśnie wydawnictwo Paśny Buriat, czyli będzie można zakupić jakieś książki. Będzie ze swoim stoiskiem Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Współpracujemy razem i wspólnie to robimy z Nadleśnictwem Giżycko. Także też pewno będą od nich osoby. Będzie ognisko, będzie jakiś tam poczęstunek. Będzie można sobie upiec jakąś kiełbaskę. Zabierzemy też ze sobą lunety, może jakieś tam w międzyczasie zrobimy sobie obserwacje jeszcze w terenie.
1: Będzie obrączkowanie ptaków?
2: Będzie oczywiście obrączkowanie ptaków.
1: Ptasznik.
2: Będzie pan ptasznik obserwował ten sam, czyli Dariusz Górecki.
1: Właśnie tak, chciałam tak, powiedzieć, tak. Czy będzie pan Dariusz Górecki?
2: Będzie właśnie ten termin, to uzależniony był od niego, dlatego do tej pory cały czas jeszcze z tym trzymaliśmy, czekaliśmy, bo no wiadomo, on tam ma dużo swoich obowiązków i akurat ten mu się zwolnił termin, dlatego tutaj już zarezerwowaliśmy. Oczywiście jest taka jeszcze bufor bezpieczeństwa, bo ta impreza jest fajna, jest super, wszystko jest naprawdę atrakcyjne, ale tylko w przypadku, kiedy jest dobra pogoda. Znaczy dobra pogoda albo średnia pogoda. No, nie może być zbyt dużego wiatru, bo wtedy też te ptaki się nie obną. No, a najgorszy jest oczywiście deszcz, no bo wtedy też i jaka to przyjemność jest stać na takim deszczu. Także to też i dla uczestników by było duże utrudnienie. Dlatego mamy taką możliwość, że jeżeli będzie zła pogoda tego dnia, wcześniej będziemy obserwować prognozy, to jest taka możliwość, że przyniesiemy na przykład później na 4 października, czyli na niedzielę. Ale to już będziemy informować pewnie na stronach tych swoich facebookowych, gdzieś tam na stronach internetowych, jeżeli będzie taka zmiana.
1: No, ale nawet tak w zeszłym roku było coś, prawda?
2: Tak,
1: wydarzyło.
2: Tak.
1: No.
2: To w ostatniej chwili wtedy zrobiliśmy, bo nie mieliśmy takich planów, ale tak się złożyło, że kilka dni przed piknikiem prognozy już podawały, że to będzie straszne załamanie, wielki wiatr z dużym deszczem, ogromnym deszczem i wtedy zmieniliśmy, bo dzień później się okazało, że ta pogoda była już zupełnie inna i tak troszeczkę tak zaczęliśmy próbować gdzieś te informacje przenosić w krótkim czasie, żeby dotarło do jak największej ilości osób, ale się okazało, że całkiem nieźle to wyszło, że chyba wszyscy zainteresowani znaleźli tą informację i nikt nie przyszedł, bo sam nawet się kręciłem wtedy ten dzień deszczowy, żeby w razie czego jak ktoś przyjdzie...
1: Dobrze, żeby pan się w siatkę nie złapał.
2: Tak, tak.
1: Rozwieszają.
2: Siatki były rozwieszone, ale nikt nie przyszedł. No. I dopiero właśnie wtedy w niedzielę, naprawdę rok temu liczyłem...
1: Rekord.
2: Ponad 300 osób było, także przez te 4 godziny tego naszego pikniku.
1: Właśnie tak a propos rekordów, to jeszcze zaraz wrócimy do może jeszcze jedno będzie zaproszenie na ten piknik ornitologiczny, ale myślę, że a propos rekordów to jeszcze warto trochę się cofnąć sprzed wakacji, tak naprawdę ostatnie tygodnie, ostatnie dni czerwca i to też był rekord, konferencja ornitologiczna, znakomici goście, można powiedzieć, że z wielką pompą, bo cała sala koncertowa szkoły muzycznej była po brzegi wypełniona dosłownie.
2: Tak, to był rekord, tak mi się wydaje, że co roku pobijamy rekord, a szkoła muzyczna nam to umożliwia, gdyż tam jest naprawdę duża pojemność, jest dużo miejsc, także nie musimy się ograniczać, bo w przypadku Eco Marina wcześniej byliśmy tam, to mieliśmy ograniczenia pewne, bo no i tam musieliśmy czasami, zakładaliśmy sobie jakąś ilość i potem musieliśmy tam już odmawiać nawet niektórym osobom, które się później chciały jeszcze dołączyć. Tu nie ma takiej obawy, bo tutaj jest chyba nawet blisko 200 miejsc, chyba jest w szkole muzycznej, także tu super, a też tu podziękowania dla pani dyrektor, która też jeszcze dodatkowo nam tutaj przygotowała atrakcje, były koncerty w przerwach, występy, także tutaj naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem.
1: A konkursy jakie były, ja bym chciała tylko tutaj czapkę z głowy, jak pan znakomicie opowiadał o ptakach w różnych językach. Jakiś co tam był, litewski, chyba czeski.
2: Bułgarski był? W angielski chciałem, ale tak pomyślałem, że jednak to było trochę trudne, bo one jednak się troszkę różnią. Ale na przykład język czeski czy słowacki, bo takie też były właśnie zagadki w tych językach, no to wcale nie było takie trudne, bo jednak te języki tam częściowo słowacki, tak, częściowo są, bułgarski był troszkę trudniejszy, ale też jeszcze tam jakieś elementy miał tam. Już miałem takie propozycje, teraz już się posypały osób, którym się spodobała ta wersja konkursów w różnych językach. W ubiegłym roku było ponad 300 osób, także myślę, że przynajmniej podobnie powinno być w tym roku. No mam nadzieję, że właśnie tam dopisze ta pogoda, żeby było tak fajnie jak ostatnio. Bo tak, przychodzą nawet do nas całe grupy, nawet ze szkół przychodzą z opiekunami dzieci, także mieliśmy takie grupy duże, całe rodziny, bo to jest też kwestia miejsca, gdzie to się odbywa. Czyli wzgórze Świętego Brunona, obok jest cała ta trasa spacerowa, rowerowa i tak dalej. I wiem, że część nawet tych osób, widząc, że coś się tam fajnego dzieje, w sposób przypadkowy do nas zagląda i zobaczy, o coś tam fajnego, że można zerknąć. I to jest fajne nawet, że w tak eksponowanym miejscu to jest taka szansa, że nie tylko osoby chętne i zaproszone i też takie czasem przychodząc też do nas zajrzą, zawitają i też się zainteresują. A to z perspektywy właśnie takiej edukacyjnej jest naprawdę bardzo fajne.
1: Czy jeszcze będą rejsy ornitologiczne?
2: Myślę, że tak, tylko właśnie ten kalendarz nas jest taki dosyć mocno zajęty, bo wiem, że tam mamy jeszcze projekty, z których będziemy mieli wycieczki takie autokarowe, chyba będziemy mieli po Puszczy Boreckiej, będziemy chyba mieli też taką pieszą wycieczkę po lesie miejskim, także to planujemy na jesień.
1: To są takie wycieczki, w których może uczestniczyć więcej osób, czy tak jak w przypadku na przykład Nocy Sów, tam są ograniczenia ze względu na obserwacje poszczególnych?
2: Znaczy po lesie miejskim tam pewnie nie będziemy robić jakichś limitów. Jeśli chodzi o te wycieczki autokarowe, to pewnie tam trzeba będzie tylko do ilości miejsc. To tak może właśnie się uda jeszcze zorganizować ten rejs, a potem pewnie będziemy jak zwykle też jeszcze tuż taką porą zimową warsztaty z wykonywania karmików i budek lęgowych i później pewnie na początku przyszłego roku Noc Słów, jak zwykle. To też jest taki w stałym naszym programie.
1: Teraz to jest creme de la creme obserwacji chyba. Co już teraz się dzieje?
2: Tak, tak. Właśnie to będą najlepszy teraz czas, bo oprócz tych naszych ptaków, które już tu zaczynają migrować, lecieć, to oczywiście przelatują też i będą się zatrzymywały ptaki z północy Europy i z północnego wschodu.
1: Kogo zobaczymy, kogo nie mamy na co dzień.
2: Tak, to będą. Już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych ptasiarskich. Już też koledzy i koleżanki z regionu wpisują swoje obserwacje z okolic Miłek, z okolic Wydmin, że już są te ptaki.
1: Kopczyki.
2: Kopczyk jest bardzo fajnym, to jest taki mały sokół, które wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach. Samiec wygląda zupełnie tak, że nie sposób pomylić z żadnym innym ptakiem drapieżnym, bo jest cały jest ciemno-szary, a jedynie ma czerwone obrączki na oku i czerwoną wyskówkę, czyli to takie nasady dzioba. To właśnie fajnie tak kontrastuje z tą takim łupkowo-szarym właśnie piórami, tym kolorem upierzenia tego ptaka. To samce tak wygląda. Samice z kolei mają takie płowo-rdzawe brzuch i głowę i szary grzbiet, a młode ptaki są z kolei, mają białą pierś takim kreskowanym i szary wierzch, czyli takie trzy różne kolory tych ptaków i one często są w większych stadach. Czasami są pojedyncze ptaki, ale bywa, że ich jest 5-10 i to są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One się gnieżdżą na wschód od Polski i tak ciągnie się ten pas występowania ich siedlisk aż do centralnej Azji, a lecą z kolei do południowej Afryki i one tak naprawdę nie musiałyby lecieć przez nasz kraj, ale bywa, że właśnie tak między właśnie końcem lata a początkiem jesieni zalatują za po prostu pożywieniem, bo to są małe sokoły, które głównie odżywiają się owadami, czyli latającymi owadami, ważkami, motylami jakimiś, czyli takimi, albo tymi konikami polnymi, czyli tymi też takimi owadami, które gdzieś mogą zbierać z ziemi, ale najczęściej polują w locie i to jest fajne, takie widowiskowe. Często siadają w eksponowanych miejscach, dlatego łatwo je zobaczyć, bo one siadają najczęściej na słupach u nas tych wszystkich elektrycznych, energetycznych, albo na liniach tych właśnie, także jadąc samochodem wystarczy lornetką przejrzeć takie wszystkie miejsca eksponowane i no, jest duża szansa, że tego ptaka się zobaczy,
1: kopczyki.
2: Te kopczyki, a one są ptakami raczej mniej płochliwymi i można naprawdę nawet z bliskiej odległości zaobserwować.
1: Pewnie popatrz, jakieś tak. Gęsi, coś tam pewnie
2: zaczyna
1: będzie.
2: Zaczyna się pomału gęsi, one będą lecieć tak bardziej jeszcze w październik, do listopada będzie można widzieć te ptaki na jakichś polach, najczęściej takich po kukurydzy, rżyskach, gdzie tam jest jeszcze dużo tych pogubionych resztek. Te ptaki tam chętnie w takich miejscach żerują. Też łabędzie, duże też stada łabędzi właśnie z północy będzie leciało, nie tylko tych dwóch gatunków, które mamy w Polsce, ale też łabędzi czarnodziobych, czyli te takich, które u nas nie zakładają gniazd, tylko gnieżdżą się wyżej na północy Euroazji i potem lecą właśnie przez nasz kraj. Teraz już duże mamy stada czajek, które też lecą. To są akurat ptaki, które u nas też się gnieżdżą, ale z kolei później są coraz większe te stada. Jeszcze w wrześniu, w październiku, nawet w listopadzie będą te stada ciągnęły coraz większe właśnie takie ptaków, które gnieździły się tam w północnej części Europy i w północno-wschodniej. Z nimi będą leciały siewki złote, to z kolei są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One czasem tworzą takie właśnie międzygatunkowe stada razem z czajkami. Dużo szpaków, które będą się łączyć w coraz większe stada i będą pięknie latać. One latają w takim jak rój pszczół czy os, które gdzieś zmieniają razem kierunek i powoduje, że taka chmura ptaków czasami widać to nad jakimś polem, jak to ładnie wyglądają takie spektakle. Będziemy widzieli duże stada żurawi, które będą się też gromadzić na polach, a później zlatywać gdzieś na takie noclegowiska, często na takich terenach podmokłych, choćby na bagnach nietlickich można zobaczyć to już teraz, a będzie to jeszcze kulminacja pewnie gdzieś w okolicach października, gdzie te ptaki będą całymi setkami o zachodzie słońca zlatywać z żerowisk na noclegowisko i piękny ten klangor będzie się niósł takim właśnie jesiennym klimatem, to na pewno będzie taka piękna atrakcja.
1: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda i pamiętajcie, 3 października mazurski piknik ornitologiczny Wzgórze Świętego Brunona. Zapiszcie sobie w kalendarzu, bo tej imprezy naprawdę, jeśli ktoś lubi ptaki, to warto nie przegapiać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: wydaję na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Dziecko.
1: Gdy inni wypoczywali, oni stawali na każdy sygnał i ratowali sytuację. Strażacy podsumowują ostatnie 2 miesiące wakacji. Było intensywnie, ale żeby nie zamykać tematu wyłącznie w statystykach, w podsumowaniu będzie też o tym, kiedy tracimy czujność, kiedy ludzki błąd sprawia, że jest potrzebna pomoc, a także o tym, kiedy pogoda nie pozwala strażakom dokończyć książki na służbie. Ale żeby nie było, nie tylko czytają książki na służbie, bo robią mnóstwo innych ciekawych rzeczy, o czym będzie w kolejnych wydaniach magazynu Reporterów. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Na sygnale!
1: Na antenie Meloradia gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dzień dobry!
2: Dzień dobry bardzo.
1: I z bardzo dobrymi wiadomościami na sam początek, bo ten, kto nie widział, ale na pewno już myślę, że dużo ludzi widziało, to już można powiedzieć, że koparki wjechały na plac budowy.
2: Tak, dokładnie. Także dla nas to duża radość. W końcu ten proces rozpoczął się, więc miejmy nadzieję, że skończymy go tak, jak powinno, czyli piękną nową strażnicą w nowym miejscu na miarę XXI wieku. W tym roku, no późno zaczęliśmy. Koniec sierpnia, początek września, dopiero właśnie tak jak pani powiedziała, koparki wjechały, więc ten pierwszy zakres prac obejmuje tylko piwnicę, która przypomnę będzie w formie ukrycia, więc no pewne obostrzenia dotyczące takich obiektów trzeba spełnić. Są to dużo grubsze ściany, zbrojenie, więc to wymaga czasu, nakładu.
1: Czyli jedno jest pewne, koparki będą kopały głęboko, o tak.
2: Dokładnie tak, już także zaczną się prace już teraz typowo zbrojeniowe, lanie betonu, więc zaczniemy się piąć w górę.
1: Proszę przypomnieć słuchaczom, jaki jest zakres tych prac, co ostatecznie ma powstać, no bo wiemy, przypomnimy, nowa strażnica, co tam ma się pojawić?
2: Więc tak jak wspomnieliśmy, będzie ta piwnica w formie ukrycia, także będzie to rodzaj schronu dla strażaków, punkt zastępczy, jakby stanowiska kierowania komendanta. Na górze będzie normalnie jednostka ratowniczo-gaśnicza, czyli tam, gdzie strażacy przebywają na co dzień, gdzie się szkolą, jedzą posiłki, tak, czuwają. Natomiast na pierwszym piętrze będzie komenda powiatowa, czyli wszystkie wydziały związane z funkcjonowaniem właśnie pożarnictwa na powiecie. No i część garażowa. No i tutaj w przeciwieństwie właśnie do obecnej jednostki znacznie większa ilość tych garaży, przestronne, duże, wjazd i wyjazd możliwy z jednej i z drugiej strony, więc ta manewrowość będzie bardzo ułatwiona dla strażaków. No przede wszystkim dużo miejsca, tak samo dla grupy, w sumie dla dwóch, dla sonarowej, dla wodno-nurkowej, też specjalne pomieszczenia, gdzie będą mogli dbać o sprzęt, przechowywać go w odpowiednich warunkach, serwisować, no masę takich różnych rozwiązań, więc to, co jest potrzebne w ogóle do funkcjonowania, tak, komendy, czyli magazyny, magazynki wręcz, tam miejsce na suszenie węży, na konserwację, no naprawdę z prawdziwego zdarzenia. I przede wszystkim to, co tutaj nam brakowało, bo nie byliśmy w stanie konstrukcyjnie tego rozwiązać, to co mówiliśmy już wcześniej w audycjach się pojawiało, te czyste strefy brudne i przejściowe, tak? Czyli chodzi o to, że strażak po akcji jest jakby narażony na te wszystkie czynniki chemiczne, które są szkodliwe dla nas i musimy się ich pozbyć po powrocie jak najszybciej. I to robimy w strefie brudnej, przechodzimy do strefy przejściowej, tam zakładamy świeżą odzież, myjemy się i później przebywamy w strefie czystej. Także tu w tej jednostce to właśnie będzie odpowiednio zrobione i tak jak powinno być.
1: I też miejsca chyba do edukacji, prawda? Bo wiem, że jakby jak już jest w okolicznych przynajmniej miejscowościach tak jest, że wzrasta ten potencjał jakby też edukacyjny jednostki.
2: Tak, dokładnie. W naszej komendzie nie byliśmy w stanie stworzyć właśnie takich sal, one się nazywają ogniki. Są to sale właśnie szkoleniowe, przeznaczone nie tylko dla najmłodszych, tam możemy również dla dorosłych, że tak powiem, prowadzić szkolenia, ale one są bardzo fajnie przygotowane, bo robi się takie imitacje na przykład spalonych pomieszczeń i pokazuje się właśnie, jak to wygląda, czy właśnie kuchenki gazowe, elektryczne, pokazuje się te zagrożenia, ale tak wzrokowo, tak, człowiek może tego dotknąć wręcz, jak od czego to się zaczyna, tak, od czego zaczyna się niebezpieczeństwo powstania pożaru.
1: Zazwyczaj pewnie są to banalne sytuacje.
2: Dokładnie, no bo to zawsze tak jest, że to wszystko zaczyna się od bardzo prostych błędów naszych, czy, no tak, od naszych błędów tak naprawdę. Owszem, zdarza się, że sprzęt jest wadliwy, no ale gdybyśmy go serwisowali na przykład odpowiednio, to ten jakiś procent...
1: No właśnie, mi kiedyś na przykład suszarka się zapaliła do włosów w rękach, także No właśnie.
2: Jest to możliwe. Jest to możliwe.
1: Tak. Jest to możliwe i właśnie dlatego też Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Giżycku się rozbudowuje, ale poza tym, że będzie bardziej nowocześnie, no to trwa ta regularna praca i panowie jako strażacy i panie też są chyba w komendzie, macie za sobą pracowity sezon.
2: Chyba wszyscy widzieliśmy, że lato tego roku nie było zbyt takie przyjazne dla turystyki, aczkolwiek sądząc po ilości napotkanych turystów na mieście, było ich sporo. Ale nie przyłożyło się to na statystyki, może troszkę liczb, ja nie lubię liczb, ale akurat tu trzeba powiedzieć, żeby jakoś wyjść z tematem.
1: Podobno mówią często same za siebie, także...
2: Dokładnie, właśnie, więc w roku 2026, biorę tylko pod uwagę lipiec i sierpień, odnotowaliśmy 344 zdarzenia. To jest wzrost aż o 80% do ubiegłego roku. I to jest dziwne. Tamte lato było ładniejsze, a mieliśmy tylko 190 zdarzeń przez te dwa miesiące. Natomiast w tym roku 344. I tak, składało się na to w sumie tylko 17 pożarów. Mówię tylko, bo naprawdę były to banalne rzeczy. Śmietniki, tam gdzieś jakiś samochód i tak dalej, ale nie zanotowaliśmy pożarów w lasach. I to jest bardzo takie budujące. No ale tu sprzymierzeńcem była pogoda.
1: Pogoda, tak.
2: Bo dość mocno padało, ale z kolei przełożyło się to, jak my to mówimy, na miejscowe zagrożenia, czyli to, co pani wspomniała, wichury i tak dalej.
1: Tak jak Beata Kozidrak śpiewała, prawda? Wichry i burze i już trzeba jechać, prawda, na sygnale.
2: Dokładnie.
1: Takich ale zdarzeń, to tylko tak. Się zatrzymam, bo na pewno tak jest, że panowie siedzą tam u siebie w komendzie i już zaczyna wiać. I już, bo ja tak siedzę i na przykład zacznie wiać i tak słyszę 10-15 minut i już jedziecie.
2: Dokładnie.
1: I to się zaczyna, prawda?
2: Dokładnie, tak jest. Tak jest, czasami sam pamiętam jeszcze, jak brałem udział w takich zdarzeniach, to tak jak pani powiedziała, dokładnie tak to się odbywa, że człowiek siedzi na przykład, no nie wiem, na sypialni, czyta jakąś książkę, no jest czas tęczowania, jak to mówimy, no i wiemy, że będzie burza, zrywa się wiatr, odkładam tą książkę, nie czekam, schodzę na dół i czasami już na schodach po prostu zapalało się światło, także my dokładnie wiemy, że za chwilę trzeba będzie gdzieś jechać.
1: Tak, jak ja widzę już, jak te pelargonie tam na tarasie powiewa, to już wiem, że za dosłownie parę minut usłyszę syreny, tak, że będziecie...
2: No i właśnie, to tak trzeba wspomnieć, że tak chyba teraz będzie, że te zjawiska może nie będą częste, ale one będą bardzo gwałtowne, bo akurat w tej liczbie 280 nie ma tego, o czym teraz powiem, bo we wrześniu to już było. Była taka wichura.
1: A było coś.
2: Tak, to 100 zdarzeń w ciągu po prostu jednej służby żeśmy odnotowali. Także to pokazuje... Tak, to
1: 100 zdarzeń?
2: 100 zdarzeń, tak. Tak,
1: to, w ogóle to jakieś połamane drzewa, tak. Coś takiego, tak?
2: W 99 przypadkach w tym dniu były to drzewa. Jedno drzewo spadło na samochód i jedno oparło się na dom. A tak naprawdę to drzewa po prostu na drogach, na liniach energetycznych. Także w jeden dzień 100, a ja mówię tutaj przez cały sezon, tak, letni, 280. Więc to pokazuje, jakie to zjawiska potrafią być po prostu nagłe i ta ilość jest wtedy bardzo duża. Tak? Całe wakacje może być spokój, wystarczy 1-2 dni takich wichur i mamy po prostu to, co mamy, tak, statystycznie. Po to jest ten system krajowo-ratowniczo-gaśniczy właśnie, który spełnia się w 100% i zdał już dawno egzamin na plus i dlatego właśnie to wygląda. Ale jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy, bo to o tych statystykach mówimy, o fałszywych alarmach. Fałszywy alarm to brzmi tak bardzo źle i negatywnie, ale my go dzielimy u siebie w dobrej wierze, w złej wierze i z instalacji wykrywania, tak? Jeszcze może 5 lat temu większość była w złej wierze, czyli no po prostu ktoś nam robił psikusy, ale to się zmieniło naprawdę od 5 lat. W dobrej wierze, czyli ktoś się po prostu pomylił. To może być, ktoś zobaczył ognisko, łunę, no nie sprawdził, się okazuje, że tam ktoś miał pozwolenie i coś wypalał, tak? Ale bardziej mi chodzi o te alarmy z instalacji wykrywania. To też wchodzą w to czujki.
1: Na antenie Meloradia gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, i rozmawiamy o tych zagrożeniach, które no niestety czają się na nas za rogiem.
2: I właśnie zauważyliśmy, że 47 alarmów było w ciągu wakacji i aż 25, czyli połowa, była z instalacji właśnie wykrywania, czyli to były czujki, przede wszystkim czujki tlenku węgla czy czujki dymowe. I to cieszy, bo widać, że ludzie wzięli sobie do serca, kupili to. Mhm. Tu przypomnę, że rok 2030 jest tym
0: obowiązek,
2: już wchodzi to obligatoryjnie. I to nas cieszy, tak? I tu jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, bo cały czas mówimy o tlenku węgla, zresztą być może zaraz do tego tematu wrócimy przy okazji sezonu grzewczego, ale w tym roku akurat u nas tych upałów, dni bardzo upalnych, był jeden czy dwa, tak? Tylko. Ale to już wystarczyło, żeby zobaczyć zjawisko, z którym do tej pory się nie mierzyliśmy, że tlenek węgla możemy też się zatruć właśnie w te upalne dni.
1: Mhm. Jakie to były okoliczności? Ojej, jakie to było
2: okoliczności? Chodzi o to, że jest bardzo gorąco, bardzo nagrzane powietrze, jest duża wilgotność i tworzy taką poduszkę po prostu nad kominem i nie działa prawidłowo nasza wentylacja. I podgrzewacz wody, no w lato też używamy, bo chcemy mieć ciepłą wodę. I gdy tutaj jest ta poduszka i nieprawidłowa wentylacja, to właśnie prowadzi, że dwutlenek węgla powstaje wtedy też w mieszkaniu. No i niestety jesteśmy zdziwieni, tak, że jest lato, jest upalnie, a są zatrucia tlenkiem węgla, tak? No właśnie, przez to brak tej prawidłowej wentylacji. I to się dzieje w te upały, te takie potężne. U nas było 38 bodajże, zanotowano tyle na naszym tutaj rejonie. Tak, no bo w Polsce było pobity rekord, tak? 41,3 bodajże.
0: Pewnie
2: już nie
0: pamiętam,
2: na południu albo na zachodzie. Już, no nieważne, ale dość bardzo wysoka temperatura, no których żeśmy nie notowali, tak? I to wystarczyły dwa dni. I coś takiego powstaje, tak? Także tutaj no apel, że nie sprawdzamy tej wentylacji na przykład tylko przed sezonem grzewczym. Dobrze jest to cały czas zobaczyć, a w te upały być troszeczkę wyczulonym. O co chodzi? My zamykamy okna teraz, tak? Jak są upały i bardzo dobrze, bo żeby trzymać jakby chłód, tak? To okna są zamknięte. No i właśnie, zamknięte okna, brak tej szczelności. Do tego ta poduszka, która nad tym kominem, powiedzmy, nam zawiśnie, te gorące powietrze wręcz afrykańskie, tak? No i to powoduje właśnie te przyczyny tego, tak? No i do tego, nie daj Boże, wadliwy piecyk, albo nawet nie wadliwy, no to brak wentylacji.
0: No właśnie, bo takie okoliczności nam się kojarzą bardziej właśnie z sezonem grzewczym. Tutaj można stracić czujność. To
2: właśnie
0: prawda,
2: o to chodzi. I na to bym chciał wrócić uwagę, że przy tych dniach upalnych, no to musimy być też wyczulani na tę wentylację, że ona jest troszeczkę zakłócona.
1: I jeszcze wracając do wakacji i działania tej bardzo charakterystycznej, bo druga taka chyba jest w Olsztynie, grupa sonorowa?
2: Tak. Grupa sonorowa tylko jest w Giżycku i w Olsztynie.
1: No to jak tam te działania ich mieli pewnie?
2: Zdarzeń było, no w sumie nie jakaś rekordowa ilość, ale dla nas nawet te 20 to jest dużo, prawda? Bo nasza grupa bardzo często wyjeżdża poza nasz powiat, bo no po prostu, tak jak pani wspomniała, są tylko dwie województwa, siłą rzeczy obszar działania dla tej grupy jest dużo większy, prawie połowa województwa. Takich wyjazdów mieliśmy 12, na naszym terenie 9. 4 skończyły się dla nas jakby tragicznie, czyli to były osoby, które utonęły. Tutaj akurat te 4 to jest nasz powiat, nie mówię o tamtych.
0: Czyli te działania poszukiwawcze.
2: Dokładnie, tak, tak. No to nieszczęśliwy, taki głośny wypadek z tym skuterem, tak, w miejscowości Kozin. Brzużówka, jezioro, tam też pan wypadł z kajaka. Troszeczkę było tych zdarzeń i grupa dość mocno jest angażowana, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia.
1: I ważna jeszcze sprawa to wasze prawe ręce, po prostu na końcach powiatu nawet, to są strażacy ochotnicy, którzy wspierają wasze działania.
2: No dokładnie, bez nich to właśnie nie nazywałoby się system, tak? Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. To zostało wymyślone w 1995 roku. Zazdroszczą nam tego wszyscy europejscy strażacy. Właśnie mamy no, armię, można powiedzieć, armię właśnie strażaków, którzy są na każde wyzwanie i o każdej porze dnia i nocy.
1: Waszym i moim gościem był Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice. Ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Mokry temat.
1: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie, osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Fajnie jest zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, o nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane, więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy i niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
1: I z profesorem koniecznie.
4: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakt do konserwatora, sołtysowi poprosić o przekazanie takiej informacji dalej. Te wszystkie organy samorządowe mają obowiązek dalej przekazania informacji, więc a to dla nas bardzo często może okazać się cenne. Nawet ciężarki do sieci, ciężarki tkackie, wykonane z kamienia, z ceramiki, często są bardzo bezcenne, a po prostu ktoś myśli, że jeżeli nie znajdzie złotego jajka, się śmieje, oczywiście nie chce nikogo obrażać.
1: Ale wiadomo, jednoznacznie kojarzymy skarb.
4: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone. To pochodziła ta dłubanka nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
1: Nie wszystko jest na sprzedaż.
4: Tak, nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej, jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy, zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to, co jest najważniejsze, to jest kontekst. Tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne. To są właśnie szczątki roślinne, czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które no właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane przez nas, jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to przynosi, a Mazury są naprawdę bardzo fajne, osadnicze, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
1: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
4: Tak, cały czas. W ogóle jest, taką mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przekopywać stanowisk. Ta metoda taka lat trochę 80., 70., jeszcze wcześniejsza nie, ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawowe analizy, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby, nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy. Zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy. Opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowiska, ale też i szerzej, wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkupujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor z różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie, no to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
0: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
4: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przyszłości tego regionu, a w szczególności właśnie tych domów na Rusztach, w jakiś sposób, nie wiem czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś, czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma?
4: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje i mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, na stanowiska się chroni. Ale właśnie na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy Szlak Jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać z wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bądź wręcz fantastyczna działalność. Zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że
0: popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
4: Tak, oczekują czegoś jeszcze. Już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowane przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób. Przez cały rok to pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym, tak naprawdę, przez cały rok informować i w ogóle no, mega współpracować współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach, gdzieś tam w urzędach konserwatorskich czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy. Jak tylko byłby taka możliwość, włączamy się w to na 100%.
0: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę, ścieżka tego, żeby pokazać coś ludziom, prawda?
4: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze stref alpejskich. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków. To jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region. Bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się ją wprowadzać w życie takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
0: No właśnie, i Giżycko

0: tego wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte trzcinami. Dlatego też one są tak bezcenne, że dopóki, jeżeli coś mamy jeszcze pod wodą, możemy to zweryfikować, możemy to odkryć. Właśnie pobranie tych prób, pobranie odwiertów, rekonstrukcja środowiska, kolejne pozyskanie danych. No właśnie, co jedli, co pili, a może jakąś kuchnię stworzymy osiedli rusztowych, tak, prawda? Tak. Restauracja na Ruszcie, tak, na przykład.
1: No brzmi smakowicie.
0: Okres rzymski bardzo bogato reprezentowany na całych Mazurach, okres wędrówek ludów, no i średniowiecze, tu się naprawdę dużo działo, to jest też strefa kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa spokoju, prawda?
1: Ale proszę, też styków.
0: I dokładnie tak było zawsze. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, ze strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy, ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
1: I pod wodą, i w ziemi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Puk, puk, są tu jacyś fani ptasich piórek? Jeśli tak, to mam dla Was kilka naprawdę ciekawych newsów z Mazur i nie będą to tylko zwykłe takie ptasie plotki. Zaczniemy od bocianów, które jak zwykle pod koniec sierpnia ruszyły w swoją wielką podróż na południe. Ale nie wszystkie, bo zostało jeszcze kilku wyjątkowych buntowników, którzy najwyraźniej ani myślą o dalekich wojażach. Za to o dalekich podróżach całkiem poważnie myśli Wasz i mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Palcem po mapie.
1: W planach są dzioborożce, całe bogactwo Bali, a w nieco dalszej przyszłości pingwiny. Będzie też o publikacji z tych niezwykłych wypraw, książce, która najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku będzie miała szansę pojawić się i na Waszych półkach. Zamieniam się w słuch, bo na antenie Wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No już bocianów to my dawno nie widzimy na naszym nieboskłonie, ale może wyfrunęły wcześniej, a może później. Co mówią obserwatorzy w regionie?
3: Dopiero bociany znikają te ostatnie w okolicach 23-25 sierpnia. I to faktycznie zawsze jest tak samo.
1: Tak,
3: że
1: było, tak?
3: Tak, bo te z późniejszych lęgów młode wtedy ptaki odlatują jako ostatnie. I teraz było podobnie, choć rozmawiałem z kolegą, który pracuje w Zakładzie Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Tam przy...
1: Tam ten bumelant, Wojtek z tego...
3: Oczywiście co... Wojtek i ma dwóch kolegów tym razem jeszcze. O. Też młodzików, które ptaki, które wykluły się w tym roku. One są, ten kolega mówił, że ptaki są sprawne, ptaki są jakby w dobrej kondycji, ale jakoś, nie wiem, z tym bumelantem zostały, czy on je namówił, czy po prostu... W każdym razie ma na razie towarzystwo. Jest więcej niż pewne, że Wojtek nie odleci, bo nigdy tego nie robił, ale czy te dwa pozostałe ptaki, które mu towarzyszą... Wezmą z niego przykład, czy jeszcze coś im po prostu ich tchnie, żeby ruszyć w trasę, to tutaj jeszcze nie wiadomo. W każdym razie, ale być może, że kierują się przykładem tego takiego wygodnickiego bociana, który zawsze tam na tych wysypisku znajdzie sobie jakieś tam resztki, że może one też zobaczą, że nie warto lecieć i zostają. W ogóle bociany odlatują i to jest taki fenomen, że w przypadku na przykład gęsi czy żurawi, ptaki odlatują z dorosłymi. A to jest inaczej. Dorosłe ptaki lecą same, a potem młode

0: to same, czyli jak pierwszy raz one wiedzą, jak, w którym kierunku się kierować, no to tu jest, właśnie ten fenomen, ten instynkt, którego do końca jeszcze tak nie poznano i nie wiadomo, jak to się dzieje.
1: No właśnie, bo one bez rodziców, to jest też ja się też nad tym zastanawiałam, bo jakiś czas temu czytałam książkę synowi, właśnie było o bocianach i tam właśnie od jajka do tego odlotu i też byłam zdziwiona, że jak to, myślałam, że z rodzicami jakoś, nie wiem czemu, nie zarejestrowałam.
0: Tak, tak. Gęsi na przykład właśnie, gęsi, żurawie, łabędzie, one długo razem z tymi młodymi są i lecą na zimowiska też razem w towarzystwie młode i dorosłe, a w przypadku bocianów to jest właśnie inaczej. Tam w ogóle ptaki migrują osobno, tam samce osobno, samice osobno. Jak wiadomo, tam jest przywiązane bardziej u bocianów nie do pary, tylko do gniazda, czyli ptaki wracają później po tych wakacjach swoich w kolejnym sezonie do gniazda i tam się spotykają, dlatego tak się zawsze klekoczą tymi dziobami, tak się cieszą, że się w końcu tam poznają, że się spotykają po takiej dłuższej rozłące. Może to jest jakiś sposób, żeby te związki były trwałe, że nie siedzą sobie razem, tylko rozstają się na pewien czas, potem się spotykają i to jest fajne.
1: Jak te pingwiny, to też ostatnio czytałam, że one tak jakby na zmianę się zajmują jajkiem i idą gdzieś do brzegu, coś tam złowią, a ten drugi ma trzymać jajko na stopach, żeby jajko nie zmarzło. Chyba tak.
0: Tak, dokładnie. I to się rozstają, to wtedy te zmiany są długo, tam po miesiącu trwają, żeby jeden drugiego zastąpił. Potem jeszcze jest długi pochód do miejsca, gdzie, bo wiadomo, że potem jak one zniosą, zamarza coraz większa tam przestrzeń, że muszą tam naprawdę...
1: Ale i tysiące, jak one się znajdują, prawda?
0: Tak, tak. One się potrafią w takim stadzie tysięcy ptaków się znaleźć i spotkać i poznać, chociaż na moje oko wyglądają tak samo, podobnie, nawet tak samo, a jednak one dostrzegają jakoś tam różnicę między sobą. Jednak ten oko ptasi jest trochę inne niż te ludzkie. Zdolności poznawcze też widać są na jakimś wyższym poziomie.
1: Chciałby pan takie właśnie bardziej zobaczyć, takie mocno już, bo pingwiny to jest już taka mocna egzotyka. To tylko Antarktyda, czy gdzieś bliżej będzie, można by było je zaobserwować? Czy takie niektórzy wyjeżdżają na takie obserwacje?
0: No chyba najłatwiej by było, no bo tamte już są bardzo kosztowne, te Antarktyda i tak dalej, to oczywiście tam żyje większość pingwinów. Z takich bardziej dostępnych to są południowa część Republiki Południowej Afryki, to tam są te pingwiny przylądkowe. Tam jest taka najłatwiejsza możliwość, bo właśnie TRPA jest takim kierunkiem, który jest jeszcze taki w miarę
1: bezpieczny
0: i też finansowo jeszcze nie
1: jest
0: tak
1: przystępne
0: w miarę takie rzeczy, bo tam to już są te ekspedycje, to już tam naprawdę bardzo drogie.
1: Tak, tam trzeba być w jakiejś
0: długotrwałe,
1: na przykład w Polskiej Akademii Nauk na przykład, to też znam taką historię Giżyszczanina, który gdzieś tam pojechał i no ale tam po prostu pracował, prawda?
0: No i też są oczywiście też komercyjne wycieczki, tylko są bardzo kosztowne.
1: Drogi gips, jak
0: tak,
1: się
0: tak,
1: mówi.
0: Tak, bardzo.
1: Ale warto zobaczyć.
0: No oczywiście, może, bo to wszystko się zmienia jeszcze, nie wiem, 20 lat temu w ogóle nie pomyślałem.
1: A widział pan kiedyś pingwiny tak w naturalnym środowisku? Zdarzyło
0: nie,
1: się?
0: Nie, nie, nie.
1: Nie, pan jeszcze.
0: Nie, jeszcze nie, właśnie, ale plany są.
1: Stala się kierunek.
0: Plany są, tak, że to jest, myślę, w takim planie gdzieś w ciągu najbliższych 2 lat to tak jest, sobie to założyłem, że właśnie ten kierunek jeszcze jest do zrobienia i jest on w miarę taki łatwy nawet, żeby to osiągnąć. Bo najbliższy plan jest Indonezja. To już jest zaklepany na zimę.
1: Na zimę. Mhm. A co tam można zobaczyć? Taki na najbardziej top jeden, na co by pan tam chciał zobaczyć?
0: No tam jest endemit, czyli to te ptaki, które są takie najbardziej przez tych miłośników ptaków poszukujących różnych fajnych, ciekawych gatunków, to endemity w danym miejscu są najbardziej takimi, które wzbudzają największe emocje, najbardziej poszukiwanymi gatunkami, bo to endemit to znaczy, że ptak występujący jedynie w danym miejscu. Ja będę akurat na wyspie Bali, bo wiadomo, Indonezja ma mnóstwo wysp i tam jest właśnie szpak balijski. Jedynie występuje tylko i wyłącznie na wyspie Bali. Także to jest bardzo ciekawe. W odróżnieniu do naszych ciemnych, czarnych, można powiedzieć, szpaków, szpak balijski jest całkowicie biały, jeszcze ma taką fikuśną fryzurkę z piór na głowie.
1: Kolorowe pióra?
0: Nie, jest całkowicie biały. Także tutaj jest taki zupełnie kontrastowy do tej zieleni tamtego miejsca. Się bardzo pięknie wyróżnia, ale oczywiście jest mnóstwo kolorowych ptaków, są nektarniki, są pitty, takie małe, bardzo kolorowe ptaszki, które chodzą.
1: Jeśli pan o kitcie opowiada.
0: Kitta to z kolei była w Sri Lance. Także no... Właśnie Indonezja słynie z wielu, wielu kolorowych ptaków. Są dzioborożce, czyli te wielkie ptaki z takimi dziobami.
1: A to już pan widział też gdzieś.
0: Widziałem toko, ale samych dzioborożców nie. Toko są też z rodziny dzioborożców, ale same dzioborożce są jeszcze większe i pokaźniejsze i są bardziej widowiskowe. Także liczę, że to się znajdzie. Oczywiście dużo różnych gatunków zimorodków. U nas jest tylko jeden w Indonezji, jest tam chyba ich 5 czy 6 bardzo kolorowych. Także to też
1: liczę. Też taki kolejny punkt na mapie, że warto tam po prostu pojechać.
0: Tak, tak. Na pewno. Polecić. Oczywiście wszystkie wyspy Indonezji są bardzo ciekawe, ale
1: trzeba
0: coś wybrać, bo chyba, że ktoś ma do dyspozycji większą ilość czasu, trzeba poświęcić, to wtedy pewnie, że jest możliwość, żeby zobaczyć, bo tak naprawdę tam
1: Indonezja
0: każda...
1: To Jakarta chyba, tak?
0: Tak, tak. A tam każda wyspa to tam są inne gatunki ptaków, także tam naprawdę...
1: Mocno rozproszone jest w ogóle to państwo.
0: Tak, także fajnie pewnie będzie, ale może po kolei. Gdzieś tam jeszcze trochę czasu może jest, także gdzieś kolejnym razem.
1: Pan tak egzystencjalnie powiedział, no tak, dobra, to zmierzamy do końca naszej rozmowy.
0: Tak jest. Na koniec jeszcze tylko może tak powiem taką informację, taką ciekawostkę, że jestem w trakcie pisania książki.
1: O kurczę.
0: I to nawet dwóch książek, bo o tej jednej cały czas mówimy, że to ta monografia, czyli ptaki lęgowe w Warmii i Mazur, które... Jestem współautorem, na razie piszemy tam z kolegami i koleżankami z regionu, która to będzie pozycja taka mocno naukowa, ale już jestem w trakcie pisania takiej książki bardziej popularno-naukowej, czy takiej bardziej dla wszystkich. Oczywiście takie zawsze to jest taka naiwność autora, że myśli, że to będzie książka dla wszystkich, ale ja liczę, dlatego tak się przygotowuję, że tam będą zarówno informacje o gatunkach i informacje o miejscach, które można, gdzie można fajne, co fajnego zobaczyć u nas na Mazurach.
1: Będą anegdoty pana?
0: No oczywiście będą anegdoty, będą przygody, będą historie, będzie opowieść o różnych właśnie moich znajomych ornitologach, ornitolożkach, będą też oczywiście też informacje, gdzie, co, ile można spotkać takich właśnie publikacji, które gdzieś są dostępne o ptakach z naszego regionu.
1: Tytuł już znany, czy...?
0: Na razie jeszcze jest w trakcie negocjacji, bo ja mam zawsze jakieś tam takie pomysły, żeby to było jak najdziwniejszy, a mój wydawca mówi, że jednak lepiej, żeby to było bardziej takie ptaki Mazur i coś takiego, bo wiadomo, że mówił, że może będą chcieli z tego skorzystać może turyści, czy osoby, które gdzieś...
1: Nie, właśnie z jajem!
0: Chyba będzie tak, że to będzie, będą miały tytuł z podtytułem i że dojdziemy do takiego porozumienia, żeby
1: tak.
0: No i też właśnie chcemy, żeby to było takie zróżnicowane i żeby to było zarówno dla mieszkańców, dla ludzi, którzy się i bardziej interesują, bardziej są zaawansowani i mniej, i dla tych, którzy są tu na miejscu i dla tych, którzy na przykład chcą przyjechać i dowiedzieć się, gdzie warto
1: będą przyjechać. Zdjęcia, będą fotografie pana?
0: Tak, będzie ilustrowana i tak się przymierzamy z promocją, z premierą na czerwiec przyszłego roku, a tak celujemy w konferencję przyszłoroczną.
1: Tak myślałam,
0: to by było wtedy bardzo jakby pasujące.
1: To jest tempo,
0: bo ja tak naprawdę mam już dużo w przygotowaniu, 5 rozdziałów już jest napisanych, będzie ich 55 gatunków ptaków, każdy opowieść to inny gatunek. Starałem się dobrać te gatunki, które oczywiście nie wszystkie, bo nie jest to w stanie, to ta książka musiała być tam bardzo, bardzo obszerna. Tutaj będzie 55 gatunków ptaków, takich kluczowych, albo takich, które są charakterystyczne dla naszych właśnie Mazur. To jest też ważne, bo tak naprawdę od 1957 roku nie było książki o ptakach naszego regionu, o ptakach Mazur.
1: Będzie pan opowiadał tą historię, jak pan został w krzakach zaatakowany gdzieś tam w okolicach Wydmin przez jakiegoś ptaka, który, nie wiem, albo chciał pana zaatakować, albo jakieś gody wyczuł. Coś tam było, prawda?
0: Tak, było. Będą wszystkie moje, gdzie się przewróciłem, gdzie nie zrobiłem, gdzie kto mnie nabrał, gdzie tam interakcje z ludźmi podczas fotografowania, podczas moich gdzieś tam wycieczek, wypraw. Będą też historie, scenki z wycieczek, które prowadziłem i z dziećmi, i z dorosłymi. Także tam różne będą anegdoty, historie, ale oczywiście wszystkie autentyczne, takie, co się rzeczywiście mi przytrafiły. No i myślę, że uda się to zrealizować i tak na ten czerwiec myślę, że gdzieś zdążymy. Tak jak mówiłem, od 1957 roku nie było książki o ptakach naszego regionu. Ostatnim był Puchalski, który napisał książkę o wyspie 57 rok, a jeszcze wcześniej był niemiecki ornitolog Tischler, który napisał właśnie książkę o ptakach Mazur. Prus wschodnich i tak dalej, to jeszcze wiadomo, wtedy były inne czasy, no to myślę troszkę czasu minęło.
1: Nie, to jest już, mówię, to jest pana misja po prostu.
0: Tak, żeby jednak tą lukę uzupełnić. Fajnie. Tak żartuję, ale no myślę, że dużo osób prosiło, żeby gdzieś to, żeby może właśnie coś takiego zebrać, ilość tych historii, informacji, żeby coś takiego gdzieś to się ukazało, a z drugiej strony dla mnie też to będzie możliwość, żeby to wszystko gdzieś gromadzę już w tym swoich
1: szufladach
0: i swoich komputerach, żeby to gdzieś w końcu wyszło i może komuś się przyda. Tak?
1: A jak dojdzie pan do takiego etapu, że uzna pan, że jest tego za dużo, to jakby może być kontynuacja, prawda?
0: Tak, może potem być drugi tom, jak także będzie powodzenie, to drugi tom, a jak nie, to koniec.
1: Koniec biznesu, na pingwiny będziemy jechać.
0: Tak, wtedy będę już tylko wyjeżdżał, już nic nie dopisał.
1: Nie, myślę, że to jest doskonały pomysł. Dużo ludzi o pana Krzysztofa pyta, przepraszam, że w trzeciej osobie, dużo ludzi o pana pyta i o tę audycję i myślę, że dobry czas, fajnie. Fajnie, to będziemy pewnie jeszcze śledzić, jak przebiegają prace, ale na pewno pracowite miesiące też przed panem.
0: Tak, ale to się dobrze składa, bo to właśnie taki okres jesienno-zimowy, jednak na ptaki skraca się taki
1: okno,
0: skraca się okno w ciągu dnia.
1: Tyle tematem publikacji, no mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o niej i już niedługo będzie więcej informacji. Na razie 3 października, wielkie zaproszenie, piknik ornitologiczny. Jak nie będzie pogody, to się nie martwcie, bo może pogoda będzie 4, ale to trzeba śledzić.
0: Tak, dokładnie.
1: To był pan Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Strażacy w powiecie giżyckim mają pełne ręce roboty, a my dziś mamy do nich sporo pytań. Zacznijmy jednak na spokojnie, bo od tego, co dzieje się w naszych domach, kiedy robi się coraz chłodniej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Na luzie, ale serio!
1: A skoro już o strażakach mowa, dziś zaglądamy do tych mniej spektakularnych interwencji, bo czasem naprawdę niewiele potrzeba, żeby zrobiło się gorąco. Kropla benzyny, domowy kominek i mamy połączenie, którego zdecydowanie nie polecamy powtarzać w domu. Ale spokojnie, są też przyjemniejsze połączenia, na przykład strażak, kuchnia i wspólny posiłek, bo podobno nic tak nie integruje podczas służby jak wspólne jedzenie. No dobrze, może jeszcze dyskusja o tym, kto po tym wszystkim pozmywa. Będzie też o rzeczach zupełnie poważnych, jak na przykład ta, że strażacy z powiatu giżyckiego jako jedni z pierwszych w Polsce wzięli udział w akcji gaszenia pożaru ogniem. Za chwilę więcej na ten temat wasz i mój gość Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
3: Dzień dobry.
1: No ale zaczniemy właśnie od tego sezonu grzewczego, bo to dobrze wiemy, jesień szybko nas zaskakuje, podobnie jak i zima drogowców, więc najprawdopodobniej dziś jeszcze nie ogrzewamy, a jutro już będziemy ogrzewać i to codziennie. Więc jak się zabezpieczyć przed tymi niechcianymi awariami instalacji grzewczych w naszych domach?
3: Jest to naprawdę niewielki koszt, bo nasze życie nie jest pomierzalne, więc koszt jakby naszego życia, więc naprawdę jest to inwestycja, która tam na dzień dobry się zwraca. Coś tu można powiedzieć, no tylko przypomnieć, że czyszczenie przewodów kominowych na paliwo stałe, to na razie jeszcze tak dość sporo na naszym terenie jest, czyli drewno i węgiel czy pelet, no niestety wymaga 4 razy w roku. Nie raz w zimę, tylko 4 razy w roku. Mówię tu o czyszczeniu. Natomiast sprawdzenie techniczne przez uprawnione organy, no tu jest raz w roku, czyli kominiarz musi sprawdzić, zrobić ekspertyzę raz w roku, ale czyścić trzeba 4 razy, bo to zawsze o tym mówimy, czyli raz na 3 miesiące, a wiem, że większość robi to tylko raz w roku. Czyścimy to zazwyczaj w listopadzie albo nawet w grudniu, no bo wtedy dopiero jest zimno i wtedy palimy.
1: A może być w grudniu po południu już za późno.
3: Za późno i są takie sytuacje, które na przykład, no nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że kawki, te ptaszki, bardzo lubią budować właśnie gniazda w przewodach wentylacyjnych czy kominowych. No i to się dzieje teraz, tak? One teraz budują te gniazda, więc rozpalając coś, już nawet we wrześniu przepalając, czy na początku października, no możemy mieć duży problem, tak? I możemy się po prostu przytruć, więc to czyszczenie naprawdę to nie jest jakiś wymysł, tylko to jest z praktyki dobrej, tak? Raz na 3 miesiące powinniśmy to sprawdzić. Tak?
1: Jeśli chodzi w ogóle o ten sezon grzewczy, to uspokoiło się w ostatnich latach? Macie panu stanowi mniej tych interwencji związanych właśnie z wadliwą instalacją?
3: Tak, dokładnie. Tak, większość jest wymieniana na jakieś alternatywne paliwa, czy pelet z komorą zamkniętą, czy gazowe, także tu jest lepiej, a jeżeli już ktoś dalej używa tych starych piecy właśnie na węgiel, czy na drewno, no to przynajmniej przewód kominowy, są wsady z kwasówki, tak, z tej stali zrobione bardzo szczelnie i to też tak fajnie. Także nie, tu jest duży postęp. Tu jest duży postęp. Tym zdarzeń mamy naprawdę coraz mniej.
1: A zdarza się? Bo tak mnie to zastanawia, bo w sumie na przykład takie kominki, takie tradycyjne, wiadomo, drewienko wrzucić. Zdarzają się właśnie sytuacje jakieś takie groźne z udziałem właśnie tego typu urządzeń, tych kominków takich domowych?
3: Jeśli chodzi o kominek, to tutaj nie odnotowaliśmy przynajmniej do tej pory z tlenkiem węgla jakiejś właśnie akcji, że ktoś coś nieumiejętnie, czy coś było zapchane. Nie, tutaj bardziej sposób rozpalania. Ludzie po prostu potrafią paliwem polać drewno i po prostu podejść z zapałką i w tym momencie jest po prostu wybuch.
1: No i były brwi i nie ma.
3: Takie, dokładnie tak. I tutaj często nie mamy tyle co gasić, co bardziej pomoc medyczna jest dla tych ludzi.
1: Okej,
3: to
1: dobra.
3: Tego typu zdarzenia
1: aha,
3: były.
1: Czyli natomiast ta finezja po prostu.
3: Tak,
1: ale to
3: tak,
1: można
3: tak
1: zrobić, bo sama mam jakby nie trzeba tam benzyny żadnego podpalacza. Tam to jest technika po prostu.
3: Dokładnie, no musi być przede wszystkim suche, wysezonowane drewno, pałka i to wszystko wystarczy. No i drożny przewód kominowy przede wszystkim, żeby tak zwany ciąg był, tak? No to wtedy nic tam nie trzeba, żadnej benzyny, żadnej... Zdarza się i naprawdę są to takie zdarzenia niewdzięczne, bo nie dość, że mamy pożar, bo czasami faktycznie tej benzyny było tyle, że po prostu jeszcze się to gdzieś tam rozlewa, bo to jak fuknie, no to ten człowiek rzuca ten karnister i to jeszcze mamy gotowy pożar, tak? A jeszcze mamy osobę, która dość mocno jest poparzona i czasami no bardzo, bardzo, że tak powiem, pół załogi to opatruje tego człowieka, tak? Więc bardzo takie niewdzięczne akcje i no, sam osobiście przy dwóch byłem, a było
1: że
3: tego
1: ktoś
3: więcej.
1: Tak próbował, tak?
3: Dokładnie, tak.
1: To nie róbcie tego w domu, no jak tak, słyszycie.
3: I to jeszcze niekoniecznie to była zima. To były właśnie przyjazdy na domki letniskowe, no i troszeczkę chłodniejszy wieczór i towarzystwo, że tak powiem, postanowiło no, przy blasku ognia troszkę posiedzieć, tak? A że się chciało szybko rozpalić, no to właśnie tak, takie głupie.
1: Głupie pomysły
3: przychodzą.
1: No prawda, to czasem człowiek się nie zastanowi i zrobi, i to są właśnie te błędy, które. Też te wakacje to też był wysyp takich, że na przykład wybuch butli z gazem na Łodzi, prawda? To też się działo.
3: Tak, ale to notujemy tak systematycznie w sezonie.
1: Z czego to wynika?
3: No niestety, tutaj raczej przede wszystkim to, co my żeśmy zanotowali, to jednak zły stan techniczny instalacji, czyli gdzieś przewód niedociśnięty troszeczkę, gdzieś wyrwany. Ja nie mówię, że to jest wina konkretnej instalacji, być może użytkowników, którzy tą butlę szarpią, gdzieś tam wyjmują za mocno, coś myją, przestawiają, wtedy nie patrzą, czy ten przewód jest dobrze podłączony, ale to przede wszystkim było przyczyną, dlatego że no, gaz się gdzieś zbierał w tych komorach, tak, przez te nieszczelności, przez ten wężyk troszeczkę poluzowany, no i wtedy ktoś chciał zrobić potrawę, no, zapałka odpalona i buch, strefa wybuchowa się zrobiła. No i mamy co mamy, tak?
1: Jeszcze mam pytania.
3: Nie zginął.
1: Na szczęście, właśnie, to jest kluczowe. Jest nauczka, ale na szczęście no, życie jest największą wartością, przynajmniej w naszym systemie, w naszej części świata. A już tak odchodząc od tych tematów egzystencjalnych, to mam pytania od słuchaczy do pana, bo właśnie podawał pan ostatnio, bo tak rozmawialiśmy, że strażacy gotują w kuchni. Jakie to są specjalności i co strażacy polecają, co najczęściej jedzą, kiedy mają służbę?
3: Właśnie, troszeczkę można powiedzieć, że wypadłem z obiegu, bo zmieniłem system zmianowy na codzienny i już te obiadki nie są jakby dla
1: ale
3: mnie.
1: Ale pachnie za drzwiami.
3: Ojej, pachnie, no bardzo pachnie, no po prostu znęcają nad nami się, tak w cudzysłowie, tak, że zapachy idą takie, że po prostu no nie idzie pracować, no ale to już tak żartuję. Nie wiedziałem, że mamy takie talenty, naprawdę, no takie potrawy robią. Ciężko powiedzieć, przekrój jest niesamowity. Od ryb po mięsa, po sałatki, po makarony, po zapiekanki, desery. Mnie to cieszy, bo pamiętam trochę swoje początki, że tak troszeczkę byliśmy sami sobie. Każdy obiad przynosił, to były zazwyczaj pudełka, pojawiła się mikrofala, no to tak trochę było wygodnie. To tak troszkę nie scalało.
1: Ten kotlet jak kapeć smakuje,
3: no, prawda? To już pomijam walory smakowe, ale brakowało tak, każdy trochę sam sobie, no nie? Natomiast już od dłuższego czasu zostało to wprowadzone i fajnie, że tak właśnie spróbowaliśmy przekuć to w czyny, czyli chodźcie, spróbujmy zrobić obiad. No i się okazało, że są właśnie talenty, które bardzo dobrze to robią i lubią to robić i jak mamy czas, no bo to nie zawsze tak jest, no a najgorszą rzeczą jest, jak przepięknie podany obiad już na stole, dymiący, pachnący i zapalają się te światełka i dzwonią dzwonki i to wszystko jest zostawione. Wtedy my przychodzimy z biura
1: i to jest nasz czas.
3: Stamy, tak?
1: I to jest nasz czas.
3: Nie, żartuję.
1: Wiem, o co chodzi. A w nowej komendzie, w nowej strażnicy będą jakby większe możliwości, czy jakby tutaj jeden do jednego będzie podobno?
3: Nie, jeden do jednego. Na pewno będzie większy metraż, tak? Bardziej doświetlona kuchnia, może troszeczkę więcej miejsca na przygotowanie posiłków, no bo tutaj mieścimy się w pomieszczeniu 4x4 może, gdzie jest i wszystko do robienia, do zmywania i do jedzenia, więc 8 osób to mało miejsca jest, to nie jest takie ergonomiczne. Także w nowej na pewno będą lepsze warunki, przede wszystkim właśnie kuchnia będzie podzielona jakby na dwie części. Część, gdzie przygotowujemy czy zmywamy, a druga część taka typowo tylko na spożywanie posiłków, więc tam będzie na pewno jakiś stół i tak dalej, wiadomo, ale już nie będzie tego, że ktoś zmywa, ktoś tam smaży na przykład w tym momencie, to nie będzie przeszkadzało. Także nie, no tutaj to...
1: I ważna jeszcze sprawa to wasze prawe ręce po prostu na końcach powiatu nawet, to są strażacy ochotnicy, prawda, którzy wspierają wasze działania.
3: Ochotnicy, też z nich jest stworzony tak zwany pluton ratowniczy. Te jednostki, które są w tym plutonie o tym wiedzą, też po prostu mogą pojechać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo super sprawny system i funkcjonuje od tylu lat i naprawdę możemy się spierać, że za mało pieniędzy na sprzęt, tego typu rzeczy, ale same funkcjonowanie jest po prostu, pokazuje, że no bezbłędne. Zresztą to widzimy, czy ta powódź, czy nie powódź, to tam bardziej decydenci trochę gubią się, jak to zrobić.
1: Służby na przykład, wiedzą, co
3: a służby robić. Po prostu no nawet za dużo czasami ich przyjeżdża, bo po prostu jesteśmy na pstryknięcie palca i cały pluton, czy kompania jedzie w każdy ten, także to jest bardzo, no zresztą teraz nawet taka nowość, tak, nie wiem, może Państwo zauważyli w przekazach bardziej social mediach. Jest to sprzedawane w telewizji, jeszcze tak może nie nagłośnione, czy właśnie w radio. Moduły GFFF, to są moduły międzynarodowe do gaszenia pożarów lasów, ale to z lądu, tak? To tak jak się w filmach oglądało, do tej pory w filmach, ale już nas też to powoli dotyczy, że są to grupy ludzi, czy zrzucane z powietrza, tak? Jeszcze nie na spadochronach. Jeszcze nie, ale kto wie...
1: Ale jakoś muszą z tego powietrza się pojawić.
3: Tak, i to są ludzie, którzy mają z sobą tylko specjalny sprzęt, łopaty, motyczki i tak dalej, są wrzucone w rejon pożaru i po prostu tam następuje zrzut, powiedzmy, ze śmigłowca wody czy z dromadera, a oni mają za zadanie to dogasić, tak? Czy tam zbudować jakąś linię, czy właśnie, to taka jest troszeczkę jakby nowość, może nie na świecie, że mają prawo wypalać, czyli działanie przeciwogniem, tak?
1: A to właśnie ostatnio rozmawiałam z jednym strażakiem, chyba przyjechał z Warszawy.
3: Właśnie jak byliśmy wspólnie na tych ćwiczeniach na lotnisku, to tam właśnie był przedstawiciel.
1: Mnie zaintrygował, nie? Tak. Że to naprawdę takie, że to naprawdę trzeba 100% być przekonanym o tym, co się robi. Nie?
3: Dokładnie, ale dysponując jakby dzisiejszą technologią i techniką, jesteśmy w stanie to zrobić i mało tego, właśnie GFF z Olsztyna, bo jest stworzony na bazie wszystkich komend. Po dwóch, po trzech strażaków z każdej komendy, żeby nie obciążać jednej jednostki, bo gdyby taki pluton musiał wyjechać, powiedzmy, z Giżycka, no to nagle w Giżycku nie ma strażaków. Dlatego pomysł był, żeby dwóch, trzech z każdej komendy i to tworzy ten oddział, który jest dysponowany. I w tym roku właśnie ten oddział był zadysponowany do pożaru na Mazowszu. I tam skorzystano właśnie z działania przeciwogniem, więc ten pan właśnie, o którym pani wspomniała, no to tak jakby się troszeczkę nie chwalił, ale mówił, że to jest jeden z pierwszych udokumentowanych pożarów, gdzie strażacy zadziałali przeciwogniem.
1: Czyli to tak naprawdę w naszym kraju to jest dosyć nowatorska metoda.
3: Tak, dokładnie tak.
1: I nasi strażacy z naszego powiatu brali w tym udział.
3: Tak jest.
1: O. No tak, właśnie, o i się nie chwalą. Lecz teraz, ale to dopiero teraz.
3: Dokładnie.
1: I jeszcze tak kończąc naszą rozmowę, bo nie zapytałam, jaki jest termin oddania do użytku nowej strażnicy?
3: No mówimy o roku 2029 i mamy nadzieję, że może się uda przyspieszyć, tak? To jest wszystko kwestia finansowania. Jesteśmy w ustawie modernizacyjnej, tak? Więc jakby tutaj pieniądze nie są zagrożone, ale no sami wiemy, że planowanie coś te 4 lata do przodu różnie to bywa, różnie to bywa, ale miejmy nadzieję, że to skończy się wszystko dobrze. Zresztą jesteśmy też obwarowani terminem zamiany działek, bo przypominam, że nasze działki zostały tutaj zamienione, miasto ze starostwem, tak? Mhm. Więc starostwo jakby tą działkę dalej ma, a miasto już nam ją oddało, czyli na dzień dzisiejszy mamy 2 działki, no w końcu trzeba dług spłacić. No i to jest ten...
1: No ale straż pożarna, przepraszam bardzo, w Giżycku być musi, także musi się miasto z tym godzić, tak. Że jest
3: tak, to termin jest terminem, tak, wiadomo, nie daj Boże, niedotrzymania terminu, to podejrzewam, że się wszyscy na pewno dogadamy, bo cel jest jeden. Ale miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie tutaj żadnych prolongat dopisywać, że jeszcze rok czy dwa. Skończmy to w 29 i wszyscy będziemy zadowoleni.
4: To był Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Antiochi Życko. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.